Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek, w którym będzie okazja do poćwiczenia buzi i języka. Wiecie po co? Oczywiście, że wiecie. Po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Doskonale wiecie, że na początku trzeba zrobić rozgrzewkę, więc tylko przypomnę, co tą rozgrzewką jest. Przede wszystkim oddychanie głębokie, szerokie ziewanie, wysuwanie języka i kręcenie językiem różnych kółek i naśladowanie konika. Dzisiaj jeszcze przyda się ćwiczenie, w którym powinniście kręcić brodą we wszystkie strony i trzymać przy tym język nisko, tak jakby język był ciężki i opadał wam na dno buzi. Kręćcie wtedy brodą kółka w prawo i w lewo. A gdy już to zrobicie, to posłuchajcie takiego oto wierszyka i później spróbujcie go powtórzyć. Oto ten wierszyk. Osa, kąsa, wąs, alfonsa, mops się na kęs, keksa, dąsa, pląsa, senny maks, bez kasku, śląska, gąska, kląska w lasku. Wiecie, o czym ten wierszyk jest? Może nie bardzo, prawda, na początku, bo tyle tutaj jest ons i ens, czyli takich zbitek głosek, które łatwo wymówić wtedy, gdy się dobrze pokręci brodą. Ale wytłumaczmy sobie ten wierszyk. Osa to wiecie, taki owad. Kąsa, czyli gryzie wąs pewnego pana, który miał na imię Alfons. Mops to taki pies i co ten mops robi? Na kęs keksa się dąsa, czyli tak trochę się gniewa, trochę grymasi na kawałek, na gryz keksa, czyli ciasta z rodzynkami. W tym wierszu występuje jeszcze senny Max. Max to jakiś mężczyzna albo chłopiec, no i on jest senny, czyli chce mu się spać. Ale mimo to, co ten Max senny robi, pląsa, czyli tańczy. Tańczy bez kasku, czyli bez ochraniacza na głowę. A oprócz tego Alfonsa, Maxa, Mopsa i oprócz osy mamy jeszcze w wierszu gąskę, czyli małą gęś. Gąskę śląską, czyli mieszkającą na Śląsku, w pewnej części Polski. I co ta gąska robi? Kląska w lasku. Kląska, czyli śpiewa tak jak słowik. W lasku, czyli w małym lesie. Oj, chyba dziwna historia, prawda? Ale proponuję, żebyście powtórzyli ten wierszyk raz, dwa albo trzy nawet razy. Na pewno wasza pani pomoże wam i wcześniej ten wierszyk zapisze. Więc powtórzcie ten wierszyk kilka razy, a potem odegrajcie tę scenkę z podziałem na role. Ktoś może być osą, ktoś Alfonsem, ktoś Mopsem, Maksem i wreszcie gąską. No i na koniec może urządzicie zbiorowe kląskanie, czyli śpiew słowika. Powodzenia i do usłyszenia!

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznicel na raczka.

0: Marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można? Baraninę z rożna.
2: Dzień dobry. Mówi pani Literka i mówi do was pani Literka trochę przestraszona. Bo wiecie co? Niedaleko zobaczyłam wilka. I bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć, prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, także mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych i to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk. Ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć. Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie, chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku, czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale, wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo

0: naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem czegoś, czego nie chcemy. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, w jakich bajkach występują wilki. Może wymyślicie różne scenki do wilków, różne scenki, w których wilki mogłyby wystąpić. I może porozmawiacie o wilkach, używając poznanych dzisiaj powiedzeń. Tylko pamiętajcie, to są jedynie powiedzenia, a nie prawda o tych zwierzętach. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Jadę z tatą na wycieczkę.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was, drogie kochane dzieci, jak co poniedziałek na ćwiczenia buzi i języka. Zacząć powinniście, doskonale wiecie od czego, od rozgrzewki. Czyli na początek oddychanie, potem ziewanie, potem różne ruchy językiem w te i we w te, potem naśladowanie konika. Możecie też, oprócz tego stałego zestawu, robić różne wybuchy językowo-zębowe, czyli układajcie język i zęby jak tylko chcecie i starajcie się wybuchać nimi tak, jak to się wam uda. To będzie świetne ćwiczenie przygotowujące do poprawnego wymówienia wierszyka na dzisiaj. Jaki to wierszyk? Otóż to jest wierszyk o kaczce. Posłuchajcie, co też o tej kaczce możemy powiedzieć. Kaczka. Zniosła kaczka jajo w taczkach i wtaszczyła je do paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki i stempluje w krzaczkach znaczki. Wiecie, o co chodzi w tym wierszu? Już wyjaśniam. Taczka to taki wózek z jednym kołem i dwiema rączkami. W taczkach można przewozić różne rzeczy, bo zawsze ktoś tę taczkę musi za rączki trzymać, no i pchać ją, raczej pchać niż ciągnąć. Wtaszczyć to znaczy z trudem gdzieś umieścić coś ciężkiego. Czmychnąć to znaczy szybko uciec. A stemplować można właśnie znaczki, czyli podbijać taką specjalną pieczątką. Posłuchajcie zatem tego wiersza jeszcze raz. Zniosła kaczka jajo w taczkach. Ciekawe, jajo w taczkach. I wtaszczyła je, to jajo wtaszczyła, czyli tak przeniosła do jakiejś paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki. Ciekawe, jak czmychnęło, czyli jak uciekło. Czyżby miało nogi jakieś? Więc to jajo czmychnęło w krzaczki i co tam robi? A to niespodzianka. Stempluje w krzaczkach znaczki. A to ci historia. A może wymyślicie jej dalszy ciąg? Co też to jajo mogło jeszcze w krzaczkach robić? Ale zanim wymyślicie dalszy ciąg, proponuję, żebyście jak najczęściej powtarzali ten wierszyk. Dzięki temu świetnie wyćwiczycie wymowę pewnych trudnych zbitek głoskowych. I kim będziecie? Oczywiście mistrzami języka polskiego. Uwaga, do tego ćwiczenia przyda się też czkawka, bo w słowie czkawka jest ta sama trudna zbitka głosek, co w kaczce. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o tygrysie, czyli strasznym zwierzu, chociaż przepięknym. Wiecie, jak wyglądają tygrysy? Przypominają koty, ogromne koty, bo są to dalecy kuzyni tych naszych kiciusiów domowych. Tygrysy są ogromnymi kotami, ogromnymi. Żyją w lasach tropikalnych, no i są niestety bardzo niebezpieczne, ale są za to przepiękne. Mają kolor taki rudo-pomarańczowy i czarne oraz białe paski na całym ciele. Te paski są największą ozdobą tygrysów. Do tygrysów trzeba czuć respekt, to znaczy trzeba je szanować. Nawet wtedy, gdy idziemy do zoo i tam tygrysy oglądamy. Pamiętajcie, lepiej zbyt blisko nie podchodzić. Nie bez przyczyny mówi się o kimś, kto jest drapieżny, waleczny i taki niebezpieczny, że to jest właśnie tygrys, bo takie są też te zwierzęta. Ale możemy czasem powiedzieć, że ktoś jest papierowym tygrysem. Jak myślicie, co to znaczy papierowy tygrys? Kto to taki? Dobrze się domyślacie. To jest ktoś pozornie silny, czyli wydaje się silny, wydaje się groźny, ale tak naprawdę wcale silny ani groźny nie jest. Papierowy tygrys to ten, kto raczej się wycofuje z walki, niż brnie do tej walki. Czasami mówi się też azjatycki tygrys. Wiecie, o co chodzi? Może wiecie, ale to jest dość rzadkie powiedzenie, zwłaszcza w języku dzieci. Otóż azjatycki tygrys to na przykład Chiny, albo Korea, albo Japonia. Wiecie, co to są Chiny i Korea i Japonia? To takie kraje. Kraje, które się bardzo szybko rozwijają, to znaczy szybko stają się coraz bogatsze i coraz silniejsze. Tak jak tygrysy są takie dynamiczne, nikt ich nie może zatrzymać w tym rozwoju. I o tych krajach właśnie mówi się, że to są azjatyckie tygrysy. Skoro już wiecie, jakie są tygrysy i wiecie, jak się zachowywać, gdy w pobliżu jakiś tygrys by się nagle znalazł, to proponuję, żebyście pomyśleli teraz o różnych scenkach, w których tygrys może wystąpić. A może pomyślicie o sposobie oswojenia tygrysa, czyli o takim sposobie postępowania z tygrysem, żeby nie był tak groźny, jak jest w rzeczywistości. Możecie porozmawiać o swoich cechach tygrysich, czyli o takich cechach, które macie i które sprawiają, że jesteście podobni do tygrysów, a może nawet przebierzecie się za tygrysy. Powodzenia i do usłyszenia.

bal błękitny, na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham wieloryby.

Żarty. A kto jest największym wędrowcą wśród fal? Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie.

tam wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłówkuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać,

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny.

0: Zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą.
1: Dzień dobry, kolego.
0: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
2: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów.
3: Na filiżankę wody z Nilu.
0: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, mączek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej...
2: Pania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada! Niech cię wyleczy na stare lata!
1: Aha.
0: Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: Co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem, już zapomniałem.

oczy, dziwna rzecz ze szkła. Takiej szukać ze świecą by trzeba, więc ten skarb, co spadł ci z nieba, weź do rąk, potwierdzi dotyk. Piękny.

piszesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

0: Bum, bum.
1: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
2: W niej błysnęły dwa białe kły. Wilk szczerzy zęby wtedy, gdy złe. A więc uciekać dawno już czas. Wszyscy pobiegli z głęboki las.

0: to promocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Zapraszam na różne ćwiczenia buzi i języka. Oczywiście wiecie, po co te ćwiczenia robimy, prawda? Wiecie, po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Ale zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń, musimy się rozgrzać. Czyli najpierw, już wiecie, najpierw oddychamy. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią, czyli ustami. I tak 5 razy. Najpierw wdech nosem, a potem wydech ustami.

czyli buzią. Powtórzcie to. Pamiętajcie 5 razy. Poproście waszą panią, żeby wam liczyła. Do 5. Albo sami możecie liczyć.

nauką wymowy. Nie ma niczego przyjemniejszego niż ziewanie, więc ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie, jak najbardziej. Ziewacie. A jeśli już tak porządnie ziewnęliście, to możecie jak najdalej, wiecie co zrobić? Zrobić tak. Czyli wysunąć język. Wysuwacie jak najdalej. Starajcie się dotknąć czubkiem języka brody. A potem cofnijcie język jak najgłębiej do środka buzi. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i cofacie go jak najgłębiej. A teraz musimy się jeszcze zająć językiem i zrobimy sobie takie ćwiczenie z makaronikami. Z rulonikami w prawą, w lewą, w przód, w tył. Zaraz się przekonacie, o co chodzi. Najpierw wysuńcie trochę język i spróbujcie podwinąć boki języka do góry. Tak, żeby wam się zrobił taki rulonik. Wtedy nic nie można mówić, ale czujecie, że macie rulonik. I dziurka w tym ruloniku biegnie od środka buzi na zewnątrz. Spróbujcie dmuchnąć przez ten rulonik 5 razy. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. Powtórzcie to 5 razy. A teraz spróbujcie podwinąć przód języka, czyli podnieść go trochę i tak zawinąć do środka. Możecie się tutaj posłużyć zębami, czyli możecie zębami górnymi przytrzymać przód języka, bo będzie wam uciekał. Więc przytrzymajcie i zrobi wam się taki rulonik, który będzie miał dziurki po bokach. Ten pierwszy rulonik miał jedną dziurkę w środku buzi, a drugą na zewnątrz, a ten drugi rulonik będzie miał dziurki z boku. I też spróbujcie podmuchać, gdy tak przytrzymujecie zębami język. To już inny dźwięk powstaje, bo powietrze wylatuje na boki. I podmuchajcie tak sobie 5 razy. Gdy już to zrobicie, to możecie zacząć, i ja zrobię to razem z wami, możecie zacząć naśladować konika. To też jest przyjemne ćwiczenie, prawda? Czyli robimy tak. Uderzamy językiem o podniebienie i możemy przy tym ściągać buzię do środka albo rozciągać i wtedy wychodzą nam różne konikowe głosy. A teraz wyobraźcie sobie, że język zamienił się wam w młotek, czyli jest taki sztywny, twardy. I tym językiem, młotkiem, który trzymacie w środku buzi, uderzacie jak najmocniej, jak najsilniej tylko potraficie w to miejsce, gdzie górne zęby łączą się z daszkiem, z sufitem, czyli z podniebieniem. Tego nie słychać, ale uderzcie tak 5 razy sztywnym językiem w miejsce, gdzie górne zęby łączą się z daszkiem buzi. Wiecie, po co te ćwiczenia robimy? Po to, żebyśmy się mogli przekonać, że język polski jest językiem szumiącym. Nawet się tak mówi, że to jest taki język szumiąco-szeleszczący. Posłuchajcie, szumiąco-szeleszczący. Nawet w tych słowach szumiąco-szeleszczący słychać szum i słychać szelest. I żeby się o tym dobrze przekonać, mam dla was dzisiaj ćwiczenia z łamańcami językowymi, czyli z takimi zdaniami, które dość trudno jest wymówić, dlatego że mają w sobie takie trudne głoski. I dzisiaj proponuję wam łamańce językowe, czyli trudne zdania właśnie z głoskami szumiącymi, przede wszystkim sz oraz żż. No i posłuchajcie pierwszego zdania. Przejdźże przez przasnysz. Ojej, co to zdanie znaczy? No to sobie wytłumaczmy po kolei. Przejdźże to znaczy proszę, przejdź. To jest rodzaj prośby, którą kierujemy do kogoś. Przez, wiemy co to znaczy przez. Można przejść przez most, przez rzekę, można przejść przez miasto, przez las. A Przasnysz to jest bardzo ładne miasteczko, nazwa miasta. Więc skoro

mówimy do kogoś przejdźże przez Przasnysz, to prosimy go, żeby przeszedł przez miasto, które się nazywa Przasnysz. Prosty komunikat, czyli prosta treść, prosty sens, wszyscy rozumieją, ale wymówić trudniej. Powtórzcie za mną. Przejdźże przez Przasnysz. Teraz trochę szybciej. Przejdźże przez Przasnysz. A teraz jeszcze szybciej. Przejdźże przez Przasnysz. Przejdźże przez Przasnysz. Poproście waszą panią, żeby zanotowała wam to zdanie i potem wyćwiczcie się w jak najszybszym, jak najpoprawniejszym, jak najdokładniejszym wymawianiu tego zdania. Teraz posłuchajcie zdania numer dwa. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. O co tutaj chodzi? Czy chodzi o taką rzęsę, którą każdy z nas ma koło oka? Właściwie to mamy wiele rzęs, ale czy chodzi o rzęsy te koło oczu, które w rzece miałyby się znaleźć? Nie. Rzęsa to jest również rodzaj takich roślin, taki zielony płaszczyk, który spotykamy przede wszystkim na stawie, czyli na takiej wodzie, która nie płynie. Rzęsa się tworzy na wodzie, na stawie, na jeziorze, czyli na wodzie, gdzie nie ma ruchu, na wodzie, która nie płynie. Na rzece rzęsa się nie utworzy, bo rzeka ma to do siebie, że tam woda płynie. Więc posłuchajcie tego zdania jeszcze raz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Prawda? Prawda, to jest oczywiście prawdziwe zdanie. Ale nam nie chodzi o to, żeby oceniać, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Tylko chodzi nam o to, żeby to zdanie dobrze wymówić. Więc powtórzcie za mną. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. I możecie się też wyćwiczyć w coraz szybszym wymawianiu tego zdania i też poprosimy waszą panią albo waszego pana, żeby wam to zdanie zapisali. A teraz coś dla odważnych. Posłuchajcie takiego zdania. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przełęcz przeorysza przedniego zakonu. Oj, oj, oj. Musimy wytłumaczyć chyba każdy wyraz po kolei. Przemyska pszenica. Najpierw to. Pszenica, to wiecie co to jest. To jest takie zboże, które rośnie na polu. Z ziaren pszenicy robi się mąkę, z mąki robi się chleb. Więc przez tę pszenicę, jaką przemyską? Co to znaczy? Aha, to jest pszenica, która rośnie w Przemyślu albo koło Przemyśla. Przemyśl to jest takie miasto. Czyli przemyska pszenica to jest pszenica, która rośnie koło Przemyśla. No i teraz co się stało gdzieś koło tej pszenicy? Przeszła przez nią przeorysza, czyli taka pani kierownik przedniego, czyli świetnego zakonu. Zakon to jest miejsce, w którym kobiety bardzo religijne mieszkają i pracują razem. I przeorysza to jest pani kierownik takiego zakonu, czyli takiego miejsca, w którym mieszkają razem zakonnice. Przedni zakon to znaczy świetny, bardzo dobry, naprawdę jeden z najlepszych. I teraz ta przeorysza, czyli pani kierownik przedniego zakonu, czyli świetnego zakonu, przeszła przez tę pszenicę przemyską, czyli pszenicę rosnącą koło Przemyśla, a przeszła przemycona przez przełęcz, czyli ktoś ją ukradkiem przetransportował, dzięki komuś przeszła przez przełęcz, czyli takie miejsce w górach, gdzie jest dość niebezpiecznie przechodzić. Ktoś tę przeoryszę przeniósł, dzięki czemu ona właśnie bezpiecznie dotarła do Przemyśla i do tej przemyskiej pszenicy. Być może już trochę to zdanie jest bardziej zrozumiałe dla was. Poprosimy waszą panią albo waszego pana z przedszkola albo ze szkoły, żeby wam, jeśli potrzeba, jeszcze bardziej wytłumaczyli, o co tutaj chodzi. Ale my nauczmy się to zdanie dobrze wymawiać. Jeśli się tego nauczycie, to naprawdę

Nikt nie będzie wam równy. Będziecie największymi mistrzami świata. Więc posłuchajcie. Przez przemyską pszenicę przeszła, przemycona przez przełęcz, przeorysza przedniego zakonu. Przez przemyską pszenicę przeszła, przemycona przez przełęcz, przeorysza przedniego zakonu. Macie już to zdanie zapisane i może trochę zapamiętane? Będzie czas, żebyście się naprawdę wyćwiczyli w wymawianiu tego zdania. A teraz mam dla was zadanie. Wymyślcie sami 5 wyrazów, w których jest sz albo ż, i ułóżcie sami takie zdanie, łamaniec językowy właśnie z tymi wszystkimi wyrazami. A drugie zadanie, które mogę wam zaproponować, jest takie. Wymyślcie jakąś historyjkę, którą można by dołączyć do jednego z tych 3 naszych dzisiejszych zdań. Czyli wymyślcie, co się mogło wydarzyć takiego, żeby jedno z tych zdań dało się powiedzieć i żeby to pasowało do tej historyjki. Przypomnę jeszcze raz te zdania. Pierwsze brzmiało tak. Przejdźże przez Przasnysz. Drugie zdanie brzmiało tak. Rzęsa w rzece rzadka rzecz. A trzecie zdanie, pamiętacie? Przypomnę. Przez przemyską pszenicę przeszła przemycona przez przełęcz przeorysza przedniego zakonu. Powodzenia i do usłyszenia.

Mówi pani Literka. Zapraszam was na rozmowę o brawurze. Znacie takie słowo? Brawura? Ładnie brzmi, prawda? Brawura. Dźwięcznie. To jest takie słowo donośne. Ale ciekawa jestem, czy wiecie, co ta brawura znaczy. Czy to coś dobrego? Jak myślicie? Brzmi ładnie, ale niczego dobrego nie znaczy. Bo brawura jest wtedy, gdy chcemy się popisać. Na przykład przed nami nagle jakaś sytuacja, której trochę się boimy i wiemy, że lepiej byłoby nie ryzykować. Na przykład stoimy nad wartkim, czyli takim szybkim strumieniem, albo nad rwącą rzeką. No i zastanawiamy się, przejść, przeskoczyć. No, przeskoczyć się nie da, bo strumień za szeroki, tym bardziej rzeka. Więc przejść czy nie przejść? No i tak się zastanawiamy i rozum nam podpowiada, że lepiej nie przechodzić. Ale czasem niestety coś nas podkusi, zwłaszcza gdy chcemy się popisać, jacy to nie jesteśmy odważni. No i przechodzimy, ale często co się zdarza? Na przykład natrafiamy na jakiś śliski kamień w tej rzece albo na zapadające się dno. I o wypadek nie trudno. I wtedy, czy możemy powiedzieć, że byliśmy odważni? Nie. Możemy powiedzieć, że wykazaliśmy się brawurą, czyli zlekceważyliśmy niebezpieczeństwo, chcieliśmy się popisać.

napisać. No i nic dobrego z tego nie wyszło. Brawura nie jest niczym dobrym, choć słowo, samo to słowo brzmi ładnie. Ale odwaga, która jest blisko brawury, jest już czymś zasługującym na podziw. Bo odwagę mamy wtedy, gdy wiemy, że czegoś się boimy, a mimo to próbujemy coś zrobić, tylko nie lekceważymy niebezpieczeństwa. Proponuję, żebyście porozmawiali teraz o różnych niebezpiecznych sytuacjach, może o tych, które już wam się przydarzyły, albo o tych, które sobie tylko możecie wyobrazić, i porozmawiajcie o tym, jak się zachować w takich niebezpiecznych sytuacjach. Jak myślicie, jak lepiej, z brawurą czy z odwagą? Powodzenia, odwagi, ale wcale nie brawury wam życzę. Więc powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka i zapraszam was, kochane dzieci, w podróż po Polsce, a tak naprawdę w podróż po różnych nazwach miejscowości, które mamy w Polsce. Proponuję wam dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe dwie nazwy. Może słyszeliście o tych miejscowościach? Chodzi o nazwy Końskie i Międzyzdroje. Może nawet tam mieszkacie. Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieli, jak te nazwy zachowują się w zdaniach. Ale przecież wcale nie musicie mieszkać w tych miejscowościach. I dlatego właśnie powiemy sobie, jak te nazwy odmieniać, czyli jak ich używać w różnych zdaniach naszych. Nazwa Końskie, z czym wam się kojarzy? Z końskimi kopytami, bardzo dobrze, bo prawdopodobnie od tego się właśnie wzięła. Tylko teraz pytanie, czy Końskie, nazwa miejscowości Końskie, to jest tak jak to końskie jedno kopyto, czy tak jak te różne końskie kopyta, jak myślicie? Dobrze myślicie, chodzi o kilka kopyt, czyli Końskie to są te końskie, tak jak te końskie kopyta. W związku z tym mieszkamy gdzie? W tych końskich, tak jak w końskich kopytach się zakochaliśmy. Pamiętajmy, nazwa miejscowości Końskie, tak jak te końskie kopyta. Tak samo ta nazwa zachowuje się w zdaniach. A co z nazwą Międzyzdroje? Czy to jest to Międzyzdroje, czy te Międzyzdroje? Te Międzyzdroje, tak jak zwoje, czyli takie zwinięte na przykład kawałki sznura. A zatem jedziemy do Międzyzdrojów, tak jak do zwojów, przyglądamy się

Międzyzdroją, tak jak zwoją, i mieszkamy w międzyzdrojach, tak jak zwojach. Jak zauważyliście, jak już teraz pamiętacie, i nazwa końskie, i nazwa międzyzdroje to są nazwy z tak zwaną liczbą mnogą. I tak samo jest z nazwą miasta Kielce. Na pewno więc poradzicie sobie z odmianą tej nazwy. Kielce tak jak końskie i tak jak międzyzdroje. Przećwiczcie odmianę tej nazwy miejscowości. Powodzenia i do usłyszenia!

nimi literka. Chociaż nie są teraz wakacje, nie mamy teraz wakacji, to możemy sobie wyobrazić, co będziemy robić latem. Można gdzieś wyjechać na wakacje, na przykład pod namiot. Byliście kiedyś pod namiotem? Wiecie w ogóle, czym jest namiot? Wiecie, o czym będziemy rozmawiać? Namiot to jest taki przenośny domek z materiału. Mamy taki duży kawałek materiału, który jest połączony odpowiednimi linkami i na odpowiednich kijkach możemy ten daszek, ten domek z materiału ustawić. Zwykle robimy to w lesie, albo nad morzem, albo gdzieś na łące. No i w takim namiocie można spędzać dnie i noce podczas wakacji. To jest świetna okazja do zabawy, na przykład w Indian, albo w cokolwiek tylko chcecie. Namiot wymaga szpilek i śledzi. I wcale nie chodzi o to, że musimy ten materiał przyczepiać szpilkami, żeby się namiot nie rozsunął ani nie rozleciał. I nie chodzi o to, że gdy mieszkamy w namiocie, to musimy jeść śledzie. O nie! Szpilki i śledzie to są takie specjalne przedmioty, których używamy po to, żeby ten namiot się trzymał w ziemi. To są takie metalowe pręty, no i śledzie przypominają trochę śledzie ryby, bo są długie i szare, a szpilki są takie kolczasto zakończone. I tymi szpilkami i śledziami przytwierdzamy namiot do ziemi. Zahaczamy o linki i dzięki temu namiot się trzyma. Możecie zresztą poprosić swoich rodziców, żeby wam kiedyś pokazali, jak te szpilki i te śledzie się wbija w ziemię. Ale zaczęłam od tego, że namiot kojarzy się raczej z wakacjami i proponuję wam taką wędrówkę w czasie, w przód, do wakacji, ale może jednak się okaże, że namiot ma też coś wspólnego z zimą. Jak myślicie, może mieć coś wspólnego z zimą? Mnie się wydaje, że tak. I zanim tę zagadkę rozwiążemy, posłuchajcie, skąd się wzięło słowo namiot. Otóż namiot pochodzi od słowa namiatać. A co to znaczy namiatać?

latać. To znaczy, za pomocą jakiejś rzeczy, na przykład zmiotki, zgarniać coś na kubkę. I to słowo namiatać posłużyło również na przykład do stworzenia słowa zamieć. A cóż to jest zamieć? Zamiecie mamy zimą, gdy wieje silny wiatr i na przykład śnieg spycha nam na takie kubki. Robią się wtedy zaspy śniegu. Uwaga! Te zaspy śniegu kiedyś nazywano właśnie namiotami. Albo gdy silny wiatr zwiał gałęzie i liście na jakąś jedną kubkę, to takie kubki też nazywano namiotami. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że ten nasz dzisiejszy namiot, czyli ten przenośny domek z materiału, trochę przypomina wyglądem, kształtem te namiecione zaspy śniegu i namiecione kubki, grupki, liści, gałęzi. Więc może namiot wcale taki odległy od zimy nie jest. Bawienie się z namiotem i dzięki namiotowi jest bardzo przyjemne, dlatego zachęcam Was do takiej oto zabawy. Poszukajcie w przedszkolu koców, prześcieradeł, różnych dużych tkanin. Nie szukajcie szpilek ani śledzi, nie będą Wam potrzebne, ale możecie wykorzystać krzesełka, które macie gdzieś w pobliżu i ustawcie te krzesełka tak, żeby tworzyły Wam na przykład ściany domku albo rogi domku. Rozłóżcie prześcieradło albo koc tak, żeby ten domek wyobrażony się przykrył i możecie mieć dzięki temu namiot. Jeżeli koc albo prześcieradło opadnie do samej ziemi, to w takim namiocie jest ciemno i można sobie wyobrażać różne rzeczy, ale można też odchylić ten zwisający koc albo inny materiał i wtedy wpada światło. Możecie się podzielić na przykład na dwie drużyny albo nawet trzy drużyny i każda może zbudować swój własny namiot. To, w co się będziecie bawić, gdy już zbudujecie namioty, naprawdę zależy tylko od Was, ale jestem pewna, że to będzie bardzo udana zabawa. Powodzenia i do usłyszenia!

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Startujemy. Martyna Huderska i Filip Górski. Dzień dobry.

Witamy serdecznie, 34 minuty po godzinie 7, nieco chłodny poranek w Polskim Radiu Dzieciom i chyba nie tylko w Polskim Radiu Dzieciom, bo w wielu miejscach w Polsce. Wiatry, burze, niska temperatura, już tęsknimy za słońcem, ale to już niebawem się wydarzy. Weekend ma być ciut cieplejszy, no i przyszły weekend i tydzień też jak najbardziej w porządku. Więc jeżeli wybieracie się na wakacje, no to mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Mawiają, że nie ma złej pogody, mogą być tylko złe ubrania, więc proszę Państwa, czasami trzeba się spakować tak, żeby niczego nam nie zabrakło, to raz, a dwa, żeby nic nas nie zaskoczyło. No i w poranku właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Pakowanie dla jednych jest przyjemnością, a dla innych może być wielkim wyzwaniem. No, nierzadko nie należy do najulubieńszych zadań przed wyjazdem. Są oczywiście osoby, które sprawnie się pakują i wcale się nie rozczulają, tylko raz, dwa, ciach, ciach, ciach. I już walizka albo plecak spakowany. No ale są też takie, które pakują się czasem nawet tydzień przed wyjazdem i wszystko rozkładają w czasie, przygotowują sobie listę, żeby niczego nie zapomnieć. To oczywiście też zależy od okoliczności, od miejsca, do którego się wybieramy, bo wiadomo, że inaczej pakujemy się wyjeżdżając do 5-gwiazdkowego hotelu, gdzie wszystko jest, teoretycznie, a inaczej na kemping albo na biwak, prawda? No to już tutaj inne kwestie wchodzą w grę. Dziś będziemy się sztuce pakowania przyglądać. Czekam także na Wasze doświadczenia, opowieści, wskazówki. Może macie jakieś swoje sposoby pakowania walizek? Czy ten etap pakowania właśnie jest jeden, czy tych etapów jest więcej, czy Państwo się wcześniej przygotowują, a do czego się lubicie pakować najbardziej, czy właśnie do walizek, a może do plecaków, a niektórzy to i takie torby duże sobie przygotowują i segregują rzeczy według potrzeb, czyli mamy ubrania, osobno buty, kosmetyki, książki, czy inne takie przedmioty, które są też niezbędne. No na przykład dzieci często bez zabawek z domu się nie ruszają albo bez ulubionych pluszaków, prawda?

0: Więc pytanie też do Was, co zabieracie, bez czego nie wyobrażacie sobie spakowanej walizki i co zawsze w niej być musi. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. Otwieramy dyskusję dotyczącą sztuki pakowania, czyli rodzinna logistyka przed podróżą. Dzisiaj w poranku oczywiście pojawią się także stałe punkty naszej audycji. Sprawdzimy pogodę między 7 a 8, a potem będziemy rozgrzewać nasze kości, tak żeby wszystko było dobrze. Będziemy się gimnastykować, żeby uchronić kości od starości. Będzie też granie za śniadanie. Po godzinie 9 twardy orzech do zgryzienia i ciekawostki związane ze sztuką pakowania, bo ona też ma swoją nazwę w niektórych zakątkach świata. Chyba ktoś się do nas dodzwonił. Matylda! O, dzień dobry! Dzień dobry, Matyldo. Tak myślałam, że dzisiaj cię usłyszę. Halo, halo!
1: Dzień. Halo, halo!
0: Halo, halo! Dzień dobry pani, witamy o poranku. Matyldo, czy ty dzwonisz z Jeleniej Góry?
1: Tak. Ach,
0: nie ma przypadków. Tak myślałam, że to ta pani Matylda. No, bez ciebie ani rusz w poranku. Jak wygląda u was w rodzinie sprawa pakowania? Kto przygotowuje wszystko?
1: Ja i mama. Mama swoją małą walizkę, a ja swoją dużą.
0: O, a myślałam, że będzie na odwrót. A co ty pakujesz do tej swojej wielkiej walizki?
1: Najpierw ciuchy. Uh-huh. A potem, późno potem pakuję tak trójkąpielowy, uh-huh, okulary słoneczne.
0: Słusznie.
1: Papelusz. Torba na kamyczki albo na muszelki.
2: Masę
1: zabawek.
0: A bez jakich zabawek się nie ruszasz z domu? Co być zawsze musi?
1: Moja mała brygada pruszaków. Jest jej 5.
0: O, to całkiem spora ta brygada.
1: Tak, i musi ciągle być, bo bez niej nie będę nigdy spać.
0: A, czyli to są takie przytulaki do spania.
1: Tak.
0: To one mają pewnie dużo przygód, skoro z tobą podróżują.
1: Tak, jeden ma na imię Gustasz, bo szareje po całym samochodzie, jaki jest wyjazd jakiś. Skacze po samochodzie.
0: Czyli nie siedzą w fotelikach samochodowych twoje pluszaki?
1: Nie.
0: To musiałyby być takie malutkie foteliki, prawda? Tycie samochodowe. Mhm. A powiedz, Matyldo, czy ty się troszkę inaczej pakujesz nad morze, a inaczej w góry na przykład? Czy to też zależy od miejsca, do którego się wybierasz? Czy zawsze zabierasz te same rzeczy?
1: Zależy. A jak idę w górę, to prędzej mama bierze, pakuje batoniki, wodę, przekąski i takie różne tam rzeczy do gór. Mm-hmm. I prosterki, jakby się ktoś wywalił. Mm-hmm. I wyruszamy już.
0: No to wspaniale, to jesteście naprawdę dobrze przygotowane.
1: W niedzielę idziemy na śnieżne kotły, a ja jutro mam urodziny.
0: Jutro masz urodziny, naprawdę?
1: Tak.
0: Ojej, jutro nie będę prowadziła poranka. To pozwól, że ja już dzisiaj złożę ci życzenie, dobrze?
1: Dobrze.
0: No to spełnienia wszystkich marzeń tutaj ode mnie. A Filip jutro będzie. Filip będzie jutro z Jackiem. Tu współprowadził audycję. No ale ja chciałabym ci życzyć wszystkiego najpiękniejszego, żeby ten dzień był wyjątkowy, ale też każdy kolejny, żeby taki był i żebyś sobie czerpała z każdego dnia dużo, dużo radości. I żebyś miała dużo przyjaciół, wspaniałe przygody, żebyś była zdrowa, uśmiechnięta i zadowolona.

0: A może ty byś chciała sobie jeszcze przedurodzinowo wybrać jakąś piosenkę dzisiaj w poranku?
1: Mam jedno też pytanie.
0: Tak?
1: Czy jutro jest Marty Powałowskiej? Martę Powałowską mogę wtedy... jutro jest szansa, że mogę rozmawiać?
0: Jest szansa między godziną 12 a 15. Bo wtedy jest radiowa świetlica. Wiesz, troszkę nam się pozmieniała ramówka wakacyjna i teraz radiowa świetlica jest od godziny 12 do 15. Aż 3 godziny. Więc w tym czasie możesz do Marty zadzwonić i z nią porozmawiać. Na pewno się ucieszy. Będziesz miała jutro troszkę czasu?
1: Będę.
0: No bo jak urodziny?
1: To takie zwyczajne urodziny, a pojutrze to już nie będę miała czasu do zadzwonić, bo będę musiała otwierać wszystkie prezenty na moje urodziny.
0: No tak. Dużo gości się spodziewasz?
1: 16.
0: O, to duża grupa do ciebie przyjdzie. No tak. Tych prezentów może być sporo. No to czeka cię fantastyczny weekend, Matyldo.
1: No tak.
0: W zasadzie można powiedzieć, że 3 dni takiej zabawy urodzinowej i świętowania. Wspaniale.
2: Ona już świętuje od początku tygodnia.
0: Bardzo dobrze, tak trzeba. Tak trzeba żyć. Jak człowiek ma urodziny, to niech świętuje nie tylko jednego dnia. Trzeba sobie te przyjemności serwować częściej. Matyldo, moja droga, gramy jakąś ulubioną piosenkę przedurodzinowo?
1: Tak.
0: A jaką?
1: No może...
0: Ja mam tutaj na liście taką piosenkę Marzenia się spełniają. Co ty na to? Może być? To tak,
1: tak
0: z dedykacją dla ciebie, żeby wszystkie marzenia się spełniły. Te urodzinowe. A chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak, mamę, tatę, całe dzieci, które będą do mnie wychodzić na urodziny, z panią Martę Powałowską, na Filipa. Jeszcze pozdrawiam mamę, tatę, dziadka, babcie i całe polskie radio dzieciom, ma krasnoludki i to chyba wszyscy.
0: Bardzo dziękujemy. Przekażemy wszystkim pozdrowienia od ciebie, a krasnoludki chciałyby też się odezwać tak przedurodzinowo, więc zapraszamy, krasnale. Zawsze łasę na pozdrowienia. Wszystkiego dobrego, Matyldo. Dziękuję ci za rozmowę. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: No to pora na pogodę, proszę Państwa.
1: Pogoda.
0: Troszkę mi się już znudziło mówienie o tym, że będzie padało i że wystąpią burze i że mamy alarmy. No wprawdzie dziś nie czerwone, ale żółte. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega też przed silnym deszczem z burzami. Gdzie? Już Was informuję. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, poza zachodnią i południowo-zachodnią częścią województwa i lubelskie. W powiatach puławskim, ryckim, łukowskim, lubartowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska, parczewskim i włodawskim. Tutaj prognozowane są opady deszczu i lokalnie opadom mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady, nie powiem tego, drobnego gradu, tak cicho powiem. Burze możliwe głównie w piątek, a ostrzeżenia są w mocy od godziny 16 od dziś do 18 w piątek właśnie. Mapka jest pokolorowana na żółto w części północno-wschodniej, co oznacza, że to właśnie tutaj pierwszy stopień ostrzeżeń meteorologicznych przed silnym deszczem z burzami. No i na razie sytuacja się nie zmieni, na pewno nie dziś i nie jutro. W sobotę ma wyjść troszkę więcej słońca. Jest szansa, że w niedzielę również. No i wyczekujemy tego kolejnego tygodnia, który ma być już ładniejszy, bardziej słoneczny. I to jest pewnie dobra informacja dla tych, którzy pakują się na wyprawy nad morze albo w góry.

czekamy na słońce, a w tym okresie oczekiwania i przygotowywania się do wyjazdów warto zastanowić się, co zabrać, jak się spakować. Oczywiście, tak jak wspomniałam, to zależy często od kierunku, jaki wybieramy. Ja trochę inaczej pakuję walizkę nad morze, a co innego zabieram w góry. Jak wybieram się do pensjonatu, to też coś innego, a jak pod namiot, no to wiadomo, że trzeba zabrać inne akcesoria, wszystko, co jest potrzebne do biwakowania. No i też zależy to od tego, czy na polu namiotowym albo na działce mamy na przykład prąd i wodę bieżącą, czy też nie. No bo jeżeli prądu nie ma, no to trzeba się trochę inaczej zorganizować i na przykład zabrać kuchenkę gazową. Nie wszystko da się szybko i sprawnie ugotować na ognisku. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy macie doświadczenia i od czego zaczynacie przygotowania do podróży. No pewnie szczegółowo o tym porozmawiamy sobie po godzinie 8. Mam nadzieję, że uda nam się też stworzyć listę takich najpotrzebniejszych rzeczy, rzeczy niezbędnych, troszkę niezależnie od tego, dokąd się wybieramy. Czy to jest morze, czy góry, jezioro, czy to jest podróż samolotem. A jak samolotem, no to też musimy brać pod uwagę różne sytuacje i konkretną linię lotniczą, no bo czasami trzeba dokupić drugi bagaż, plecaki, które zabieramy w niektórych liniach lotniczych, też muszą być odpowiednich rozmiarów, no i wtedy trzeba się ciut ograniczyć. No oczywiście, jak mamy piękną pogodę, dużo, dużo słońca, to ubrania też nie zajmują nam tak dużo miejsca, bo to zazwyczaj jakieś cienkie koszulki,

t-shirty, sukienki, spodenki. A jak wybieramy się w miejsce, gdzie jest zimniej, no to trzeba zabrać zdecydowanie więcej ciepłych ubrań i swetry, i kurtki, a niektórzy zabierają też szaliki, czapki i rękawiczki. 2 minuty w tej chwili zostały do godziny 8:00, poranek w Polskim Radiu Dzieciom, a na rozmowy o pakowaniu zapraszam po 8:00.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Minęła ósma. Martyna Chuderska i Filip Górski, dzień dobry. A w tej godzinie przygotowujemy się do porannej gimnastyki. To tak tylko przypominam.

0: 4,5 minuty po godzinie 8. Jak widzę, państwo jeszcze lekko przysypiają poza Matyldą. 22 645 20 55. No wcale mnie to nie dziwi, bo pogoda jest taka, jaka jest, każdy widzi, więc bardzo przyjemnie spędza się o poranku czas pod kołderką, jak nie trzeba nigdzie się wybierać, biec. Ale nasze doświadczenia poranne pokazują, że jednak poranna rozgrzewka, proszę państwa, zupełnie inaczej nastawia nas i nastraja na cały dzień, więc będę zachęcać. 22 645 20 55. Poprosimy o sygnał.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, chronimy kości od starości, więc czekamy na trenera bądź trenerkę, którzy się do nas dodzwonią szybciutko i zaproponują zestaw 3 ćwiczeń. Chciałoby się powiedzieć, liczba powtórzeń dowolna, ale proszę państwa, no poranek jest tylko do 10, a Filip mówi, o nie, nie, nie, nie, 10 pompek to tak najwięcej, tak? A zobaczycie, 30 sierpnia to będziemy robić 50 pompek i będziemy tacy sprawni, wysportowani, że ho, ho, wskoczymy w ten nowy rok szkolny błyskawicznie. Czekam. 22 645 20 55. Gdzie jest trener albo trenerka Polskiego Radia Dzieciom?

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Podejmujemy drugą próbę. Nie wiem, czy będzie potrzebna trzecia, żeby odnaleźć wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom trenera bądź trenerkę, którzy zaproponują nam zestaw trzech ćwiczeń. Wiek nie odgrywa roli, proszę Państwa. Trenerem może zostać też tata, a trenerką mama albo babcia, dziadek, ciocia, wujek. Do sąsiadki proszę zapukać i szybciutko do nas zatelefonować, bo jak wy nie zadzwonicie, to Filip będzie prowadził rozgrzewkę, a wtedy to żartów nie ma.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Ależ mamy tutaj sytuację. Na linii pierwszej Hela, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A na drugiej Lila i Igor, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No dzień dobry, dzień dobry. Czy to znaczy, że Lila będzie proponowała osobny zestaw ćwiczeń i Igor osobny? Czy ustaliliście jakiś wspólny front?
3: Wspólny.
1: Uff. Czyli znaczy to, że mamy 6 zestawów ćwiczeń. To kochani, zróbmy tak. Może będziemy proponować te ćwiczenia na zmianę, dobrze? Żeby żadne z was też nie musiało długo czekać. Tak sobie to sprytnie rozwiążemy.

0: Filip chciał uciec, ale został zatrzymany. Nie ma uciekania. Wszyscy ćwiczymy. Helu, to poprosimy o pierwszą propozycję.
1: Przysiady.
0: Przysiady. Ile tych przysiadów? Słabiutko cię słyszę.
1: 15.
0: Aha, no dobrze, zaczynaliśmy od 5 w tym tygodniu, potem było 10. Dobrze, proszę pilnować rodziców, żeby ćwiczyli, dobrze?
1: Dobrze.
0: No to zaczynamy. Helu, będziesz liczyć?
1: Tak.
0: Dobra, to ciach, startujemy.
1: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
0: Ale pani przyspieszyła tam na końcu? Uf, daliśmy radę. Filip, to były niepełne przysiady. Widziałam, co ty tam robisz za szybką. No dobrze, to prosimy teraz Igora i Hel i Lilę.
2: Ręce, nie głową.
0: O, dziękuję. Ale i w prawo, i w lewo?
2: Tak.
0: Dobrze, ale tak na zmianę, że raz w prawo, raz w lewo, czy ile razy trzeba pokręcić głową?
2: 3.
0: Dobrze, to ja spróbuję w słuchawkach. No to kręcimy. 1, 2, 3 i w drugą. 1. Filip mówi, że mu się kręci w głowie. 3. Udało się. To przeskakujemy do Heli. Drugie ćwiczenie. Pajacyki.
2: A ja?
0: Ach, Lilu, przepraszam, bo myślałam, że wy będziecie proponować po jednym zestawie, a jednak nie, czyli będzie 9, proszę państwa, ćwiczeń. To bardzo proszę, pani Lilu.
2: Kręcę łokciami po 20.
0: O rany, łokciami, czyli to tak chyba, Filip, tak? Jak myślisz, łokcie? Dobra, kręcimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, liczycie? 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cudnie. Helu, to teraz twoje pajacyki. Ile pajacyków? Ile, przepraszam? 15. Hela trzyma się stałej liczby. No dobrze, to skaczemy wszyscy. Uwaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uf! Igorze, ciach, następne ćwiczenie.
2: Pompki.
0: O, wiedziałam, że to do tego dojdzie. Ile?
2: 5.
0: O, dziękuję ci. Filip, 5 pompek. Liczysz, Igorze?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ach, te pompki to człowieka wykończą. Lila, jakie następne ćwiczenie?
3: Zapowiedz, jak.
0: Masz jakiś pomysł?
2: Pajacyki.
0: O, pajacyki znowu. Mogą być jeszcze raz. Ile pajacyków?
2: 9.
0: Oryginalnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, pięknie. Ale się rozgrzewamy. Filip ma już koszulkę. Bluzę zdjął. Gorąco, co? No, wcale się nie dziwię. No to prosimy o trzecie ćwiczenie, Heli. Helu, jesteś jeszcze?
1: Słony.
0: Mogłabyś powtórzyć, bo bardzo słabo cię słychać.
1: Skłony.
0: Skłony, dobrze.

0: tych skłonów?
1: 30.
0: O matko. Filip, 30 skłonów. A będziesz liczyła?
1: Dobrze.
0: To poprosimy.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści.
0: Trzydzieści. Udało się. No i teraz dwa ostatnie zestawy od Igora i Lili. Igorze.
2: Skręty tułowia.
0: Skręty, dobrze. Ile skrętów?
2: 20.
0: Dobrze, to liczymy. Jeden, dwa, trzy,
2: cztery,
0: pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. I na finał ćwiczenie od Lili.
2: Od Igora.
0: A to nie była Lila? To teraz była Lila?
2: Nie, Igor.
0: Ach, to prosimy o ostatnie ćwiczenie.
2: Igor. Pompka.
0: Pompka?
2: Pompka.
0: Co takiego? Igorku, pomożesz? Bo słabiutko słychać was.
3: To trzeba zrobić.
0: Co robimy?
2: Hopka.
4: A jak robi się hopka?
0: Hopka? Wytłumaczycie, jak to ćwiczenie wygląda? Na czym polega?
2: Wyginanie kręgosłupa.
0: A!
3: Leżenie na podłodze.
2: No i rękami się trzeba.
0: Rękami trzeba, ale słuchajcie, poczekajcie, bo tu
3: leżymy
0: musimy...
3: Leżymy na podłodze, na brzuchu.
0: Tak, a na brzuchu leży.
3: I podpieramy się rękami najdalej, jak damy, tylko żeby wyjąć maksymalnie kręgosłup.
0: I takie wygięcie do tyłu, tak? Taki wygibas.
3: Tak.
0: No dobrze, tak. Super ćwiczenie. Dobrze, to słuchajcie, na brzuch wszyscy. I się odginamy do tyłu. Tak jest. O, jakie to dobre ćwiczenie na kości. Wspaniałe. I to trzeba patrzeć na sufit, prawda? Najlepiej.
2: Tak.
0: Och.
2: Ja też robię.
0: No jak się cieszę, że wy też ćwiczycie. Moi drodzy, krasnoludki.
2: Ja nie ćwiczę.
0: Kto nie ćwiczy? Lila?
2: Ja, Igor.
0: A Igor nie ćwiczy. Igorze, to trzeba się ci jakoś zachęcić. Może rodzina spróbuje, może ma jakieś tutaj możliwości przekonywania. Takie wasze, tylko rodzinne.
2: Jak ja ćwiczę, to na materacu na głowę.
0: A, leżysz sobie.
2: Ja ćwiczę, bo mam krowatykę.
0: I patrzysz, jak my ćwiczymy, no pięknie.
2: Nie, ja ćwiczę na kalenistyce, zapomniałem.
0: Kalistenika. No to pięknie, to ja mam tu do czynienia z ekspertami. Prosimy o brawa dla Heli. Bardzo proszę. Tadam. Prosimy o brawa dla Lili. Krasnoludko, masz te trąbki, wypadają z łapek, tak się zmęczyły. I dla Igora, tadam. No i brawa oczywiście są też dla wszystkich, którzy dzisiaj ćwiczyli o poranku. Bardzo państwu dziękuję. A chcecie jeszcze szybciutko kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: To Helę prosimy o pozdrowienia.
5: Mamę, tatę, siostrę.

0: Polskie Radio dzieciom, babcie dziadka, kuzynów i cały świat. I mi się Michasia już mogła dać. I krasnoludki.
1: Dziękujemy, Lilu. Kogo pozdrawiasz?
2: Ja mamę, tatę, Polskie Radio dzieciom i mojego kolegę Ignatego i Igora i krasnoludki.
1: A Igor?
3: Mamy tatę, dziadka, Lilę, kota,
1: tak.
3: I szturki.
1: No cudnie.
3: Polskie Radio dzieciom.
1: Dziękujemy. To były śpiewające pozdrowienia Igora. Pięknie Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia. Ale się rozgrzaliśmy. Do usłyszenia.

Studio Stodoła, złaź z kanapy, woła. Proszę się dostosować. Kto już wstał i poćwiczył, to na pewno ma dużo więcej energii. 27 minut po godzinie 8, a my wracamy do tematu dzisiejszej audycji. Zastanawiamy się, jak efektywnie spakować walizkę, jak spakować plecak. Jeśli macie jakieś wskazówki dla nas i dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, to zapraszam. No, na pewno warto zastanowić się nad listą. To jest taki, niektórzy uważają, że obowiązkowy krok przed pakowaniem walizki. Ja listy przygotowuję tylko jak wybieram się na dłuższą wyprawę, jak to jest wyprawa między innymi pod namiot, a na takie krótsze podróże, szczególnie te służbowe, festiwalowe, to już mniej więcej wiem, co spakować. No oczywiście po dziennikarsku zawsze zabieram ze sobą sprzęt do nagrywania, słuchawki i baterie, bo to jest coś, co jest bardzo ważne. No ale my dzisiaj skupmy się może jednak na urlopie. Wiele osób do pakowania walizki podróżnej podchodzi troszkę po macoszemu i sądzi, że wystarczy wybrać kilka komplementów.

kompletów ubrań, złożyć, umieścić w bagażu i że to jest najlepszy sposób, żeby już następnego dnia po przyjeździe, jak się okazuje, jednak nie mieć się w co ubrać, bo to różnie bywa. Często spisujemy oczywiście poszczególne elementy i też części garderoby. Zastanawiamy się, ile dni będziemy w podróży, ale też czy na miejscu jest szansa na przykład wyprania ubrań. No wtedy tych rzeczy możemy zabrać troszkę mniej. Na pewno wiele osób pilnuje, żeby zabrać dokumenty, leki, ładowarki do telefonów. To zazwyczaj rodzice o takich rzeczach pamiętają. Ja jestem bardzo ciekawa, co zabierają najmłodsi słuchacze Polskiego Radia Dzieciom i czy to jest tak, że jest jedna wielka rodzinna walizka, czy każdy w rodzinie ma swoją walizkę i czy dzieci pakują się same, a potem rodzice ewentualnie kontrolują, co zostało spakowane i negocjują, co warto odłożyć i zostawić w domu. No to pewnie też zależy od tego, czy wybieramy się samochodem, czy jakimś innym środkiem transportu, bo do samochodu można wiele wrzucić, ale jak już wsiadamy do pociągu, albo autobusu, czy też samolotu, no to musimy się troszkę ograniczyć. 22 645 20 55, co jest niezbędne i czy Państwo słyszeli kiedyś o czymś, co jest szafą kapsułową? Jakie to są ubrania na przykład? Słyszeliście o czymś podobnym? Filip, słyszałeś o szafie kapsułowej? Kiwa głową, że chyba nie. A wy wiecie, co to takiego? 22 645 20 55. I czy taka szafa kapsułowa nam ułatwia życie też na co dzień, czy nie? No to zostawiam pod rozwagę. Być może panie będą wiedziały, o co chodzi, ale tutaj nie chciałabym dyskryminować panów, bo może też takie szafy kapsułowe posiadają i wykorzystując te rzeczy, które są w szafach kapsułowych, też pakują się na urlop. No to czekam na pierwsze informacje.

jak pakujemy się nad morze, to naprawdę sporo się może przydać. Na pewno rękawki, maski, płetwy, ręczniczki, parawany, parasole.

i dużo więcej tego typu sprzętów, między innymi wiaderka, łopatki, grabki, wszystko, co przydaje się na przykład do zbudowania zamków na plaży. Ale wracając do tematu pakowania, państwo się nie odezwali w sprawie szafy kapsułowej, ale Filip szybciutko sprawdził, żeby już wiedzieć. Ja nie wiem, na jaką on informację trafił, w której było zapisane, że szafa kapsułowa to taka minimalistyczna od 30 do 50 ubrań. No myślę, że może ich być troszkę mniej. A chodzi o to, żeby to były takie ubrania, które można ze sobą łączyć w dowolnych konfiguracjach, czyli można śmiało powiedzieć, że te ubrania do siebie pasują i dzięki temu pakujemy ich do walizki znacznie mniej. No, coraz częściej takie szafy kapsułowe też sprawdzają się w naszych domach. Wiele osób takie szafy i takie konfiguracje rzeczywiście tworzy. Jest wśród nich wielu zwolenników minimalizmu, czyli ograniczania rzeczy, ograniczania ubrań, to też w trosce między innymi o naszą planetę, o ekologię. A jak spakować ubrania, żeby zajmowały nam jak najmniej miejsca? No, większość z nas układa ubrania w walizce w takiej postaci, w jakiej leżą w szafie. Wiele osób zabiera też wieszaki. A eksperci od pakowania twierdzą, że to duży błąd, bo w ten sposób szybko zapełniamy bagaż i nie mieścimy wszystkiego, co potrzebne. Więc zamiast składać odzież w tradycyjny sposób, warto ją rolować. No i dzięki temu nie tylko zmieścimy znacznie więcej ubrań w walizce, ale też ochronimy przed odkształceniami, więc nie trzeba wtedy zabierać żelazka. No ale czy żelazko jest nam potrzebne na przykład pod namiotem? No chyba nie. Ja nawet gdybym zabrała żelazko, to nie miałabym do czego tego żelazka podłączyć, bo w miejscu, w którym ja spędzam często wakacje, prądu po prostu nie ma. O, ale też nie zabieram takich rzeczy, które są eleganckie. Mam swój ulubiony zestaw namiotowy, który się doskonale sprawdza, szczególnie jak człowiek się wybiera do lasu, na przykład pod drzewo, żeby rozpalić ognisko. Jestem ciekawa, czy państwo ubrania rolują, jak wkładają do walizki, czy macie takie walizki, które mają też specjalne przegródki. No to proszę opowiadać o swoich sposobach na pakowanie i o różnego rodzaju walizkach, plecakach, pojemnikach, w których znajdują się poszczególne elementy podróży, a kto wie, może inni słuchacze z tych waszych rad skorzystają. No bo to rady cenne, szczególnie w wakacje. Można też do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Można przysłać zdjęcie zestawu walizkowego, a może zechcecie walizkę otworzyć i pokażecie nam, jak pięknie te ubrania są posegregowane i jak profesjonalnie są spakowane. No i pytanie, kto w rodzinie najbardziej profesjonalnie pakuje walizki, plecaki i samochody? Bo pierwszym etapem jest spakowanie walizki, ale potem, jak wybieramy się w podróż rodzinną, to te wszystkie walizki, paczuszki, maskotki, książki, sprzęty, plecaki, karimaty trzeba umieścić w samochodzie tak, żeby było bezpiecznie i żeby nic nam nie wyleciało z bagażnika.

0: Ciekawe, jaki sposób na pakowanie ma róża. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, Różo.
1: Dzień dobry.
0: No witam cię, moja droga. Czy ty jesteś teraz na wakacjach, czy w domu?
1: Jestem u dziadków.
0: Jesteś w domu? Aha.
1: Nie, jestem u dziadków.
0: Ach, u dziadków jesteś. No teraz cię słyszę bardzo dobrze. A jak wybierałaś się do dziadków, to musiałaś spakować walizkę albo torbę, plecak? Kto pakował?
1: Tata.
0: Tata. No i co w tej twojej walizce się znalazło? Co jest najważniejsze dla ciebie? Bez czego się nie ruszasz z domu?
1: Jakieś przytulanki. Mhm.
0: Przyjechały razem z tobą do dziadków?
1: Tak.
0: A jakie przytulanki zawsze zabierasz?
1: Nie wiem.
0: A masz taką ukochaną przytulankę, która ma też swoje imię?
1: Tak, takiego wielkiego misia Antoniego. O,
0: Antoni, skoro mówisz, że wielki, to pewnie zajmuje dużo miejsca?
1: Nie, nie aż taki wielki, bo mam dwóch misiów takich.
0: Aha, a Antoni jest teraz z tobą u dziadków?
1: Nie.
0: Został w domku?
1: Tak. Mhm.
0: A powiedz, moja droga, jak tata pakuje walizkę, to ty mu troszkę pomagasz? Czy tata tylko się tym zajmuje?
1: No, prawie nie
0: mhm. A jak wybieracie się w taką dłuższą podróż wakacyjną, to kto wtedy zajmuje się pakowaniem całej rodziny?
1: Mama i tata.
0: Mama i tata. No, to już wszystko jasne. A powiedz, gdzie najczęściej spędzacie wakacje? Macie takie swoje ulubione kierunki?
1: Jeździmy do takich gospodarstw.
0: Gospodarstwo, dobrze usłyszałam.
1: Coś na Podlasie jeździmy.
0: Ach, na Podlasie jeździcie. I to jest takie miejsce, w którym śpicie w domu, czy rozbijacie namiot?
1: W takim domku. Mhm.
0: A powiedz, Różo, spałaś kiedyś pod namiotem?
1: Tak.
0: Jak wybieramy się pod namiot, to musimy zabrać dużo więcej rzeczy, prawda?
1: Tak.
0: A pamiętasz, co jest potrzebne na takiej wyprawie? Oprócz namiotu oczywiście.
1: Jakaś butla z gazem. Mhm. I śpiwory, karimaty, poduszki.
0: Pięknie. Och, to chyba wymieniłaś to, co najważniejsze. Niektórzy zabierają jeszcze kocyki, jak jest taka niesprzyjająca pogoda. No i na pewno się przydają jakieś kurtki przeciwdeszczowe na wszelki wypadek, prawda?
1: Kostiumy. Kąpielowe.
0: I stroje kąpielowe. O tak. Bez stroju kąpielowego ani rusz. Szczególnie jak wybieramy się nad wodę. Nad jezioro albo nad rzekę, nad morze. A ty masz zaplanowane w tym roku wycieczki, podróże?
1: Tak.
0: Dokąd się wybierzesz?
1: Do Łodzi.
0: Do Łodzi. A co chciałabyś zobaczyć w tym mieście?
1: Aquapark i Orient.

0: Darium.
1: Bardzo ciekawe miejsca wybrałaś. No to ja ci życzę takiej wspaniałej wyprawy, żeby ci się wszystko spodobało. No i może przeżycie jakieś przygody, kto wie, bo wakacyjne podróże są zaskakujące bardzo często. Różo, moja droga, a co ty robisz dzisiaj o poranku? Tak wcześnie wstałaś?
0: Akurat teraz jem śniadanie, ale będę jechała na półkolonie.
1: Aha, i co robicie na półkoloniach?
0: No, różne rzeczy artystyczne, bo to są półkolonie artystyczne.
1: Aha, czyli rysujecie, tak? Malujecie czasami?
0: No, tak.
1: No i pewnie jest jakiś konkretny plan, tak? Na każdy dzień?
0: Tak.
1: Mhm. No to życzymy w takim razie dobrego dnia. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów. A chcesz kogoś pozdrowić?
0: Tak. Mamę, tatę, za mojej babci, za mojej cioci i Polskie Radzie Dzieciom, i Krasnoludki, i babci.
1: Bardzo dziękujemy, Krasnoludki pozdrowione. I my też pozdrawiamy i ciebie, i całą rodzinę. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Do widzenia.

0: Ponieważ burczy nam już w brzuchach, to proponujemy zabawę.
1: Granie za śniadanie.
0: Państwo proponują śniadanie, a my w zamian piosenkę. 22 645 20 55.

0: jakiś słuchacz bądź słuchaczka próbują się do nas dodzwonić, proszę próbować dalej i się nie zrażać. 22 645 20 55 za propozycję śniadaniową oddajemy piosenkę. Jeszcze jest chwilka na to, żeby zaserwować nam coś pysznego. Różne mamy tutaj propozycje. Zajadaliśmy się już naleśnikami, kanapeczkami, były owsianki, kakao, naleśniki i inne pyszności. A ja jestem ciekawa, na co wy macie dzisiaj ochotę, więc może wspólnie zjemy śniadanie.
1: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
2: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Zgadłeś, drogi

0: pomory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchu.

0: Torcerowe su tacu dyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: Piotrusiu. Dzień dobry, dzień dobry.
1: No powiem dzień dobry.
0: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Co my dzisiaj jemy na śniadanie? Na co masz ochotę?
2: Jajecznica.
0: Jajecznica. Ale pycha. A coś tam dorzucasz do tej jajecznicy?
2: Szynkę.
0: Szynkę.
2: I salami.
0: Ale dobra jajecznica. Pychotka. A jakieś warzywa lubisz?
2: Lubię.
0: A co tam położymy na talerzyku obok jajecznicy?
2: Pomidora.
0: Bardzo dobry pomysł. Znakomity. Ciach, pomidor na talerzyk. A chleb, bułeczka do tego? Na co masz ochotę?
2: Jestem na po kolacji. Deser
0: jakiś. A, jeszcze deser nam tutaj proponujesz. No cudownie. A jaki jest twój ulubiony deser?
2: Lody.
0: Lody. A jaki smak?
2: Ja nigdy nie jadłam lulek
0: krem. I rurki z kremem. Pchła szachrajka też lubiła rurki z kremem.
2: Nie, mówiłem. Nigdy nie jadłem.
0: Aha.
2: Rurki z kremem.
0: A że jeszcze nie jadłeś nigdy rurki z kremem?
1: Moja siostra zjada rurki z kremem,
2: no? Bo za bardzo nie lubi lodu.
0: Ach, to ja już wszystko rozumiem. To ty wybierasz lody, a siostra rurki z kremem.
2: Tak, ale ja bym spróbować.
0: Chciałbyś rurki spróbować. No to może rodzice dadzą się namówić na to, żeby spróbować.
2: Zaprosiłem mojego domu kablę.
0: Aha, a ty teraz...
2: Przedszkola.
0: Jedziecie teraz do przedszkola, Piotrusiu? Tak? A jaka,
2: tak.
0: Jest a jaka jest u ciebie pogoda? Świeci słońce czy pada deszcz?
2: Dobra pogoda, słońce.
0: A, no to bardzo się cieszę, że tam u ciebie wszystko w porządku, pogodowo też. A ty już jadłeś dzisiaj śniadanie?
2: Jadłem.
0: I jadłeś właśnie jajecznicę?
2: Nie, jajko.
0: Ach, jajko. Mhm.
2: Kubeczku,
0: no to też pysznie. Bardzo ci dziękujemy za tą propozycję śniadaniową. Krasnoludki chciały ci szczególnie podziękować. A jaką piosenkę chciałbyś usłyszeć?
2: Mucha bez D.
0: Mucha łakomczucha? Dobrze, to ta piosenka już wskoczyła na listę. My życzymy ci pięknego dnia, a gdybyś chciał jeszcze kogoś pozdrowić, to śmiało.
1: Jak kogo pozdrawiamy?
2: Ciocię Olę.
0: Dobrze. Pozdrowienia dla cioci Oli, a od Polskiego Radia Dzieciom pozdrowienia dla ciebie i dla całej twojej rodziny. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pozdrawiamy.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Na zegarach 9:00. Martyna Chuderska i Filip Górski. Mówimy wam dzień dobry. Po raz trzeci.

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu 10 do godziny 10. A wszystkich, którzy czekają na rodzinny budzik, informujemy, że nieco zmienił swoją formułę w okresie wakacyjnym, więc już teraz wszystkich dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, którzy lubią rozwiązywać zagadki i zdobywać niespodzianki, zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Oj, twardy. A z kim będziemy dzisiaj go rozgryzać? Zaraz się okaże. 22 645 20 55. No to czekamy na pierwszego dorosłego, który się z nami skontaktuje.

Był raz sobie mały Toad i na wycieczkę jechać chciał. W samochodzie w foteliku siedział sobie tak. My ruszyliśmy z impetem, jechaliśmy coraz szybciej, nóżką sobie wymachiwał lub

Wjechaliśmy w nieznane, wjechaliśmy w ciemny las. Dzikie bestie tam ryczały, on siedział jak głaz. Potem korek zrobił się, my utknęliśmy w samym środku, a on z miną pokerzysty, on

0: zgryzienia.
1: A pan Roman się nie boi takich twardych orzechów. Dzień dobry, panie Romanie.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry i witamy też Ksawerego i Jeremiego. Dzień dobry, dzień dobry,
0: pan,
1: dzień dobry panowie. A skąd wy do nas dzwonicie? Z jakiego miasta?
2: Z

0: jesteśmy w Ożarowie Mazowieckim, czyli tuż obok Warszawy.
1: To nie tak daleko, to o pogodę nie pytam, bo pewnie podobnie jak w Warszawie, pochmurno.
0: Jest jak jest.
2: To już trzeci raz.
1: Nie, dzwonicie trzeci raz, to bardzo się cieszę, że dzwonicie. A w tej zabawie pierwszy?
0: Tak, pierwszy.
1: A do rodzinnego budzika udało wam się kiedyś dodzwonić?
2: Nie.
1: Nie, no to cudnie, to mamy tutaj debiutantów. Wspaniale. Chłopcy, w naszej zabawie jest tak, że to rodzice się męczą. A dzieci mogą podpowiadać, ale wcale nie muszą. Taka sytuacja. Panie Romanie, ponieważ dzisiaj jest temat pakowania, ale spróbujemy tak przewrotnie trochę do tego tematu podejść, bo pewnie pan potrafi świetnie się spakować. I pewnie do samochodu rzeczy też pan wrzuca i wszystko układa elegancko, jak wyjeżdżacie na wakacje, tak?
0: Tak jest. Tak, zwykle nam się udaje zmieścić.
1: Tak, a czym najczęściej podróżujecie na wakacje? Wybieracie samochód czy jakiś inny środek transportu?
0: Najczęściej samochód, zdarzało nam się samolotem.
2: No, Grecji.
1: Do Grecji. A pamiętacie taką najbardziej wymagającą podróż pod kątem pakowania?
2: Oj tak, prawda tato, ale ich było, nieraz ich kilka było, do Jasła.
1: Do Jasła?
0: Najbardziej wymagające były, jak byli młodsi. I trzeba było jeszcze zabrać dodatkowo wanienki, wózek, nocnik i różne takie niezbędne rzeczy.
1: Och, to prawda. Też pamiętam te czasy. I jak dzieci małe, no i jak na przykład na kemping pod namiot, no to też tam trzeba odpowiednie rzeczy spakować. A wy wybieracie najczęściej jakie miejsca?
2: Kiedy wychodzimy?
0: Już chwileczkę, kochanie. Bardzo lubimy nasz Bałtyk. Albo Mierzeję Wiślaną, albo okolice. Słucham?
1: Lubimy
0: Jasło, bo w Jaśle mieszkają dziadkowie.
1: Ach, no to pozdrawiamy dziadków. Słyszę, że się śpieszycie, to przejdziemy szybciutko do sedna. Panie Romanie, no można pakować walizki, można pakować plecaki, rzecz jasna.
2: Nam się nie śpieszy.
1: Nie śpieszę się wszystkim. Dobrze, to uspokoiliście mnie trochę, bo bałam się, że muszę pędzić. Ale chciałabym zapytać o takie słówko, bo można się pakować, można się też wpakować w coś, na przykład w kłopoty. I teraz jakbyśmy poszukali zamiennika tego słowa kłopoty. Ma pan jakiś pomysł, panie Romanie? Jest takie słówko, które pochodzi podobno ze wschodniosłowiańskich gwar. Bardzo ciekawe słowo na literkę T. W co się można wpakować? To też jest kłopot. W tarapaty się można wpakować. Oczywiście. I to brawo. To jest pierwszy punkt. Oczywiście nikomu nie życzymy. Absolutnie. Pakowania się w tarapaty. A z takich tarapatów to można wyjść czasami obronną ręką i je przezwyciężyć te trudności. I jest też takie bardzo ciekawe słowo. Co jeszcze można zrobić? Na literkę W z kolei. Zaczyna się od wy. Wy, ka. I co tam dalej może być?
0: Wykaraskać
1: się można, to właśnie. Wykaraskać. Bardzo ciekawe słowo, muszę przyznać. No ja to słowo lubię. Ono ma bardzo ciekawe znaczenie, bo pochodzi od dawnego karaskać się. I karaskać się to było mieć kłopot z czymś, a potem dodano to wy, co zmieniło znaczenie słowa na pozytywne. Czyli jak ktoś się wpakuje w tarapaty, to życzymy, żeby się szybko wykaraskał. Wam oczywiście żadnych tarapatów nie życzymy, tylko pomyślności wszelakiej. I wysyłamy niespodziankę do Ożarowa. A kiedy ta wyprawa? Kiedy ta wasza wyprawa wakacyjna? Kiedy się pakujecie na wakacje?
0: Pewnie w przyszłym tygodniu się zaczniemy pakować i koło weekendu wyruszymy.

0: czyli wy wcześniej się przygotowujecie, to nie tak, że na ostatnią chwilę na łapu-capu, nie?
1: Oj, nie.
0: Z listą? Przygotowujecie listę rzeczy?
2: Ja wiem, co jest.
1: Znaczy, taką ogólną,
0: ogólną.
1: Raczej, że tak powiem, listą ogarniamy jakieś poszczególne, takie najbardziej wrażliwe miejsca, typu ile par majtek, dla którego to kąpieli, ile czego, bo część rzeczy jest oczywista, ale to jest bardzo dynamiczne.
0: No tak, sytuacja jest zmienna. To wiem o tym dobrze. A to jeszcze na koniec zapytam, każdy ma swoją walizkę i sam się pakuje, a potem rodzice sprawdzają, co tam w środku? Czy to państwo
1: nie,
0: o to dbają?
1: Nie, każdy ma swoją taką miękką torbę, do której pakuje swoje ulubione, najważniejsze rzeczy, bez których sobie nie da rady, a rodzice się starają, żeby oprócz tego nic nie zabrakło.
0: No to wspaniale. Są państwo bardzo zgraną ekipą. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy wspaniałych wakacji, słonecznych przede wszystkim. A może chcecie jeszcze panowie kogoś pozdrowić?
2: Ja chcę.
0: Bardzo
2: ja
0: proszę.
2: Chcę.
0: Ależ proszę.
2: Chcę pozdrowić dziadków, Polskie Radio dzieciom, Krasnoludki, panią.
0: Dziękuję.
2: Mojego młodszego brata, mamę i drugich dziadków.
0: A teraz pozdrawiał Ksawery czy Jeremi?
2: Ksawery.
0: Jeremi, a ty chciałbyś coś dodać?
1: Misiu, a ty kogo chcesz pozdrowić?
3: Pozdrawię babcię, Ksawelego i babę i Lamiodzieta.
0: Pięknie, mamy, dziękujemy. No i pan, panie Romanie, tak pan dzielnie walczył.
1: No cóż, to ja pozdrowię w takim razie babcię, dziadków i wszystkich kolegów i koleżanki naszej młodzieży, którzy są szczęśliwi, cieszą się wakacjami. I panie ze szkoły, które się odpoczywają od nich teraz, no i przede wszystkim państwa, bo od chyba prawie roku dużo radości dzięki państwa radiu.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Chciałbym jeszcze zapisać moją panią z zerówki. Jest chora.
0: Dobrze, pozdrawiamy. Oj, wszystkim się odpoczynek należy. Pięknie dziękujemy za rozmowę. No i życzymy wszystkiego dobrego, panowie. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego.

w ramach nadrabiania zaległości filmowych polecamy film Tarapaty. A propos zagadki adresowanej do pana Romana, film doczekał się dwóch części i to jest, proszę państwa, historia Julki, która spędza wakacje u ciotki, tu poznaje Olka, a w ręce dzieci wpada plan mający prowadzić do skarbu. Julka ma 12 lat, chodzi do szkoły z internatem, nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki, a kiedy zaczynają się wakacje, to okazuje się, że wraz z nimi zaczynają

się również kłopoty, czyli tarapaty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie trafia do ciotki w Warszawie, a w tej samej kamienicy mieszka wspomniany już Olek. A kiedy dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu, zaczyna się prawdziwa przygoda. Ale jak to w filmach akcji bywa, na drodze do rozwikłania zagadki staje złodziejska szajka, niania i podejrzany pożeracz cukierków. Nikt nie jest tym, za kogo się podaje, a wyścig z czasem trwa, więc żeby wyjść cało z tej opresji, Julka musi pokonać różne trudności, ale też nieufność, zaufać i odważyć się na przyjaźń. Czy jej się to uda? Przekonacie się, jak zobaczycie film, a obsada jest znakomita. W roli Julki Pola Król, w rolę Olka wcielił się Jakub Janota Bzozowski, ale w filmie zobaczyć można też Joannę Szczepkowską, Martę Malikowską, Tomasza Ziętka czy Zbigniewa Zamachowskiego. Dwie części Tarapatów powstały. To jest film, którego nie zobaczycie już w kinach, ale można zobaczyć w przestrzeniach internetowych. A propos pakowania walizek, to do tego tematu wrócimy zaraz po piosence. Chciałabym też przypomnieć wszystkim, którzy być może dopiero teraz włączyli Polskie Radio Dzieciom, że dziś pakujemy się do walizek, do plecaków. Sprawdzamy, jak to zrobić sprawnie, szybko, tak żeby nikt się nie denerwował. Tworzenie list przedwyjazdowych, sprawdzanie, czy wszystko mamy, wcześniejsze przygotowanie ubrań, oczywiście na każdą pogodę. No i te rzeczy, które są niezbędne. Padały tutaj już różne odpowiedzi. Niektórzy nie wyobrażają sobie wyjazdu bez ukochanych pluszaków, jeszcze inni bez książek. Rodzice oczywiście pamiętają o tym, że trzeba spakować dokumenty, że trzeba spakować leki i wszystkie tego typu niezbędne rzeczy. A jak wybieramy się za granicę, to też zależy dokąd, ale czasem dowody, czasem paszporty. No bo to jest niezły klops, jak okazuje się na przykład na lotnisku, że takiego dokumentu nie mamy. 26 minut po godzinie 9, gdybyście chcieli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami dotyczącymi pakowania, to zapraszam.

plecak, torba czy walizka? To zależy od okoliczności, prawda? Coraz częściej wybieramy też walizki na kółeczkach, żeby ich nie nosić. No a ci, którzy wybierają się w góry i muszą pokonać trasę składającą się z różnych etapów, czyli trzeba wsiąść do pociągu, potem czasami do autobusu, a potem jeszcze wdrapać się na jakąś górę, no to z walizką to nie jest najwygodniejsza opcja, więc pewnie wtedy wybieramy plecak. A jak pakujemy plecak, to też jest sztuka. Najczęściej na dnie znajdują się rzeczy, które są najcięższe. Zastanawiamy się, co można przytroczyć do plecaka, przyczepić. Są takie plecaki, które mają też specjalne kieszonki, w których umieszczamy te rzeczy, które są nam bardzo potrzebne w czasie podróży i po które sięgamy najczęściej. I to jest czasem jakaś przekąska, albo bidon z wodą, dokumenty, które mamy pod ręką, albo wiatrówka, kurtka przeciwdeszczowa, jakaś niewielka, którą można zrolować, taka, która się przydaje, kiedy na przykład pogoda nam się zepsuje. Niektóre plecaki mają też takie specjalne ubranka, żeby nic nam nie zmokło, no i żeby taki plecak nie przemógł i rzeczy też nie były wilgotne, bo jak wybieramy się w dłuższą podróż, no to jest to pewnego rodzaju utrudnienie i czasem też trudno konkretne rzeczy szybko wysuszyć. A same metody pakowania bywają różne. Mówiliśmy dzisiaj o rolowaniu ubrań, które jest świetną techniką wtedy, kiedy musimy spakować ubrań całkiem sporo, a do dyspozycji mamy małą walizkę. No oczywiście możemy to robić intuicyjnie, no ale najlepsze rezultaty uzyskujemy, jak ubrania jednak rolujemy, i t-shirty, i spodnie, kurtki, ręczniki. Gwarantuję Wam, że to zajmuje dużo mniej miejsca, a poza tym rzeczy wcale nie są pogniecione. No, pakowanie na płasko to też jest jedna z metod. Wyjątkowo prosta, bo składamy ubrania dokładnie tak, jak robimy to po ich wypraniu, kiedy układamy w szafie albo w szufladzie, no ale tak ułożone rzeczy w walizce sprawiają, że tego miejsca mamy jednak mniej i ubrania mogą się pognieść. No to jest taka informacja oczywiście dla tych osób, które cenią sobie wyprasowane ubrania i spędzają wakacje w takim miejscu, w którym jest to dla nich istotne. Jestem bardzo ciekawa, czy wy macie jakieś sposoby na pakowanie, czy segregujecie ubrania, czy używacie na przykład organizerów do pakowania, czyli takich specjalnych woreczków, toreb, które też się świetnie sprawdzają, szczególnie do pakowania drobnych przedmiotów. Wtedy nic nam się nie pomyli, nie pomiesza i bardzo szybko możemy znaleźć konkretne przedmioty, takie jak kosmetyki, leki, elektronikę czy też bieliznę. No i to też umożliwia nam oddzielenie od reszty bagażu, no i tym samym łatwiejsze znalezienie konkretnych rzeczy podczas rozpakowywania. Takie woreczki zabezpieczają też przed zalaniem ubrań różnego rodzaju płynami i takich organizerów, czy też boksów z mniejszą, czy większą liczbą przegródek możemy znaleźć całkiem sporo. A jeśli chodzi o nieprzemakalne worki, na przykład, to pewnie często wybieracie je, pakując się w podróż morską albo rzeczną, na przykład wiosłując w kajaku. No, takie worki na pewno się przydają, żeby nic nam się nie zamoczyło, bo wiadomo, że kajakowe przygody niosą ze sobą pewne ryzyko. 22 645 2055. Gdyby Państwo chcieli podzielić się doświadczeniami, to jesteśmy tutaj na posterunku do 10:00.

To był zespół Sylaba i pan Jan Kobuszewski zaśpiewali o tajemniczych walizkach. Dzieci skrywają różne tajemnice w walizkach, prawda? Jak tam dorośli nie zajrzą przed podróżą, to potem się okaże na miejscu, że wyjmujemy takie przedmioty, których no teoretycznie nie zabralibyśmy na wakacje. A to taka niespodzianka. A potem się okazuje, że takie przedmioty różne się przydają. Szczególnie kiedy na przykład mamy jakiś trudniejszy moment i w walizce znajdujemy ukochanego pluszaka albo taką zabawkę, która przypomina nam dobre momenty i takie ciepłe chwile. No to wtedy się wszystko przydaje, prawda? Nawet jak jest trochę większych gabarytów. Ale wracając jednak do zmniejszania gabarytów, to niektórzy stawiają też na worki próżniowe. Nie wiem, czy rodzice korzystają. W takim worku można umieścić na przykład ulubioną poduszkę naszej pociechy, bez której maluch nie zaśnie poza domem, ale też wspomniane pluszaki, kocyki, ręczniki. Coś, co jest mięciutkie, ale jednak dużych rozmiarów i normalnie zajmuje sporo miejsca. Więc takie worki próżniowe warto na pewno rozważyć. No oczywiście są specjalne systemy do tego, żeby zabierać z worków owych powietrze. Kto nie ma takiego systemu, to wykorzystuje odkurzacz albo ma jakieś inne swoje sposoby, bo wiadomo, że potrzeba jest matką wynalazku.

A jak zabieramy laptop, aparat fotograficzny czy też elektronikę, to na przykład podczas podróży samolotowych dobrze, żeby to wszystko znalazło się na górze walizki, ale przykryte też jakimś cienkim ręcznikiem albo kocykiem, tak żeby nic się nie uszkodziło. I kosmetyki, perfumy, tego typu przedmioty też warto wkładać, tak jak wspomniałam wcześniej, do praktycznych plastikowych torebek zamykanych na zamek, bo bardzo często podczas kontroli na lotnisku, to pewnie dobrze wiecie, bo często, jak słyszę, podróżujecie samolotem, trzeba takie rzeczy wyjmować z torby czy też plecaka. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. Gdybyście chcieli się z nami podzielić doświadczeniami, to zapraszam. Bo przede wszystkim walizki nie są po to, by stać. Lubią ciągłe podróże, lubią być jak najdłużej spakowane po brzegi. Czy to podróż daleka, czy też nie, całkiem bliska, tak jak piesek na ciebie grzecznie czeka walizka. Zawsze chętna, gotowa ruszyć w podróż w nieznane, ale z kim? Nie wiadomo, jak to z kim. Razem z panem. Taki krótki wierszyk napisała pani Beata Szelongowska. Ja już jestem spakowana na moją najbliższą podróż, a w przyszłym tygodniu, proszę państwa, Polskie Radio Dzieciom pakuje się w podróż do Rabki Zdroju. A po co? To o tym opowiem wam zaraz po piosence.

No i przydałyby nam się takie 7-milowe buty. Ciekawa jestem, ile kroków trzeba by było zrobić, żeby wylądować w Rabce, ale chyba niewiele. Jak wybieracie się do Rabki środkami transportu, to na pewno najwygodniej samochodem, ale można też wybrać się pociągiem, potem przesiąść się w taki busik albo spróbować bezpośrednio pociągiem podmiejskim do Rabki się dostać. No i wylądujecie od razu w bibliotece miejskiej, która znajduje się przy dworcu kolejowym. Piękny budynek, który był kiedyś dworcem, wygląda dość nietypowo, ale to miejsce, bez którego nie wyobrażamy sobie festiwalu literackiego Rabka. Rabka Festiwal od 13 lat jest miejscem spotkań z literaturą, sztuką i z wyobraźnią. W tym roku odbywa się pod hasłem Świat Emocji. No i oczywiście zaprasza nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorosłych do tego, żeby odkrywać uczucia, relacje, no i siebie. Wśród zaproszonych gości tegorocznej edycji Bogusz Janiszewski, Tomasz Samojlik, który opuści Puszczę Białowieską i przyjedzie do Rabki, a to nie zdarza się często. Marcin Szczygielski, Wojciech Widłak, Katarzyna Wasilkowska, Adam Mirek, który będzie zaskakiwał eksperymentami, Kasia Ryrych, która ma chyba najbliżej do Rabki z nas wszystkich, Maciej Szymanowicz, to ten pan od Krasnoludków, między innymi Gosia Herba, Mikołaj Pasiński, świetnej książki René, Max Skorwider, Marcin Minor i jego cudowne małe stworzonka, czyli Minorki. Wit Szostak ze swoją znakomitą książką Wylinka, nominowaną do wielu nagród, między innymi Nagrody Literackiej Hestii. Malwina Hajduk i wiele, wiele innych wspaniałych osób. Oczywiście Rabka Festiwal to spotkania dla dzieci i warsztaty, ale także konferencja dla dorosłych, podczas której podejmiemy ważne i aktualne tematy związane z rozwojem dziecka, ale także wspólnym czytaniem i rolą opowieści w codziennym życiu. W Teatrze Rabcio w piątek festiwalowy, bo festiwal zaczyna się 15 lipca i potrwa do 18. W teatrze wykłady profesor Anny Czabanowskiej-Wróbel, Wandy Matras-Mastalerz, która tak opowiada, słuchajcie, że nawet tematy, które są bardzo trudne, wydają nam się jakieś baśniowe i bajkowe. Tego się tak dobrze słucha. Małgosia Swędrowska, która porywa wszystkich dorosłych czasami nawet do bardzo konkretnych ćwiczeń, więc można się rozruszać w Teatrze Rabcio. Doktor Aleksandra Piotrowska, którą uwielbiamy i często gościmy w Polskim Radiu Dzieciom. I pan Tomasz Majkowski, który zawsze też pilnuje czasu. Będzie i Joanna Piekarska, dyrektorka polskiej sekcji IBBY, i Marcin Szczygielski także podczas konferencji zabierze głos. Ja jeszcze dodam, że Polskie Radio Dzieciom poprowadzi poranek oraz audycję Kultura nie śpi w piątek między 18 a 20, więc zapraszam serdecznie w swoim imieniu. A jeśli chodzi o warsztaty, to można już zapisywać się na poszczególne. Można zapisać się na kilka warsztatów, jeżeli oczywiście nie odbywają się w tym samym czasie, bo program jest bardzo bogaty. Już ruszyła lista zapisów. Można zapisywać się już teraz, ale osoby, które przyjadą troszkę później przed samym festiwalem, też mają zagwarantowaną 1/3 miejsc na poszczególne wydarzenia. Można zapisywać się drogą elektroniczną już teraz, wysyłając zgłoszenie na adres rabkabiblioteka@wp.pl, no albo od 13 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Orkana zapisać się

osobiście. Zapraszamy do Rabki, zapraszają organizatorzy i Polskie Radio Dzieciom, które ten festiwal po raz kolejny objęło patronatem medialnym.

8 minut zostało do godziny 10. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom powolutku dobiega końca. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych podpowiedzi, które dzisiaj padały na antenie a propos pakowania walizek. Jak zmieścić w walizkach cały świat i kawałek więcej? No, próbujemy. Oczywiście na różne sposoby. Często bywa tak, że nabieramy tego doświadczenia z roku na rok. A dzisiaj też pan Roman wspominał o tym, że to wszystko zależy od tego, w jakim wieku są dzieci. Wiadomo, jak maleństwa, to zabieramy wózki, gondole, łóżeczka, czasami nocniki i wiele innych akcesoriów bardzo potrzebnych. A przychodzi taki moment, kiedy możemy się tego pozbyć, bo nasze maluchy są już na tyle duże, że każdy ma swoją walizkę i potrafi ją doskonale spakować. I do tego też zachęcamy, żeby dawać, no może nie taką pełną wolność, tylko troszkę to kontrolować, ale to na ostatnim etapie, bo z pakowaniem walizki też można, pakowanie walizki może dawać nam wielką frajdę, o tak. Tak powiem. Oczywiście, jeżeli mamy trochę więcej czasu, i nie robimy tego na ostatnią chwilę, bo wiadomo, że to tak jak z pakowaniem plecaka szkolnego o poranku, generuje to sporo trudności i problemów, ale to tego dorosłym mówić nie muszę, bo państwo to wszystko doskonale wiedzą. Ale na przykład rolowania ubrań to ja się nauczyłam całkiem niedawno i bardzo sobie to cenię. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie, Filipowi Górskiemu za współtworzenie audycji. Mam nadzieję, że państwo skorzystali dzisiaj z różnych podpowiedzi związanych z pakowaniem, ale także propozycjami śniadaniowymi i że rozgrzaliście się troszkę podczas naszej porannej gimnastyki. Krasnoludki w gotowości zostają, a ja już pędzę do innych obowiązków. Martyna Chuderska, Filip Górski. Dziękujemy pięknie i do usłyszenia w poranku Polskiego Radia Dzieciom, w moim przypadku w poniedziałek, a jutro przywita Was Jacek Zawada. Do usłyszenia.

dzieciństwo wkurza. Kiedy wreszcie będę duża, kiedy będę sobie mogła kupić lodówkę.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Śpiewnik turystyczny.
2: Otwiera swój drugi rozdział już właśnie teraz na zegarach 10. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To jest śpiewnik turystyczny, część druga. W ubiegłym tygodniu śpiewaliśmy szanty, a co zaśpiewamy dziś, dowiecie się już niebawem.
3: Tego nikt nie wie. Nagle zerwał się potężny wiatr. Pierwszy słoń spadł.

Dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, otwieramy drugi rozdział naszego śpiewnika turystycznego. Może ktoś z Was jest po raz pierwszy razem z nami, bo przecież to nasza świeżutka, muzyczna, bardzo turystyczna i bardzo wakacyjna audycja. Dopiero drugi rozdział, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest dziś. W czwartek, 9 lipca, w ubiegłym tygodniu śpiewaliśmy tak wspaniale, zachwycaliśmy się tak wspaniale i rozmawialiśmy ze znakomitymi twórcami szant, czyli takich piosenek, które śpiewało się kiedyś na statkach, a dzisiaj chętnie śpiewa się je nie tylko na statkach, nie tylko na łódkach, chociaż chyba to przeznaczenie wodno-morskie jest najlepsze dla szant. Najchętniej śpiewamy je nadal będąc na wodzie, ale dzisiaj z wody wracamy na ląd, rozpalamy ognisko i pośpiewamy sobie piosenki. Takie znane piosenki z dziada, pradziada, takie, które śpiewali nasi rodzice, które śpiewali nasi dziadkowie i które może już wy, najmłodsi radiosłuchacze Polskiego Radia Dzieciom, też śpiewacie i też znacie. A jeśli nie, to mam nadzieję, że dzisiaj chętnie je poznacie i wejdą one na stałe do waszego wakacyjno-turystycznego repertuaru, bo to są piosenki naprawdę bardzo dopasowane do aury, która teraz wokół nas, do takiego spokojnego, wakacyjnego, luźnego, swobodnego klimatu, kiedy mamy dużo czasu, kiedy mamy po prostu wakacje i możemy spędzić czas z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, na przykład w sobotę albo w niedzielę, w ciągu dnia, a najlepiej lekko po zmroku, przy wspólnym ognisku. I wtedy najlepiej śpiewa się takie piosenki jak Płonie ognisko w lesie, albo wiele, wiele innych. I właśnie o tych utworach będziemy dzisiaj rozmawiać. O utworach ogniskowych i o utworach harcerskich. Taki podwójny segment. Nie, to trochę za trudne słowo. Taki dom bliźniak, muzyczny dom bliźniak nam się dzisiaj ułożył w drugim rozdziale śpiewnika turystycznego, czyli piosenki do ogniska i piosenki harcerskie. Niektóre z nich będą się łączyć, a inne będą tylko należeć do jednego zbioru. Zachęcam Was również, byście dzwonili do nas. Numer telefonu do studia 22 645 2055 i śpiewali swoje ulubione piosenki ogniskowe albo swoje ulubione piosenki harcerskie albo po prostu jakieś inne piosenki, które kochacie śpiewać w wakacje, a może nie tylko w wakacje. Nie ograniczajmy się tylko do tych utworów, które dzisiaj przede wszystkim będą gościć w drugim rozdziale śpiewnika turystycznego, ale śpiewajmy wszystko, co nam w duszy gra. Zapraszam Was, drodzy radiosłuchacze, do wspólnego muzykowania. Zapraszam też wszystkich chętnych, którzy chcieliby pojawić się już za tydzień, tutaj, na żywo, w studiu Polskiego Radia Dzieciom i pośpiewać razem ze mną, pomuzykować razem ze mną w trzecim rozdziale śpiewnika turystycznego. Ale zanim to nastąpi, to skupmy się na dniu dzisiejszym, na dzisiejszym czwartku, na piosenkach ogniskowych, harcerskich i naszych wspaniałych gościach, którzy jeszcze tydzień temu jako goście telefoniczni, spontaniczni goście telefoniczni śpiewali prosto z Krakowa szanty, a dziś zaśpiewają nam tutaj, w studiu Polskiego Radia Dzieciom. A teraz postawmy sobie bardzo ważne, wakacyjne pytanie. Na co czeka lato? I myślę, że Halina Kunicka odpowie nam na to pytanie śpiewającą.

komu z rodziców zakręciła się łezka wokół. Ja pamiętam ten utwór, gdy śpiewałem go razem z gitarą i z moimi przyjaciółmi, kiedy zorganizowaliśmy kiedyś sobie, chyba po piątej klasie podstawówki, taki biwak, kilkudniowy biwak na działce u moich rodziców. Rozstawiliśmy namiot, robiliśmy wspólnie kanapki, każdy przywiózł swoje ulubione napoje, i gazowane, i niegazowane, różne przekąski, ale mieliśmy też właśnie ze sobą gitary, mieliśmy ze sobą śpiewniki, takie śpiewniki z piosenkami ogniskowymi i śpiewniki turystyczne, mieliśmy ze sobą paletki do badmintona, mieliśmy ze sobą piłkę i nie pamiętam, co jeszcze robiliśmy, ale na pewno korzystaliśmy ze słońca, na pewno korzystaliśmy z tego, że byliśmy razem i spędzaliśmy wspaniały czas. Wszyscy razem. Tak mi się właśnie przypomniała ta sytuacja, to wakacyjne zdarzenie i ten namiot i to ognisko, które mój tata rozpalił dla nas wieczorem, i te kiełbaski, które nad tym ogniskiem sobie piekliśmy, i te pajdy chleba z ketchupem albo z musztardą, które wsuwaliśmy, o tak powiem, łapczywie wieczorem, bo specjalnie nie jedliśmy zbyt dużo w ciągu dnia, żeby mieć duży apetyt na to, co będziemy pałaszować, a wcześniej sami sobie przygotowywać, piec na ognisku. Którzy rodzice słuchający nas w tym momencie, albo dziadkowie, albo dorośli, a może i dzieciaki, mają takie ogniskowe wspomnienia? Jakie piosenki u was się wtedy śpiewało lub śpiewa? Proszę, zadzwońcie do nas, ja jestem strasznie ciekaw. 22 645 20 55. Możecie zaśpiewać fragment takiej ulubionej piosenki przy ogniskowej piosenki, albo po prostu opowiedzieć o klimacie, o atmosferze takich rodzinnych, a może rodzinnych spotkań, a może spotkań w innym kręgu. W każdym razie spotkań, na których gra się takie wspaniałe piosenki ogniskowe i piosenki harcerskie. A jedne i drugie są obok siebie w naszym śpiewaniu.

Piwniku turystycznym bardzo blisko, ale nie są tym samym. Piosenki ogniskowe, okazuje się, mają bardzo, bardzo długą historię. Powstawały jeszcze na długo przed pojawieniem się takich zorganizowanych obozów turystycznych, obozów, na których było mnóstwo młodzieży, mnóstwo dzieciaków. Już dawniej ludzie śpiewali wspólnie podczas spotkań, czy to przy ognisku, czy innych takich wakacyjnych spotkań, bo śpiew pomagał po prostu zbudować takie poczucie tego, że wszyscy jesteśmy razem. Śpiew jest i był wtedy też czymś łączącym. Ta tradycja śpiewania piosenek przy ognisku rozwinęła się w naszym kraju szczególnie w poprzednim wieku, czyli w XX wieku, ale wszystko zaczęło się jeszcze w wieku XIX, czyli ponad 100 lat temu, prosto. Podczas wycieczek, podczas biwaków, podczas spotkań młodzieży. I duży wpływ na rozwój, na to, że ta muzyka ogniskowa nabierała rumieńców i coraz bardziej się rozwijała, duży wpływ na jej rozwój mieli właśnie harcerze, którzy chętnie śpiewali takie piosenki ogniskowe podczas obozów, podczas przy ognisku, ale też podczas wędrówek. No to skoro już wiemy mniej więcej, jakie są początki tych piosenek ogniskowych, to zastanówmy się teraz nad piosenkami harcerskimi, które powiedziałem przed chwilą, że są blisko piosenek ogniskowych, ale nie są tym samym. Piosenki harcerskie swoje źródło mają, tak jak sama nazwa wskazuje, w harcerstwie. Oczywiście, że tak. Narodziły się ponad 100 lat temu, niemal równocześnie z powstaniem w Polsce harcerstwa. Początki sięgają ponad 100 lat temu, kiedy te idee harcerskie były dopiero tworzone w naszym kraju i rozwijały się, a rozwijały się bardzo szybko. I w takim harcerstwie od samego początku, jak się okazało, śpiewanie, muzyka, granie były ważnymi elementami, bo przecież harcerstwo w dużej mierze tworzyła młodzież, a młodzież lubi muzykę, lubi dźwięki, lubi instrumenty, a przede wszystkim gitary, bo gitary są takimi instrumentami, które właśnie łączą chyba najbardziej piosenki ogniskowe i piosenki harcerskie. Zatem gitara była i jest tym instrumentem numer jeden. Ale w harcerstwie nie śpiewało się tylko dla rozrywki, ale po to, żeby też właśnie poprzez słowa tych prostych, ale jakże pięknych piosenek harcerskich zapamiętywać najprostsze i najpiękniejsze wartości, które niosło i niesie ze sobą harcerstwo. Przyjaźń, odwaga, uczciwość, miłość do naszego kraju, bo przecież z tym też wiąże się harcerstwo. I tu myślę, że warto zauważyć, że pierwsze piosenki miały charakter taki patriotyczny, te właśnie, które były tworzone w polskim harcerstwie, bo nasz kraj nie był jeszcze państwem niepodległym wtedy, kiedy to harcerstwo zaczęło się tworzyć. Zatem te piosenki patriotyczno-harcerskie dodawały odwagi, budowały bardzo mocno takie poczucie tego, że jest się razem. A potem, gdy harcerstwo istniało już w wolnej Polsce, to harcerze przekazywali piosenki z pokolenia na pokolenie, dlatego wiele z nich śpiewa się do dziś. To kto z was zaśpiewa nam coś albo wspomni jakieś swoje najpiękniejsze zdarzenie albo z harcerstwa, albo z rodzinnego ogniska? Zapraszam. 22 645 20 55.
A teraz uwaga.

Uwaga, uwaga, słynna stokrotka. Proszę bardzo, kto ma czas, kto ma umiejętności i instrument w domu, proszę chwycić gitarę i śpiewać, i grać razem z nami i razem z Kasią Klich, która już teraz zaśpiewa nam o stokrotce.

0: Drodzy radiosłuchacze, ja po prostu zwariuję ze szczęścia. Takie piosenki dosyć rzadko pojawiają się w polskim radiu dzieciom, a dzisiaj słuchając ich naprawdę przenoszę się w rejony mojego dzieciństwa związane jak najbardziej z wakacjami. Wtedy, gdy z gitarą w ręku śpiewałem i stokrotkę, i lato, lato, lato czeka. Za chwilę posłuchamy jeszcze więcej tych wspaniałych utworów i w wykonaniu Wolnej Grupy Bukowiny i Starego Dobrego Małżeństwa. Kto z rodziców, którzy nas dzisiaj słuchają, nie pamięta słynnego Czwarta nad ranem? Ciekaw jestem, czy ten utwór pamiętają Kasia i Gosia, które, uwaga, uwaga, dzwonią prosto z lasu. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy to Kasia i Gosia?
1: Tak, tak. To my.
0: A tu Jacek. Cześć.
1: Cześć. Cześć.
0: Dziewczyny, co wy w tym lesie robicie o 10.23?
2: Mieszkamy od poniedziałku.
0: Mieszkacie od poniedziałku, ale od poniedziałku do czwartku, czy jak to wygląda, bo nie rozumiem trochę.
2: No, Kasia, powiedz, ile my tu jesteśmy?
1: No, do piątku jesteśmy, w takim domku letniskowym.
0: Ale fajnie, ale wam zazdrościmy z Darią i naszymi gośćmi. No i co tam się robi w takich wspaniałych okolicznościach przyrody?
2: No, jesteśmy w samym środku Poleskiego Parku Narodowego, więc no. Mamy po prostu tak pięknie. Mamy żurawie, łosie i całą zwierzynę tutaj wokół domku.
1: No.
0: Dziewczyny, nie rozłączajcie się, nie rozłączajcie się, jak skończymy rozmawiać, bo ja muszę od was wziąć namiar na ten domek.
2: Dobra, chcę być. Zareklamujemy. Jest przepięknie.
0: Ale to pięknie brzmi, jak opowiadacie o pięknie po prostu przyrody, prawda?
2: Tak, dokładnie. No. Obie kochamy, prawda, Kasia?
1: Tak, bardzo.

0: A dużo spacerów?
1: Dużo? Bardzo dużo. Zwiedziłyśmy już prawie wszystkie ścieżki dydaktyczne to w Poleskim Parku. Mhm. No. Jest przepięknie.
0: Poleski Park Narodowy, czyli jakie to są rejony?
1: Lubelszczyzna, po jeziorze Łęcic-Powłodawskie. No tak. Mhm.
0: A skąd pomysł w ogóle, żeby tam się znaleźć i tam odpoczywać?
1: Spontanicznie, nie? Moja moja najlepsza przyjaciółka tutaj właśnie ma dziadków i była w tym momencie, a tu się akurat zwolnił domek, więc przyjechałyśmy.
0: Świetnie. Dziewczyny, powiedzcie nam, o której zatem wstajecie, o której budzicie się, skoro taki urlop, wakacje w lesie, w środku lasu?
1: No, 7:30 jakoś tak. Mama się dobudzić nie może, tyle to tlenu.
0: Niesamowite. No i co, wychodzicie sobie na tarasik albo przed domek i co widzicie o tej 7:30 w środku lasu? Bo to na pewno niesamowity widok.
1: Stoimy pod samym ogrodzeniem, żeby był zasięg w ogóle. A mamy drzewa, co jeszcze? No drzewa, żurawie słychać, bocianów pełno, śpiew ptaków. No jest to, a zapach jest taki, że po prostu jesteś upojone tym chyba, nie? Od rana. Przepięknie. Tak.
0: Dziewczyny, to może wy się tam przeprowadzicie?
1: No ja to chętnie. Ja to chętnie. Cudownie.
0: Jak teraz was słucham, to żałuję, że Polskie Radio Dzieciom nie ma jakiegoś takiego wakacyjnego studia. Na przykład właśnie tam, gdzie wy teraz jesteście.
1: No bo idealnie byłoby. No.
0: To byłoby idealnie. I tak jest nieźle, ale to byłoby idealne rozwiązanie. No dobrze, ale myślę, że wiecie, że dodzwoniłyście się do śpiewnika turystycznego, prawda?
1: Tak. Słuchamy właśnie piosenek i śpiewamy tutaj w lesie.
0: A oprócz tych piosenek, które już dzisiaj usłyszałyście, co jeszcze lubicie śpiewać z takiego właśnie kanonu piosenek ogniskowych i harcerskich?
1: Co my śpiewamy? Dużo w ogóle śpiewamy, ale właśnie teraz tak myślę, co myśmy śpiewały? Co śpiewam jeszcze? Płonie ognisko w lesie to na pewno. Na pewno Stokrotkę znamy. Mhm. I na pewno znamy właśnie Lato, bo Kasia to śpiewała na zakończeniu roku, więc dopiero właśnie tu tańcowałyśmy do tej piosenki. No.
0: Cieszę się.
1: Co jeszcze śpiewamy, Katarzyna, przy ognisku? Nie wiem. No, ogólnie to śpiewamy. Co śpiewamy? My w ogóle dużo śpiewamy, ale takich bajkowych piosenek. O, może one nie są takie typowe ogniskowe. Mm-hmm. A na przykład cały repertuar z Krainy Lodu, nie?
2: Tak.
1: Może to nie wakacyjne.
0: Ale dlaczego?
1: Ale śpiewamy tak.
0: Wiecie co, moim zdaniem wszystkie piosenki, które uwielbiamy śpiewać w wakacje, noszą miano wakacyjnych. Taka jest przynajmniej moja opinia. Nawet te z Krainy Lodu. Dlaczego nie?
1: No nie? Tak przewrotnie.
0: Tak. A pierwszą piosenką, którą wymieniłaś, była piosenka Płonie ognisko w lesie, tak?
1: Tak.
0: To co, dziewczyny? Czas na debiut?
1: Zobaczcie.
0: Mam was zapowiedzieć? Debiutujecie?
1: O matko. Dobra, może spróbujemy.
0: Rozumiem, że tak. Drodzy radiosłuchacze, 10:27, czwartek, 9 dzień lipca 2026. Ta data zapisze się złotymi zgłoskami w polskiej i światowej muzyce rozrywkowej. Oto Kasia i Gosia.
1: My spod bramy do lasu. Dobra.
0: Oto Kasia i Gosia. Spod bramy lasu, tam gdzie jest zasięg. I nie ruszajcie się, dziewczyny, bo musi być zasięg do końca piosenki.
1: No nie ruszamy się w ogóle, tak? Ja zastygłam. Tak.
0: Debiutują w Polskim Radiu Dzieciom, także usłyszy ich cała Polska i cały świat. Kasia i Gosia w piosence Płonie ognisko w lesie.
1: To będzie fragment.
0: Oczywiście,
1: ale będzie.
0: Proszę.
1: Płonie ognisko w lesie, wiatr cichą piosnkę niech.

0: wyczuwaj.
1: Gawędę rozpoczyna. Tu-tu-tu-aj, gawędę rozpoczyna.
0: Dziewczyny, wielkie brawa dla was. Po prostu ogromny to był debiut. Ja za chwilę się rozłączam już, żeby te kontrakty płytowe do was napływały i żebyście miały wolne połączenie. A powiedzcie mi, proszę, do kiedy jesteście? Do piątku, tak?
2: Tak, jeszcze jesteśmy.
0: No i co, jakieś ognisko było, czy będzie?
2: Codziennie prawie robimy, bo my tu kuchnia grillowo-ogniskowa.
0: Ale no, fajnie, czyli to są po prostu

0: takie wymarzone i idealne warunki pod naszą dzisiejszą audycję, piosenki ogniskowe i harcerskie, prawda?
1: Idealnie, jak tylko usłyszałyśmy, to ja właśnie dobiegałam, szukałam zasięgu, żeby do was zadzwonić.
0: Ale fajnie.
1: Idealnie.
0: No super, bardzo, bardzo duża radość, że zadzwoniłyście i naprawdę poczułem taki klimat bycia w środku lasu, chociaż wolałbym sobie nie wyobrażać tego klimatu, tylko być tam. No ale tak jak mówię, nie rozłączajcie się, ja muszę ten kontakt złapać.
1: Dobra.
0: Do tego miejsca. I czekamy. Teraz pozdrawiamy. Kogo chcecie pozdrowić?
1: Kogo? Na dziadku. Moją przyjaciółkę Michalinę. No, ogólnie rodzinę, sąsiadów. Wszystkich. Całą klasę może, nie? Tak, całą moją klasę.
0: Dobrze. I to są wszystkie już pozdrowienia, tak?
1: Chyba tak. No i wszystkich, kogo znamy, żebyśmy nikogo nie pominęły, tak? No i właścicieli tego domku, bo jest super.
0: Ale czad. To dziewczyny, to skoro wy tak pięknie zadebiutowałyście, to teraz będzie ta sama piosenka w całości. Słuchajcie, tańczcie, śpiewajcie, bawcie się dobrze, a ja za chwilę do was wracam poza anteną. Proszę mi się nie rozłączać.
1: Nie rozłączamy się, czekamy tu pod płotem.
0: Do usłyszenia, hej, hej.
1: Do usłyszenia.

Drodzy radiosłuchacze, ja po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Kasia i Gosia, które ze środku lasu przed chwilą rozmawiały ze mną, przybędą do studia Polskiego Radia Dzieciom, do śpiewnika turystycznego już za tydzień, a już za chwilę po piosence Z nim będziesz szczęśliwsza starego dobrego małżeństwa, gośćmi Polskiego Radia Dzieciom będą ci, których jeszcze tydzień temu słyszałem przez telefon. To jest prawdziwa magia i magia radia. A my zanim zaczniemy rozmowę i śpiewanie, i muzykowanie z naszymi gośćmi, zastanówmy się, jaka jest różnica między piosenkami ogniskowymi i harcerskimi. Już wyjaśniam, już tłumaczę. Piosenki harcerskie

powstały, tak jak wcześniej mówiłem, z myślą o harcerzach. Opowiadają o życiu w drużynie, o obozach, o wędrówkach, o przyjaźni, o przyrodzie, o historii Polski również i o tych najważniejszych wartościach harcerskich. A piosenki ogniskowe to taka, to takie słowo, taka skarbnica z piosenkami o wiele większa, bo to są wszystkie piosenki, które dobrze się śpiewa przy ognisku. To są piosenki, które niektóre z nich powstały w harcerstwie, inne nie. Mogą to być piosenki turystyczne, studenckie, żeglarskie, czyli szanty. Cofamy się do poprzedniego tygodnia, kiedy tak pięknie je śpiewaliśmy. Mogą to być również piosenki ludowe, ale też znane przeboje. Zatem, żeby tak podsumować i sobie wszystko uporządkować, każda piosenka harcerska może być ogniskową piosenką, ale nie każda piosenka ogniskowa jest piosenką harcerską. Koniec. Kropka. To teraz ciekaw jestem, kto z nami przed radioodbiornikami zaśpiewa "Z nim będziesz szczęśliwsza". Znany utwór z dawnych ognisk i wakacyjnych wypraw starego, dobrego małżeństwa. A może ktoś zechce zaśpiewać tak pięknie jak Kasia i Gosia, które przed chwilą zadzwoniły ze środka lasu. Proszę bardzo, 22 645 20 55. Zapraszam, a my teraz słuchamy, śpiewamy i przygotowujemy się do przyjęcia w naszym studiu naszych wspaniałych gości.

0: Drodzy radiosłuchacze, mam tylu gości w studiu Polskiego Radia Dzieciom, że wszystkie mikrofony będą już za chwilę wykorzystane. Ja, dzieje się tak dużo, że ja nie wiem, czy ja sobie z tymi wszystkimi mikrofonami poradzę, ale mam nadzieję, że tak. Uwaga, uwaga. To taki okrzyk jakiś powitalny. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Dzień dobry.
0: Te wspaniałe głosy to są głosy naszych, przypominam, naszych radiosłuchaczy, którzy w ubiegłym tygodniu śpiewali jeszcze przez telefon, prosto z Krakowa, a dzisiaj są już w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Pani Justyna i pan Józef Baraniok, witajcie kochani.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry
2: wszystkim słuchaczom.
0: Oraz ich dzieci Lili, Staś, Anielka, cześć!
4: Dzień dobry.
3: Co musicie powiedzieć?
0: Wiecie co, ja muszę tylko zdradzić wam jeden sekret, bo mi się trochę zatyka lewe ucho i trzeba mówić głośno, żebym ja usłyszał dobrze. To jeszcze raz. Cześć!
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny. Tak jest, słuchajcie, to co wy tutaj robicie? Jesteście w audycji Śpiewnik Turystyczny. Dlaczego akurat w tej audycji? No bo kochacie muzykę, kochacie muzykować. Od czego to się u was zaczęło, to wspólne, rodzinne muzykowanie?
2: Myślę, że tutaj historia jakby każdego jest trochę inna. Przede wszystkim żona, myślę, że to ona właśnie zaraz opowie, jest umuzykalniona. Ja to jestem takim śpiewakiem właśnie prysznicowym. Ja to tak przynajmniej nazywam. Bardzo lubię grać na gitarze, gdzieś tam właśnie na harmonijce się ostatnio też uczę. Całą rodziną nieraz gdzieś tam sobie wspólnie muzykujemy, czy w górach, czy wcześniej gdzieś tam też w akademiku, na jakichś takich domówkach. To myślę, że jakby ode mnie, a żona pewnie powie troszkę więcej.
0: To słuchamy pani Justyny teraz.
6: Dzień dobry, witam wszystkich pięknie. No więc muzykowanie u mnie wzięło się stąd, że tak naprawdę urodziłam się w rodzinie, gdzie babcia prowadziła zespół regionalny. No i zależało jej na tym, żeby stworzyć własną kapelę. I tutaj wysłała wszystkich wnuków, jest nas czworo, do szkoły muzycznej. Więc tam nauczyłam się grać na skrzypcach, a oprócz tego miałam też kontakt z innymi instrumentami w domu, bo i była trąbka, i był akordeon, był fortepian. Ja miałam grać na flecie poprzecznym. Jeszcze ta gitara się gdzieś tam pojawiła, bo miałam też okazję grać w różnych oazach, na jakichś ogniskach, potem na studiach, więc cały czas ta muzyka była tutaj wśród nas obecna i staraliśmy się to też po prostu wprowadzić tak naturalnie.

0: ogólnie do naszej rodziny i gdzieś zabierać tą gitarę razem ze sobą, uczyć dzieci piosenek takich turystycznych. Stasiu
1: no to
0: też
1: teraz
0: chodzi do szkoły
1: Stasia,
0: muzycznej.
1: Tak? Staś, chodzisz do szkoły muzycznej?
2: Tak.
1: I w której jesteś klasie?
2: W 8.
0: Ale jakiej 8?
1: Już w 8 jesteś w klasie?
2: Znaczy w drugiej.
1: Chciałam powiedzieć, że jak na 8, że chyba przeskoczyłeś szybko tej 8. W drugiej.
0: Chciałam powiedzieć, że ma 8 lat chyba.
3: Chyba tak.
1: No dobrze, to 8-letni Staś w drugiej klasie szkoły muzycznej. Jaki instrument jest twoim podstawowym instrumentem w tej szkole muzycznej?
2: Fortepian.
1: Fortepian, a na gitarze też troszkę grasz, czy nie, tak jak tata? Nie, na fortepianie.
3: Ma już swoją gitarę, ale na razie...
1: Jeszcze się przybierze. Stasio, ty w tamtym tygodniu tak pięknie z tatą zaśpiewałeś, prosto z Krakowa, że ja o nie miałam na 13,5 sekundy. Skąd ty potrafisz tak pięknie śpiewać? Kto cię nauczył? A może sam się nauczyłeś?
2: Tata i mama.
1: Tata i mama? I w jaki sposób ty się uczyłeś tego śpiewania razem z rodzicami? Gdzie to się odbywało? Swoimi słowami powiedz, tak najprościej na świecie.
2: W domu najbardziej, najwięcej.
1: I co, i mama i tata brali instrumenty w dłonie, a ty grałeś na fortepianie, czy tylko śpiewałeś? Tata niech pomoże, pewnie.
3: No różnie jest, czasami Staś nam podgrywa na pianinie, tak?
0: Ja myślę, że my dużo też w aucie śpiewamy. No. Tak lecą jakieś przeboje, zwłaszcza w radiu dzieciom.
3: O tak.
1: Bardzo się cieszę. Jechaliście dzisiaj do Warszawy prosto z Krakowa. To co nuciliście w aucie przez tę całą podróż? Dziewczyny, co śpiewałyście dzisiaj w samochodzie? Dziewczyny, Lila i Staś, Lili i Anielka. Co śpiewałyście?
4: Stokrotka.
1: Stokrotkę śpiewałyście?
4: Tak, jest ta...
1: A jak to leci ta stokrotka? Gdy strumyk płynie z wolna, to ta piosenka.
0: Zaśpiewamy wszyscy razem?
1: To może słuchajcie, zaśpiewamy.
4: Jest a ty góry, jest tam słoń tamtej chuli. Ogniem i wodą ty.
1: Ale stokrotka też była?
4: Była.
1: To co, to może fajnie, że dziewczyny wywołały pierwszą piosenkę. Moi drodzy radiosłuchacze, rodzina Baraniok prosto z Krakowa u nas w Warszawie wykona teraz fragmencik słynnej stokrotki. My już dzisiaj usłyszeliśmy ten utwór w wykonaniu Kasi Klich, a teraz zaśpiewają Justyna, Józef, Lili, Staś, Anielka. Ja też będę pomagał. Uwaga, 3, 2, start.

0: Wielkie brawa to jest pierwszy utwór, w zasadzie fragmencik utworu, który wykonaliście u nas w studiu. Co jest fajnego w takim wspólnym muzykowaniu? Staś, dlaczego fajnie jest śpiewać razem z mamą, z tatą, z siostrami? Jak myślisz? Musisz się zastanowić. Ja to rozumiem, bo ja też czasami, wiesz, jak ktoś mi zada pytanie, to myślę i myślę, a potem dopiero odpowiadam, jak coś mi przyjdzie do głowy. To jak przyjdzie ci do głowy odpowiedź, to podnieś rękę i wtedy będziesz mógł sobie odpowiedzieć. Zgoda? Dziewczyny, a wy co powiecie? Co jest fajnego w tym, że się śpiewa razem z rodzicami? Co jest takiego przyjemnego w tym?
1: Że spędzasz wspólnie czas.
0: Że się spędza wspólnie czas. A często w taki sposób spędzacie wspólnie czas?
1: Tak.
0: Mhm. I wtedy wy lubicie tylko siedzieć i śpiewać? Czy na przykład wyklepujecie rytm? Rączkami tupiecie, tańczycie? Jak to u was wygląda?
1: Luźnie.
0: To jak ostatnio było? Tańczyłyście, jak mama z tatą i Stasiem grali i śpiewali? Czy siedziałyście, czy tylko śpiewałyście?
1: Siedzieliśmy.

0: Tak jak my teraz siedzimy i pięknie muzykujemy i sobie rozmawiamy. Powiedzcie proszę, czy dziewczyny też mają taką ochotę, by kontynuować swoje początki muzyczne w szkołach muzycznych, czy może już są w szkołach muzycznych?
1: Ja będę chciała i będę grać na harfie.
0: Nie, no to po prostu, słuchajcie, gitarzysta, pianista, skrzypaczka, harfistka, a jeszcze tam się Lili chowa, prawda? Lili, a ty też byś chciała kiedyś grać na jakimś instrumencie, czy nie?
2: Już ma. Skrzypta.
0: Skrzypce, no proszę, to po prostu będzie kwintet tak. Doskonały, kwintet rodzinny, a kto najczęściej w rodzinie mówi, słuchajcie, gramy. Nudzi nam się, bierzemy się do grania i do śpiewania. Jest taka osoba, czy po prostu macie jakieś takie swoje specjalne momenty, kiedy lubicie usiąść i razem pośpiewać?
3: No generalnie myślę, że ja tak zwołuję czasami do wspólnego grania, aczkolwiek żona ćwiczy do swojej orkiestry codziennie. Więc ja sobie tam pracuję gdzieś w pokoju obok, a ona mi umila czas na skrzypcach.
0: To droga Justyno, opowiedz nam trochę więcej o tej orkiestrze.
4: O, dobrze,
0: cóż to za orkiestra?
4: Jest to orkiestra Fundacji Czułej Sztuki. Założyły ją trzy wspaniałe skrzypaczki, które pragnęły właśnie zrzeszyć takich muzyków, pasjonatów i amatorów, czyli którzy gdzieś tam tą swoją edukację muzyczną ukończyli na jakimś tam poziomie i też dla takich ludzi, którzy nawet dorosłości dopiero zaczęli uczyć się grać na instrumentach. Więc stworzymy taką bardzo ciekawą, oryginalną orkiestrę. Gramy tam bardzo różne kawałki, bo i klasykę, i muzykę rozrywkową, i muzykę filmową.
0: Wow, jest to duża rozpiętość repertuaru,
4: tak,
0: fajnie.
4: Bardzo jest bogaty ten repertuar i wie pan co, no jest to piękne, że ta muzyka faktycznie nas tak łączy, jednoczy i że jest naprawdę duży też przedział wiekowy wśród naszej orkiestry, a jednak tak.
0: Kto, najmłodsza osoba ile ma lat?
4: Najmłodsza, ja nie wiem, czy nie jest 20.
3: Studentka, nie?
4: Jakoś tak dopiero
0: a najstarsza?
4: Chyba 65.
0: No to rzeczywiście rozstrzał wiekowy jest olbrzymi, ale to tylko świadczy o tym, że dużo osób cały czas garnie się do dobrej muzyki, prawda?
4: Tak, tak. Więc jest to naprawdę piękne miejsce, że mamy taką możliwość realizowania takiej naszej wewnętrznej pasji, bo granie w orkiestrze to jest naprawdę coś niesamowitego. Jeśli mamy tą możliwość właśnie spróbowania nawet tego, że nawet ten każdy inny głos, tam mamy pierwsze, drugie, trzecie skrzypce i wyłączone, inaczej brzmi jak gramy sami, tak? A inaczej jak to brzmi w pełnej krasie, że tak powiem.
0: Ale ja wiem, że oprócz takiej stokrotki, którą dzisiaj nam tak pięknie zaśpiewaliście i zagraliście, macie też swój autorski repertuar. Drogi Józefie, kiedy płyta?
3: O, trochę się zagalopowaliśmy, tak myślę. tak, generalnie. Generalnie to ja sobie lubię też popisać różne rzeczy, czy książeczki dla dzieci, czy jakieś tam wiersze, czy piosenki, więc gdzieś tam na pewnej wędrówce górskiej, kiedyś dużo sam też chodziłem w góry, jakoś tak poczułem taki moment, że może to warto uwiecznić taką wędrówkę, a właściwie taki dialog z górą, bo ta piosenka się nazywa Góra. To jest taka jedna piosenka tutaj, którą zaprezentuję, ale chodzi o to, że te wędrówki, jakby przebywanie z naturą, bycie w górach, często pozwala na jakby zrzucenie swoich codziennych nie tylko trudności, ale i takich zwykłych radości, jakiejś takiej codzienności po prostu, zapomina się o tym.
0: To prawda.
3: Tak, ja mam takie wrażenie często właśnie w górach. I przez pewien moment zwykle jest tak, że jak się wraca do siebie, to trochę jest się innym takim i tęskni się jakby na nowo w te góry, więc trochę o tym jest ta piosenka.
0: To co, posłuchamy teraz?
3: Tak.
0: Jaki jest tytuł tego utworu?
3: Tytuł jest prosty, bo to jest po prostu Góra.
0: To będzie prawdziwy debiut w polskim radiu dzieciom. czekamy na wasze wykonanie. Ja tylko opowiem naszym radiosłuchaczom, że oprócz naszych wspaniałych muzyków w studiu

0: Tu mamy gitarę, skrzypce i harmonijkę, prawda?
1: Tak jest.
0: Harmonijkę. Piosenka Góra w wykonaniu... Czy wasza rodzina ma już nazwę zespołu, czy po prostu Rodzina Baraniuk?
1: Chyba Rodzina Baraniuk na razie.
0: Rodzina Baraniuk prosto z Krakowa w swoim autorskim repertuarze. Teraz w Polskim Radiu Dzieciom słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Zbiornik turystyczny.

0: Śpiewnik turystyczny Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Jesteśmy z wami jeszcze do godziny 12 na zegarach 11:06, czwartek, 9 lipca, a z nami w studiu rozśpiewana, wesoła, wspaniała rodzinka Baraniok, Justyna, Józef, Lili, Staś i Anielka prosto z Krakowa. Jeszcze raz ahoj!
1: Ahoj!
0: Przed chwilą nagrywaliśmy specjalne materiały na nasze media społecznościowe. Także, drodzy radiosłuchacze, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wspaniale grają nasi goście i jak wspaniale dzisiaj wyglądają, wszyscy są w jednakowych t-shirtach. Co wy macie na tych t-shirtach? Góry? Co tam jeszcze jest takiego?
2: Las.
0: Las? Co jeszcze?
3: Strumyk. Jaki strumyk górski jest. Tam
2: jest. Stokrotka.
0: Stokrotka tam jest? A kto jest?
2: Kamienie.
0: Kamienie, to są naprawdę przepiękne t-shirty. Ja bym chciał taki też mieć kiedyś. Kto jest autorem pomysłu w ogóle na te t-shirty?
4: Moja żona.
0: Justyno, ty jesteś osobą wielu talentów. Opowiedz proszę o tym, jak doszło do powstania tej specjalnej stylizacji na dzisiejsze nasze spotkanie.
3: To wie pan co, ja po prostu mam taką pasję, że szyję też ubrania.
0: Wow.
3: I to w sobie nauczyłam się, jak się Anielka urodziła i Anielka była akurat bardzo spokojnym dzieckiem, miałam dużo czasu.
2: I potem wywaliłam papier sztalety.
0: Zdarza się, nie przejmuj się.
2: A jak ja byłam mała, to wywaliłam sukienki.
0: Zdarza się najlepsze.
2: I ubrania.
0: No. Rozumiem.
3: Więc wracając do tematu.
0: Tak,
3: właśnie szyję ubrania. No i właśnie rzadko pojawiają się takie materiały w klimatach górskich, jak mam być szczera. Więc jak tylko zobaczyłam, że jest możliwość kupienia takiego materiału, to od razu kupiłam większą ilość i właśnie uszyłam takie koszulki dla nas wszystkich.
0: Wyglądają po prostu zjawiskowo, naprawdę. Masz, Justyno, wielki talent.
3: Tyle
0: chciałem ci powiedzieć. I muzyczny, prawda, Jusku? I plastyczny. Słuchajcie, ale mamy wakacje, jeszcze nawet nie środek wakacji, tylko cały czas taki dobry początek wakacji. To co wy planujecie na wakacje? Jakie macie plany? Dziewczyny, Lili i Anielko, co będziecie robić całą rodzinką na wakacje?
2: Jechać na Hel.
0: Ile się jedzie z Krakowa na Hel?
4: Myślę, że z 8 godzin.
0: Będziecie jechać samochodem, pociągiem?
4: Samochodem, a na pakę rowery pewnie, więc...
0: To super, bo tam jest świetna ścieżka rowerowa przez całą długość półwyspu, prawda?
4: Jechaliśmy nią.
2: Będziemy spać w namiocie.
0: Będziecie spać w namiocie? Ale zatrzymacie się na Helu? Czy w jakiejś innej miejscowości na półwyspie?
2: Tam jest taki lisek, który układa rzeczy.
4: No bo tak,
0: jaki lisek?
4: Bo ona mówi o tym, co już było, bo kiedyś tam na tym Helu właśnie nocowaliśmy i tam był lis, który kradł buty przed namiotów, więc trzeba było chować buty do namiotów. A co do Helu, to ja się właśnie dowiedziałem, że jedziemy, więc fajnie.

0: Ale to jest tak? Ten plan rzeczywiście ziści się w tym
1: jest
0: roku?
1: Jest plan na camping na pewno i na namiot. A w zeszłym roku byliśmy na Helu, dzieciom się bardzo spodobało i niekoniecznie chcą zmieniać miejsce na inne, bo to im bardzo zapadło w pamięć. No więc
2: ja
1: zobaczymy.
2: Ja też lubię bardzo u mojej kuzynki notować Blanki.
0: A Blanka mieszka na Helu czy gdzieś indziej?
2: Gdzie indziej.
0: Gdzieś indziej. A Staś gdzie lubi najbardziej spędzać wakacje?
3: Nad morzem.
0: Też nad morzem. Słuchajcie, to co takiego fajnego jest na tym Helu? Kto jeszcze nie był, bo dużo dzieci nas słucha. W twoim wieku, Stasiu, w twoim wieku, Lili i Anielko. Co fajnego jest jeszcze na Helu oprócz tego liska i oprócz morza?
3: Jest bardzo fajny kemping.
0: I co na takim kempingu, Stasiu, się robi?
3: Jaka?
0: Mów,
3: jest śmiało. Kolejka.
0: Jest kolejka? Poczekaj, ja byłem na Helu. Jaka kolejka tam jest? Opowiesz mi?
3: Wąskotorowa.
0: A co to jest kolejka wąskotorowa? Może, Józku, ty pomożesz tutaj wyjaśnić tę zagadkę.
4: A to jest taka specjalna kolej, która właściwie już w tej chwili w Polsce nie jeździ, oprócz takich właśnie trochę muzealnych tras.
0: Miejsc.
4: Mhm. Dokładnie, miejsc. I jedno z nich jest na Helu. Bardzo jest jakby ciekawe doświadczenie, bo ten pociąg jedzie wolniej, jest tak. Faktycznie wąskotorowy, też tam jest drezyna, którą sobie można kawałek przejechać. Dzieciom się bardzo podobało właśnie. Jak ktoś jest fanem pociągów, a wiem, że dzieci często są, to jest to na pewno miejsce, które warto odwiedzić.
2: Mhm. Tak.
0: Dziewczyny, zgadzacie się z tym?
3: Tak, bardzo.
0: Powiedziała Anielka. Lili, a ty się zgadzasz?
5: Tak.
0: Słuchajcie, ale Hel, czyli Półwysep Helski, to jest morze, to jest plaża, to jest dużo piasku. To co można robić na plaży, Stasiu?
5: I budować zamki.
0: I ty, Lili, będziesz budować zamki na tym Helu? Tak? Chyba tak, skoro tak wspomniałaś o tym. Anielko, a ty co lubisz robić na plaży?
3: Kąpać się.
0: Kąpać się, tylko trzeba będzie sprawdzić, czy woda będzie na to pozwalać. Ale powiem wam, że ostatnio byłem na plaży Gdańsk-Stogi. Tak, Gdańsk-Stogi. Woda była prawie przejrzysta. Można było się kąpać i skóra była taka jak przed wejściem do wody. Także no, bardzo, bardzo polecam. Mam nadzieję, że na Helu będzie tak samo. No dobrze, to Hel prawdopodobnie, tak, będzie w tym roku. A jak nie wyjeżdżacie, jak spędzacie czas wakacyjny w domu w Krakowie, to wtedy co robicie?
1: O, my to chyba w domu bardziej rodzinnym spędzamy niż w Krakowie.
0: Czyli gdzie?
1: W Jaworzynce, w Trójści Beskidzkiej.
0: Aha, i co się wtedy tam robi? Latem, w wakacje?
4: Ojej, no dużo rzeczy. Począwszy od tego, że spędza się czas z babcią, z tacikiem, bo u nas nie ma dziadka, tylko tacik, bo to jakby jesteśmy z gór, mamy swoje. Tak, z rodziną. No i też jakby w trakcie...
3: Dużo
4: wypraw gdzieś organizujemy, więc między innymi chodzimy w góry, zdobywamy koronę gór Polski. Ze Stasiem zostały już nam tylko 3 szczyty, na Rysach już był.
0: Byłeś na Rysach? I jak było? Jakie wrażenia, Stasiu?
3: Fajnie było, były na szczycie fajne widoki bardzo.
0: A jakie tam były widoki?
3: Można było zaobserwować... Tam pasmo gór Tatr, w ogóle.
0: Ale fajnie. To chyba długo się wchodzi na takie Rysy, co?
3: Tak.
0: Ile czasu? Godzinę, dwie, trzy, cztery, pięć?
3: Może takie z 6 godzin.
0: Nawet 6 godzin. Czyli dobrze, czyli chodzicie sobie po górach, Józku. Co jeszcze robicie?
4: Myślę, że pochwalimy się ostatnią trasą, właściwie w ubiegłym miesiącu, a nawet chyba niecały miesiąc temu pojechaliśmy na trasę rowerową, bo dużo jeździmy na rowerach, na Alpe Adria. To jest trasa, która biegnie z Austrii przez Alpy aż do Grado, nad Adriatyk we Włoszech. Myśmy skrócili ją sobie.
0: I całą rodzinką na tych rowerach jechaliście, tak?
4: Tak.
1: Dziewczyny jechały na swoich rowerach.
0: A dziewczyny, przepraszam, tak, wejdę na chwilę w słowo. A dziewczyny w jakim są wieku? Lili, ile ty masz lat?
5: 4.
0: Ty masz 4 lata? A jaka to była trasa, powiedz Józku?
4: No właśnie, bo skróciliśmy ją sobie i zrobiliśmy ją od Tarwizio, czyli z Alp nad morze. Dzięki czemu było cały czas w dół. Albo prosto. Lili,
2: ja 220 km. Lasa EVG1.

0: Tak, zgadza się?
1: Tak, zgadza się?
0: Tak. Anielko, ty ile masz lat?
2: 5.
0: 5, a Staś masz 8, prawda?
2: Tak.
0: I wy sami na swoich rowerach jechaliście?
2: No tak.
0: Ale czad.
2: Czyli wy... Ja przytoptę. Ta trasa miała 220 kilometrów.
0: Ale wy jesteście niesamowici.
3: Ale to w kilka dni zrobiliśmy.
0: Ja rozumiem. Ile czasu wam to zajęło?
4: 4 dni z Alp do Grado, czyli nad Adriatyk. Tam spędziliśmy potem 3 dni na kempingu, jako nagroda taka trochę.
0: Żeby trochę wypocząć, tak, nabrać sił.
4: Dokładnie. I jeden dzień powrotu, bo trzeba było dojechać do miejscowości, z której pociąg jechał.
2: Ale nie zwykły kemping, bo tam są luźne zabawy.
0: Na tym kempingu?
2: Tak.
0: Ale to powiedz, jakie zabawy, to już opowiedz tam.
2: Aquapark był, teatr. No. I w tym teatrze każdego wieczoru było mini disco i to nie było tak, że jedna osoba pokazywała, tylko 6 osób wchodziło na scenę i tańczyło.
0: Czyli po prostu imprezka była wieczorna.
2: Tak.
0: Fajnie było?
2: Tak. Bardzo. I to było malowanie twarzy.
0: I co sobie pomalowałaś na tej, co sobie namalowałaś na twarzy?
2: Jednolosta.
0: A ty, Stasiu, pamiętasz?
5: Ja nic nie malowałam. Ja nie lubię malować twarzy.
0: Rozumiem. A ty, Lili?
6: Kotka.
0: Kotka. A ty, Justyno?
7: No to
0: słuchajcie, wy oprócz tego, że jesteście bardzo muzyczną rodziną, to jesteście też bardzo sportową rodziną, bo to jest chyba nie lada wyczyn pokonać 220 kilometrów nawet dla dorosłych, a tu jeszcze... 4-5-latką i 8-latkiem, prawda?
3: No tak, ale ja powiem, że duża zasługa jest tutaj męża, który ma bardzo głowę taką pełną pomysłów i może tak dużo takiej zachęty potrafi wprowadzić dzieciom podczas tej jazdy, bo nie ukrywam, że już tam na końcówce, na tej prostej drodze to już tak trochę nudnawo było, już tak trochę nie chciały te dzieci, a ja tu mąż tak potrafi ostro ich zachęcać, dopingować, tutaj nadawałby się też do radia, powiem szczerze.
0: No to zapraszamy, no zrobimy razem w duecie jakąś wakacyjną audycję. To w jaki sposób ty, Jusku, zagrzewałeś tutaj do walki całą swoją rodzinną drużynę, żebyście dotarli jednak do mety tej waszej rowerowej podróży? To jest bardzo ciekawe jako motywacja też dla osób, które nas słuchają.
4: Na samym początku zachęty w ogóle nie było trzeba, bo ta trasa była przepiękna. Ona biegła starą koleją, przerobioną na drogę rowerową i naprawdę tak pięknej trasy rowerowej jeszcze nie widziałem, szczególnie te pierwsze 80 km. A potem, jak się właśnie zrobiło trochę cieplej, to te zachęty się już przydały. Jedną z takich zachęt było, jak dziewczyny mówiły, już mi za ciepło, to jakby miałem wodę w bidonie, no i je polewałem, jak jechały.
0: Czyli taki śmigus-dęgus z wakacji.
4: Dokładnie. Każdy jakiś kranik, każdy jakiś zbiornik z wodą, to też się zatrzymywaliśmy. Zrobiliśmy z tego tak naprawdę też taki, chcieliśmy, żeby to było miłe i przyjemne, więc...
2: My się tym kranikiem polewaliśmy.
0: I to wtedy ulgę przynosiło, Anielko?
5: Ja mogę jeszcze powiedzieć,
0: tak,
5: że był tam taki jeden kranik, nalewaliśmy butelki i się wszyscy polewali i mieliśmy taki mini śmigus dingus w jednym miejscu.
0: I fajnie było?
5: Tak.
0: No to co, to taka długa trasa rowerowa, jak ty uważasz, Stasiu, już jak jesteście po tej trasie 220 kilometrów, możemy polecić dla innych dzieci, które nas słuchają, czy po prostu nuda?
5: Można polecić, bo była bardzo fajna.
0: To polecamy takie trasy rowerowe dla wszystkich, którzy uwielbiają jeździć, ale wróćmy jeszcze do tych motywacji. Mhm. Czyli była ta woda, był ten kranik. Jak jeszcze motywowałeś całą rodzinkę?
4: Gry i zabawy. To działa zarówno w górach, jak i na rowerach. Czyli na przykład szukanie szlaków. Jedni muszą zielonych, czasami niebieskich. Więc szukanie szlaków, liczenie jakichś tam kilometrów, albo zabawy w to, co widzę. No jakby rozmowa, śpiewanie. Oczywiście też nie raz.
2: Byliśmy też w kopalni złota.
4: Wygłupianie się, jakby...
0: Ale
4: niestety,
0: fajnie.
4: Trzeba być bardzo aktywnym przy tym.
0: Oczywiście.
4: Powiedziałam niestety, ale wcale tak nie uważam. Myślę, że to jest
0: tak
4: fajne, jak można te dzieci zachęcać w różny sposób, więc...
0: Fajnie, czyli góry zdobyte, różne

0: są przez was, tak jak mówiliście, a ja jeszcze chcę wrócić do tego, o czym ty wspomniałaś, Justyno, do tej miejscowości
1: Jaworzynka. Tak, przepiękna miejscowość.
0: Czy to już są takie rzeczywiście nasze Wysokie Tatry?
1: Nie.
0: Jeszcze nie.
1: To jest Beskid Śląski. I Jaworzynka to jest dokładnie miejsce, gdzie jest Trójstyk, czyli granica Polski, Czech i Słowacji. Tak.
0: To zrobiliście kilka kroków do Czech i kilkanaście na Słowację, czy nie?
1: Tak, no bez problemu można to zrobić.
0: Czyli dla was to jest dzień powszedni. Polska, tak. Słowacja, Czechy, tak?
2: No tak. Do Czech się na piwo jedzie albo na sok. O, może.
0: To bardziej tutaj na sok byśmy poprosili, bo jesteśmy polskim bratem i dzieciom. A powiedzcie mi proszę, czy wy znacie, no mieszkając jednak na południu Polski, znacie jakieś góralki lub górali?
2: Ja jestem góralem.
0: Ty jesteś góralem?
2: Oczywiście.
1: Tak, to jest.
0: Przepraszam, aż uderzyłem w blat naszego stołu redakcyjnego.
2: Górali sewniański.
1: Mamy dialekt nawet nasz. Cieszyński.
0: Ty też, Justyno, jesteś góralką?
1: No ja jestem bardziej cieszynianką.
0: Aha, czyli mamy cieszyniankę i górala w studiu. To teraz, no skoro takie przewspaniałe połączenie, to poprosimy was o górską piosenkę. Stasiu, Anielko i Lili, pomożecie śpiewać? Dobrze, to będzie, jaki to będzie utwór, Jusku?
2: Jak dobrze nam zdobywać góry.
0: To słuchamy, a potem będzie niespodzianka dla was. Też muzyczna.

0: hejże ha,
1: hejże ha,
0: hejże ha.
1: Żyjmy więc,
2: żyjmy więc,
1: póki czas,
2: póki czas.
1: Bo kto wie,
2: bo kto wie,
1: bo kto wie,
2: bo kto wie.

Drodzy radiosłuchacze, wracamy do naszej rozmowy, wracamy do naszego muzykowania. My tutaj słuchaliśmy utworu Góralu, czy ci nie żal, a w międzyczasie ja nawet włączyłem się za namową Józka i Justyny do przygotowania kolejnej piosenki ogniskowej, którą już niebawem wykonamy w tak zwanym kanonie, czyli jak można wyjaśnić, co to znaczy w kanonie, tak? Albo słuchajcie, nie będziemy wyjaśniać, tylko zaśpiewamy. Proszę bardzo.

0: Wielkie brawa dla was, wielkie brawa. Słuchajcie, a my dzisiaj w naszym drugim rozdziale śpiewnika turystycznego mówimy i śpiewamy piosenki ogniskowe i harcerskie. Które wam są bliższe, Justyno? Czy ty wolisz bardziej te ogniskowe, harcerskie, czy to tak naprawdę nie ma większego znaczenia?
1: Chyba nie ma. Bardziej turystyczne może. Nawet lubię taką poezję śpiewaną. Tutaj też było jakieś stare, dobre małżeństwo.
0: Mhm, tak, tak.
1: Raz, dwa,
0: dzisiaj.
1: Trzy te klimaty, więc... Więc wszystkie te, nawet szanty mogę powiedzieć, że też bardzo lubimy to, co było w zeszłym tygodniu mówione.
0: Tak, wiemy, ja wiem doskonale, bo wykonanie tej szanty twoje, Jusku i Stasia, prosto z Krakowa na żywo, było fenomenalne, dlatego jesteście dzisiaj tutaj. Jaka to była szanta? Bo nie pamiętam już.
2: To było Pożegnanie Liverpoolu.
0: Pożegnanie Liverpoolu. To jest wasza ulubiona szanta rzeczywiście?
2: Moja chyba tak.
0: A twoja, Stasiu?
3: Ja lubię dużo szant.
0: Masz jeszcze jakąś inną, ulubioną?
3: Co? Morskie opowieści.
0: A jak to leciało, Morskie opowieści? Zaśpiewasz tam fragmencik?
3: Hej, ha, kolejkę nalej, hej. A kielichy wznieśmy, to nam zrobi doskonale morskie opowieści.
0: To jest jedna z takich najsłynniejszych szant i takich morskich, morskich przyśpiewek, piosenek, prawda?
2: Tak.
0: A powiedzcie, skoro dzisiaj też rozmawiamy o harcerskich utworach, czy ktoś z was może miał do czynienia coś z harcerstwem, czy zupełnie nie?
2: Tak, ja byłem... Ja byłem harcerzem, to znaczy nie byłem długo, przede wszystkim byłem zuchem, a potem byłem harcerzem, ale mój brat był harcmistrzem, więc prowadził tam w Jaworzynce jakby właśnie całe harcerstwo.
1: Pozdrawiamy Romana.
2: Tak.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. A jak cała rodzina w ogóle zareagowała na to, że będziecie dzisiaj gwiazdami najjaśniejszymi w polskim radiu dzieciom? Jakie były komentarze, opinie, emocje?
1: No ja myślę, że wszyscy są w szoku, tak samo jak my. Myślę, że są przed radioodbiornikami, więc pozdrawiamy całą rodzinę z Leśnej Górnej, z Jaworzynki, znajomych, rodzinę.

0: z Krakowa. Pozdrawiam jeszcze przede wszystkim kapelę Hulan.
1: To jest, cóż kapela, to za kapela?
0: To jest kapela właśnie tam ze Śląska Cieszyńskiego, którą czasem mam okazję grać. Tam gra moja siostra i dwie moje koleżanki, Kasia Kinga, no i Anetka właśnie. I tutaj czasami razem występujemy. Ale to jest typowo góralsko.
1: Bardzo
0: na
1: dobrze.
0: Prawy nasze klimaty.
1: To może też do nas...
0: Cieszyński.
1: To może też do nas wpadną.
0: No ja myślę, jak pan ich zaprosi, to na pewno przyjadą.
1: To porozmawiamy poza anteną. Posłuchajcie, jak będziecie jechać nad morze, na Hel czy do Łeby, przez 8 godzin, tak? Tyle się jedzie, mówiłeś, Józku.
2: Tak myślę. No to przy dobrych wiatrach, bo tam Hel zwykle ma, tam na Helu korki tak. lubią być.
1: Tak. To co będziecie śpiewać? Od czego zacznie się muzycznie taka podróż? Macie jakieś sprawdzone utwory ze śpiewnika turystycznego na start, na dobre rozpoczęcie podróży, w dobrym nastroju?
2: Zależy, gdzie jedziemy. Nad morze to szanty. To szanty i wtedy myślę, że właśnie jakaś zenza, jakieś szanty, które dzieci znają, to zawsze lecą w samochodzie. Mhm. W góry? No to wtedy właśnie SDM, Dom o zielonych progach, właśnie takie górskie
1: SDM,
2: piosenki,
1: czyli Stare Dobre Małżeństwo.
2: No to tak, więc czy Wolna Grupa Bukowina też ma wspaniałe takie turystyczne piosenki.
1: A jeżeli chodzi o Wolną Grupę Bukowinę, bo za chwilę posłuchamy jednej z najsłynniejszych piosenek tej grupy, macie jakiś taki numer jeden z repertuaru Wolnej Grupy Bukowiny?
2: Ja osobiście lubię utwór Majster Bieda, ale jest ich więcej oczywiście, oni tam mają Bez Słów na przykład.
1: I właśnie to za chwilkę posłuchamy. I to jest taka piosenka, którą ja grałem na gitarze przy ognisku wiele, wiele, wiele razy. O tych ludziach, którzy chodzą ulicami ludzie, prawda? No dobrze, a jeżeli chodzi też, wracając do tematu tej audycji, czyli piosenek ogniskowych i harcerskich, z podkreśleniem piosenek ogniskowych, często robicie ogniska?
2: Tak, tak. No i kto... To się w ogóle wiąże z tym, że idziemy w góry, bo my często bierzemy jakąś tam kiełbasę do plecaka. Oczywiście jak to nie jest jakaś zbyt duża, długa wyprawa, żeby ta kiełbasa się nie zepsuła.
1: Oczywiście.
2: Mamy jakiś scyzoryk, żeby zrobić patyki, no i robimy ognisko w górach.
0: Ognisko to jest ta jedna z tych zachęt dla dziewczynek.
2: O tak.
0: Jak słyszą, że będzie ognisko i będzie kiełbasa, to bardzo chętnie idą.
1: Dziewczyny, fajnie jest zjeść taką kiełbaskę pieczoną na ognisku?
3: Tak.
1: Dziewczyny się zgadzają, a ty, Stasiu, co myślisz na ten temat?
3: Że też jest fajnie. I jeszcze pieczony chlebek.
1: O, jeszcze pieczony chlebek, ale jak się ma taką kiełbaskę, Stasiu, z ogniska i pieczony chlebek, to coś jeszcze jest potrzebne? Jakieś warzywko, czy nie? Dziewczyny, a może wy coś podpowiecie? Jakiś ogóreczek, czy już nie trzeba żadnych warzyw?
3: Marchewka.
1: Marchewka? Taka surowa? Czy zabieracie jakąś surówkę?
0: Nie, no my bardzo lubimy marchewki, więc tak, skroimy marchewki i do pudełeczka i
1: fajnie,
0: marchewki.
1: Oryginalnie.
2: Marchewka, papryka, ogórek, nie? Gdzieś tam skroimy i zwykle to...
1: Dużo takich wypraw górskich macie w czasie wakacji? Rodzinnych wypraw górskich?
0: No to mamy chyba dużo w ciągu roku.
1: W ciągu całego roku,
0: no
1: tak?
0: No jeździmy przez weekendy, albo jak jest właśnie jakieś dłuższe, wolne, święta, to jeździmy. Mhm.
2: Tak, no i mamy też jakieś konkretne cele. Właśnie to, że zdobywamy koronę Gór Polskich, pozwala nam jakby odkrywać takie miejsca w Polsce, których do tej pory nie znaliśmy, a które są naprawdę czasami przecudowne. Jakieś Beskid Niski, czy gdzieś tam Sudety. W ogóle to są miejsca, w których jest dużo mniej ludzi, mniej turystów niż w Tatrach,
1: mniej uczęszczane,
2: ale jakby większość ludzi jeździ w te same miejsca w góry, a takie, takie inicjatywy typu Korona Gór Polskich czy Diadem, który jest trochę bardziej rozszerzoną wersją, naprawdę pozwalają poznać polskie góry wzdłuż i wszerz.
1: Od innej strony też pewnie, prawda?
2: Dokładnie.
1: A powiedzcie, a wy mieszkacie w samym Krakowie?
2: Tak, mieszkamy przy Zakrzówku, tam jakby mieszkamy w tej chwili.
1: Czyli Kraków, tak. Miasto, dużo ludzi, dużo samochodów, pośpiech codzienny. To czy takie spędzanie czasu w wakacje w naturze, w górach albo na Helu, tam gdzie się wybieracie, czy to jest taka fajna przerwa od bycia w mieście, czy to jest po prostu wasz sposób

0: na życie, dużo czasu spędzać w przyrodzie.
1: No tak. Ja osobiście potrzebuję tego bardzo, jakby tego wyjścia z mieszkania i wyjścia z miasta. I myślę, w sensie chciałbym, żeby cała moja rodzina właśnie też czuła tą więź z naturą.
0: Złapała takiego bakcyla.
1: Dokładnie. Justynka ma podobnie jak ja. Tęsknimy też gdzieś tam za tymi swoimi stronami, więc to nie jest wykluczone, że wrócimy. Na razie jakby trzymają nas inne sprawy w Krakowie. Ale no tak, jakby to ta przyroda i...
2: To jest bardzo ważne w życiu człowieka, żeby z tą naturą obcować. Od razu człowiek się tak uspokaja, koi zmysły, jak może dostrzec to wszystko, co nas otacza. Nawet takie, nie wiem, zwykłe, nie wiem, posłuchanie, jak ptaki śpiewają, tak? Popatrzenie, nie wiem, na chmury, na drzewa.
0: Zwykłe albo i niezwykłe, tak, prawda? Tak. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Stasiu, tak. A ty za co lubisz takie wyprawy? Takie wyprawy w góry albo wyprawy nad morze, takie bycie blisko natury. Co w tym jest przyjemnego dla ciebie?
3: Że mogę, że nie mam szkoły i że jest dużo lasu często, jak jestem w górach, a las bardzo lubię.
0: Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że w taki naturalny sposób ta nasza audycja Śpiewnik Turystyczny, gdzie repertuar ze śpiewnika turystycznego papierowego jeszcze, bo wy też pewnie doskonale pamiętacie papierowe takie książeczki, śpiewniki turystyczne ze słowami, z akordami, tak jak wy macie dzisiaj słowa i akordy na wydrukowanych kartkach. Ta audycja niechcący robi się też nie tylko audycją o muzyce, ale i o takim byciu blisko natury. I wy o tym tak fajnie mówicie. I Kasia i Gosia, które dzisiaj do nas dzwoniły prosto z Polesia, o tym mówią. I nie pamiętam imienia, ale nasza radiosłuchaczka, która dzwoniła z córką w ubiegłym tygodniu z Gdańska, też mówiła o tym, że uciekają często prosto do natury, więc może dzisiaj zróbmy jeszcze takie podsumowanie tej naszej dyskusji o naturze, o piosenkach ogniskowych, harcerskich, odśpiewaniem tego utworu i zagraniem tego utworu, który często kończy takie ognisko rodzinne, czy ognisko, przy którym zbierają się przyjaciele. Tutaj już gitarę przejmuje Józek, na skrzypcach znowu zagrasz ty, Justyno, a dziewczyny i Stasiu, jeśli macie siłę jeszcze i chęci, możecie śpiewać z rodzicami albo po prostu odpocząć. Uwaga, uwaga, ostatni utwór, na do widzenia.

0: Tak pięknie śpiewali Justyna, Józef, Lili, Staś i Anielka Baraniok prosto z Krakowa. Kochani, dzięki, że wpadliście do naszego studia. Dobrych wakacji.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Niesamowite.

Katarzyna Kolawik. Ania Swyklej. Wojtek Jarociński. Stanisław Szczyciński. Marek Zarankiewicz. Wojtek Maziakowski. Krzysiu Rzesławski. Wacek Juszczyszyn, niezmiennie z nami Wojtek Belon, czyli Wolna Grupa Bukowina. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie.

0: pieśń łagodnych.
1: Turystyczny.

0: Nuta z poniedziałku.
1: Ależ wakacyjnie, ależ ogniskowo, ależ harcersko jest w dzisiejszej audycji. Rodzina Baraniok, Justyna, Józef, Lili, Stasi, Anielka są już poza studiem Polskiego Radia Dzieciom, ale nadal jeszcze w naszej redakcji. Wspaniale dzisiaj pośpiewali, wspaniale nam dzisiaj udzielili wielu informacji dotyczących wędrówek po górach między innymi i już chcą do nas wracać, a my chcemy ich tutaj po raz kolejny gościć. I dobra informacja, już za tydzień w trzeciej części, w trzecim rozdziale śpiewnika turystycznego będziemy gościć Gosię i Kasię prosto z Polesia. Dziewczyny, które podadzą mi dobry namiar na wakacje w środku lasu. Ja już się nie mogę doczekać. I wy, drodzy radiosłuchacze, jeżeli chcecie przyjechać do nas, pośpiewać razem ze mną, pomuzykować, to bardzo was zapraszam. Wysyłajcie takie zapytania i takie wiadomości mailowe na adres jacek.zawada@polskieradio.pl, a ja zaproszę tych wszystkich, którzy zgłoszą się właśnie za pośrednictwem drogi mailowej. To teraz wróćmy jeszcze do tych naszych ogniskowych i harcerskich piosenek. Piosenki ogniskowe najczęściej opowiadają o tym, jak piękna jest nasza, wspaniała, polska przyroda. Zachęcają do tego, żeby ją odkrywać. I to jest jak najbardziej naturalne, bo kiedy ją odkrywać tak dokładnie i tak często, jak nie w wakacje, jak nie latem. Bohaterami piosenek ogniskowych są najczęściej turyści, albo harcerze, albo też wędrowcy, albo żeglarze, albo jeszcze przyjaciele, którzy po prostu wspólnie spędzają czas. A w tekstach tych piosenek pojawiają się góry, jeziora, lasy. Ogniska, rozgwieżdżone niebo, naprawdę można się rozmarzyć. Rozmarzyć i zatęsknić za takim spędzaniem czasu i spędzaniem wakacji blisko przyrody, o którym tak wspaniale opowiadali nasi dzisiejsi goście. A jeśli mamy się zastanowić, o czym z kolei opowiadają piosenki harcerskie, to okaże się, że też jednym z głównych tematów tych utworów jest przyroda. Jest pięknie.

piękno naszej polskiej przyrody, ale też w tekstach tych harcerskich piosenek pojawiają się często przedmioty, rzeczy związane z turystyką, z tym, że spędzamy czas wakacyjny, na przykład na wędrówce górskiej, czyli plecak, gitara, kompas, namiot, albo harcerski szlak, albo przyjaźń. To są te tematy, które są nieobce tekstom piosenek harcerskich. A wy jakie wolicie piosenki? Ogniskowe, harcerskie? Czy kochacie równie i te? 22, 6, 4, 5, 20, 55. Zachęcam. Mamy jeszcze 10 minut audycji. Dzwońcie do nas.

Na koniec naszej dzisiejszej muzycznej audycji Śpiewnik Turystyczny, rozdział drugi, piosenki ogniskowe i harcerskie. Może przywołajmy sobie obraz takiego ogniska, ogniska, które jest wieczorem organizowane albo po południu. Jest organizowane na obozie letnim, albo na koloniach, albo na jakimś obozie harcerskim, albo po prostu w takim gronie rodzinnym. Jak to wszystko wygląda? Ognisko zwykle rozpoczyna się od takiego wspólnego powitania wszystkich uczestników. Potem prowadzący wybiera pierwszą piosenkę, którą zna większość grupy i może

można zazwyczaj zacząć takie ognisko muzycznie od spokojniejszej melodii, żeby każdy mógł się powoli oswoić, powolutku włączyć w taki spokojniejszy utwór i na pewno instrumentem, który pomoże zadbać o taką muzyczną atmosferę jest oczywiście gitara, którą też słyszeliśmy w wielu utworach, które zagraliśmy w dzisiejszym śpiewniku turystycznym i tutaj na żywo pięknie nam zabrzmiała gitara, na której grał Józef i Justyna Baraniok. Gitara rozbrzmiewa, piosenki rozwijają się, nabierają tempa. Między zaś piosenkami przy ognisku często opowiada się jakieś ciekawostki, jakieś żarciki, albo się wspomina wydarzenia z danego dnia, co się zdarzyło w górach w czasie wędrówki. Można powspominać, można sobie miło porozmawiać w rytm pięknych dźwięków gitary, a w wielu grupach obowiązuje też zasada, że każdy może zaproponować swoją ulubioną piosenkę. I ja jedną z moich takich ulubionych ogniskowych piosenek zaproponuję wam dziś na zakończenie drugiego rozdziału śpiewnika turystycznego. Będzie to utwór pod tytułem Płonie ognisko i szumią knieje. Taki legendarny harcerski utwór, przy którym często się wstawało, żeby oddać szacunek harcerzom. I my tym tradycyjnym utworem zamykamy drugi rozdział śpiewnika turystycznego. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, na trzeci rozdział zapraszamy już w czwartek, za tydzień, punktualnie o 10:00. Ahoj, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Rozpoczynam radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Jesteśmy z wami do godziny 15.

dobry, witam was serdecznie. Samo południe przywitaliśmy już chwilę temu, więc pozwólcie, że nie będę dłużej szeptać, tylko pełnym głosem jeszcze raz, jak zwykle o tej porze, powiem wam dzień dobry, witam cały wspaniały świat słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Super, że jesteście z nami w kolejnych radiowych półkoloniach. No i oczywiście przed nami 3 godziny pełne zagadek, wakacyjnych podróży, dobrej muzyki i niezwykłych gości. Dzisiaj, moi drodzy, odwiedzimy wyspę pełną wyjątkowych zwierząt. Przypomnimy sobie jednego z najbardziej znanych bohaterów polskich bajek i jeszcze wiele więcej ciekawostek dla was zostało przygotowanych, ale o tym się przekonacie w swoim czasie. Koniecznie zostańcie z nami. No i oczywiście przypominam numer telefonu 22 645 20 55. Linie nasze już są otwarte. Śmiało możecie dzwonić, by opowiadać o swoich wakacyjnych przygodach, o wakacyjnych planach i o tym wszystkim, co z wakacjami jest związane i sprawia wam przyjemność. A może czegoś nowego się nauczyliście, albo może zamierzacie to zrobić. A na początek, jak zawsze, pytanie dnia. Gdybyście mogli znać idealnie jakiś dowolny język świata, którego jeszcze nie znacie, to który byście wybrali i dlaczego? Hiszpański, japoński, włoski, a może język smoków z bajki jak Antoś, który kilka dni temu mnie tego języka uczył? Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi, dlatego śmiało dzwońcie.

0: Gdybyście mogli perfekcyjnie nauczyć się dowolnego języka świata, to jaki język byście wybrali i dlaczego? Takie pytanie zadałam przed piosenką. No i dodzwonił się do nas Michał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, Michale, ile ty masz lat?
1: 10.
0: I znasz już jakieś języki obce?
1: Angielski i trochę niemiecki, ale to tak średnio.
0: Dopiero się uczysz tego niemieckiego, tak?
1: Tak.
0: No to super, no to gratuluję ci, dwa języki, to całkiem nieźle. No i jeszcze język, którym posługujesz się na co dzień, czyli polski, no to w sumie trzy języki znasz. Fantastycznie. A gdybyś mógł tak po prostu, jakby za dotknięciem magicznej różdżki, mógł nauczyć się perfekcyjnie dowolnego języka świata, to jaki to byłby język?
1: Francuski.
0: Język francuski. A dlaczego akurat ten?
1: No bo we Francji mieszka moja ciocia i po prostu jakbym do niej pojechał, to mógłbym normalnie rozmawiać z ludźmi.
0: Ach, po prostu mógłbyś, odwiedzając ciocię, zawrzeć na przykład nowe znajomości, znając ten język.
1: Nie, tak.
0: To jest bardzo dobry plan. A jakieś słówka po francusku już może znasz?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Ja na przykład umiem po francusku powiedzieć cześć i to jest salut. To mogę cię poduczyć. To następnym razem po prostu jak kogoś spotkasz tam będąc na dworze albo w sklepie, to będziesz mógł powiedzieć salut, a to zawsze jest pierwszy krok właśnie do zawarcia nowej znajomości. Ale bardzo mi się podoba też powód, o którym powiedziałeś, który tobą kieruje w chęci nauczenia się tego języka. I w ogóle powiedz mi, czy warto się uczyć języków obcych?
1: Dla mnie tak.
0: A dlaczego?
1: No tak jak już powiedziałem, na przykład jakbym pojechał do Anglii, albo do Hiszpanii, albo do jakiegoś tam kraju, nie wiem, na Hawaje, no to bym się chciał nauczyć, nie wiem, hawajskiego, angielskiego. Mm-hmm. No i właśnie, bo warto, żeby, no...
0: Czyli ja rozumiem, że taką twoją główną potrzebą, która kieruje nauką innych, obcych języków, jest po prostu chęć podróżowania.
1: I żeby i moc porozumiewania się.
0: Dokładnie. Tak, i w tych podróżach móc się porozumiewać. Tak, to jest bardzo dobry powód. I tutaj wymieniłeś kilka krajów, a powiedz mi proszę, do którego miejsca, gdybyś mógł sobie takie miejsce wakacyjne wybrać, chciałbyś tak się w 100% wybrać, że to jest takie twoje wakacyjne marzenie podróżnicze?
1: Nad morze w Helu.
0: Na Helu?
1: Tak.
0: Ach, no ja myślałam, że wybierzesz jakieś takie miejsce na świecie, gdzie się mówi obcym językiem, ale tutaj, no to mój drogi, no to właściwie rzeczywiście bez problemu się dogadasz, bo przecież tam mówimy po polsku. No to żadnego językowego
1: to
0: nie będzie.
1: Język, więc.
0: Tak, oczywiście. A powiedz mi proszę... Czy jeszcze w twojej szkole jest jakiś inny obcy język, którego można się uczyć?
1: W szóstej klasie będę mieć hiszpański.
0: Ach, czyli dojdzie ci jeszcze kolejny język w szóstej klasie. Wow, to sporo tego będzie.
1: A teraz w czwartej będę mieć właśnie niemiecki, się będę uczyć.
0: Mhm. I jak myślisz, czy te wszystkie języki w głowie się tobie nie poplątają?
1: Nie wiem, ale jakbym miał taki przypadek, że jakby jakiś Anglik do mnie podszedł i powiedział cześć, good morning albo coś,

0: No to jakbym odpowiedział słowem po francusku, to on by nie zrozumiał.
1: Raczej tak.
0: On by mi powiedział, że to nie ten, że to błąd, że to nie jest po angielsku. No i no.
2: I szybko by się sytuacja naprawiła. Ale wiesz co? Ja tak sobie myślę, że są też takie grupy językowe, w których w skład wchodzą właśnie poszczególnych grup języki, które tak trochę są do siebie podobne. Na przykład ponoć francuski jest bardzo podobny do włoskiego i do hiszpańskiego.
0: Podobno tak.
2: Więc skoro od 6 klasy będziesz się uczył języka hiszpańskiego, to może wtedy to jest też dobry moment na to, by sięgnąć po francuski? No, jest to jakiś pomysł, prawda?
0: Mhm.
2: Ja myślę, że tak naprawdę wszystko oczywiście zależy od ciebie i wierzę gorąco w to, że jeżeli naprawdę będziesz chciał spełnić to swoje językowe marzenie i nauczyć się właśnie języka francuskiego, to tobie się to z pewnością uda. Jak tak się stanie, to proszę koniecznie daj mi znać, dobrze? Bo ja przyznam się tobie szczerze, że też bardzo, bardzo zawsze marzyłam o tym, żeby się nauczyć to jest jednak różnica języka francuskiego i wyobraź sobie, Michale, że właśnie w te wakacje zaczęłam się uczyć. Stąd właśnie umiem powiedzieć salut. Na pewno się tak stanie, że jakikolwiek sobie tylko język wymarzysz, by go opanować, to zdołasz to zrobić w 100%, tylko czasami najtrudniejszy jest po prostu ten pierwszy krok. Zatem za ten pierwszy krok będę trzymała mocno kciuki, a tymczasem chciałabym się podpytać, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całą moją rodzinę, Polskie Radio Dzieciom, wszystkich zmarłych, którzy są w grobie. Jak dla mnie cały świat.
2: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy jak najbardziej. I ja jeszcze chciałam się zapytać, Michale, o twoje wakacyjne plany. Co się będzie działo w tym roku podczas twoich wakacji?
0: Mama mi mówiła, że pojedziemy do cioci do Francji. No i będę mieć trochę taką szansę, żeby się właśnie nauczyć francuskiego.
2: No to rzeczywiście super okazja.
0: No i mama chciała jeszcze jechać nad morze, na Bałtyk.
2: No to plany podróżnicze macie całkiem fajne.
0: I do babci, do Wówkaśnowskiego.
2: Och, babcie też trzeba odwiedzić w wakacje. Ja swoją babcię planuję odwiedzić w sierpniu. Wakacje bez odwiedzin babci to w ogóle się nie liczą. Zatem trzymam kciuki, żeby wszystkie te plany się udały, żeby pogoda wam sprzyjała i dobre humory was nie opuszczały. No i żebyś od czasu do czasu pamiętał także o tym, że Polskie Radio Dzieciom również w wakacje serwuje super propozycje i audycje dla swoich słuchaczy. Pięknie, tak?
0: A wie pani, że dzwoniła wczoraj?
2: Naprawdę? Ale do mnie?
0: No.
2: Do mnie dzwoniłeś wczoraj? A o czym rozmawialiśmy?
0: Wieczorem dzwoniłem.
2: Ach, no właśnie, bo ja bym ciebie zapamiętała, gdybyś do mnie dzwonił. Wieczorem dzwoniłeś do audycji, już ci mówię, to był letni koncert życzeń, tak?
0: Tak.
2: Och, no właśnie, dzwoniłeś do Marty Kawalec, czyli do mojej redakcyjnej koleżanki, a ja jestem Marta Powałowska. Ale prawda jest taka, że wszyscy dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom zawsze się ogromnie cieszą, jak nasi słuchacze do nas dzwonią, jak się przypominają i też jak nas rozpoznają, także super fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie niejedna okazja do tego, byśmy sobie porozmawiali. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Pa, pa, pa.

0: A to Feller westchnął seler. Jeden z najpopularniejszych wierszy, który mam wrażenie większość z nas zna, a jeżeli jeszcze go nie znacie, to znaczy, że jeszcze nie chodzicie do przedszkola i na pewno poznacie go niebawem. Na straganie, tak właśnie on się nazywa. Ale teraz nie o straganie będziemy rozmawiać, a o wakacjach z Hanią. Cześć Haniu.
1: Dobry.
0: Powiedz proszę właśnie, jak tam twoje wakacje mijają?
1: No, byłam pierwszy tydzień wakacji u babci, teraz wróciłam, no i w ogóle dużo książek czytam, potem jadę teraz na obóz w niedzielę najbliższą, potem pewnie nad morze, jeśli będzie pogoda.
0: Słuchaj, ja sobie aż zaczęłam wszystko zapisywać, żeby nic mi nie umknęło, jak za chwilkę będę cię podpytywać o szczegóły tych wszystkich elementów, o których powiedziałaś. Najpierw pojawiła się babcia. Och, jak już powiedziałam przed momentem, wakacje bez odwiedzin u babci to w ogóle się nie liczą, więc wcale się nie dziwię, że jedziesz odwiedzić babcię. A powiedz proszę, jaką najpyszniejszą potrawę przygotowuje zawsze dla ciebie twoja babcia?
1: Znaczy, dużo dobrych rzeczy robi. Ja chyba jednak najbardziej lubię gołąbki.
0: Tychota. Ale takie z sosem pomidorowym?
1: To nie wiem, chyba tak.
0: No, gołąbki to jest rzeczywiście też danie, które babciom wychodzi najlepiej. Och, zdecydowanie tak. Ale mi teraz smaka narobiłaś. Przypomniałam sobie, że rzeczywiście, kiedy ja ostatnio byłam u mojej babci, to też były gołąbki. Zupełnie o nich zapomniałam, a faktycznie dzięki tobie to wspomnienie mi dzisiaj wróciło. A powiedz, jakie książki czytasz? Po które książki sięgasz teraz w wakacje? Na pewno nie lektury.
1: No nie. Czytam sobie, teraz czytam pierwszą część serii Akademia Crookhaven. To jest Akademia Crookhaven, tom pierwszy, Szkoła oszustów.
0: Mhm.
1: Znaczy, wczoraj też sobie trochę czytałam Mój kraj ojczysty Polska. Właśnie. I tam o parkach narodowych, bo wczoraj też dzwoniłam, właśnie kocyk wygrałam.
0: Mhm.
1: No i właśnie ten, jak było Woliński Park Narodowy, to właśnie też zgadywałam sobie, jak patrzyłam. Bo ja teraz też tam w pustyni wpuszczę sobie tak wieczorami.
0: Już na zapas.
1: No.
0: Już na zapas, jak będziesz w klasie, kiedy będzie ono lekturą, ona ta książka, to już będziesz miała przeczytane w pustyni w Puszczy Henryka Sienkiewicza. Nie no, to rzeczywiście to najróżniejsze książki ciebie przyciągają, bo bardzo często jest tak, że rzeczywiście w trakcie wakacji sięgamy często po te książki, które sprawiają nam największą radość. No ale często też jest właśnie tak, że są to książki z jakiegoś jednego albo pokrewnych gatunków. Prawda? Że niektórzy lubią przygodowe książki, niektórzy przyrodnicze, niektórzy jeszcze jakieś inne, na przykład z łamigłówkami jakimiś do rozwiązywania, a tutaj u ciebie widzę, że różnorodność i obfitość tematów jest po prostu olbrzymia.
1: Tak, ale ja na przykład lubię też dużo tytułów naraz czytać. I ostatnio sobie dużo książek też kupiłam na przykład.
0: Ale powiedz mi proszę, czy później te wszystkie wątki nie mieszają ci się, tak jak przed momentem sobie z Michałem rozmawiałam na temat tych języków, które mogą gdzieś tam się mieszać w głowie, kiedy za dużo się...

0: tych, zbyt wielu tych języków się uczymy, a tutaj, jeżeli chodzi o te wątki książek, nie mieszają się.
1: Nie, w ogóle.
0: Ale jak ty to robisz? Jakieś notatki prowadzisz?
1: Nie, po prostu to zapamiętuję.
0: Niesamowite. I co, i ze względu na przykład na humor, który masz w danej chwili, danego dnia, to po taką książkę sięgasz?
1: Znaczy tak, ale ja bym teraz chciała nawet, teraz właśnie oglądam sobie te 4 książki, które przede mną leżą, to jest właśnie takie nowe. I właśnie myślę sobie, jak ja bym chciała je teraz zacząć czytać, ale to już za dużo by było.
0: Już tak kuszą, tak jakby wzywały ciebie. Hania, tak. Przeczytaj nas, Hania.
1: No właśnie tak jest.
0: No to super, ale to powiedz proszę Haniu, czy miałabyś jakieś takie polecajki książkowe dla naszych słuchaczy? Na przykład takie 3 czy 4 książki, które twoim zdaniem warto przeczytać podczas tegorocznych wakacji.
1: No dobra, 3-4 książki, to muszę jakieś, to nie muszę, znaczy bo ja jeszcze nie czytałam, ale wydaje mi się, że jest na pewno fajne, bo właśnie następną książkę planuję czytać, Baśniozbiór, i teraz polecę taką jakby trylogię, Krystyny Ochilston, pierwsza część Szklane Dzieci, ale to już jest trochę straszna książka, bo to jest horror.
0: O matko!
1: Lubię też książkę na przykład Bestiariusz Słowiański.
0: Och, tak!
1: Tak. No i myślę, że na przykład książka już załóżmy 20 niezwykłych kobiet, które zmieniają świat, o różnych takich kobietach, które umarły i żyją, właśnie też jest bardzo fajna.
0: Też bardzo ciekawa, rzeczywiście można się tam wielu interesujących rzeczy dowiedzieć o najróżniejszych postaciach, które żyły albo niektóre też żyją cały czas. Bardzo, bardzo ciekawa książka, to prawda, zgadzam się w 100%. Ale wiesz, co mnie jeszcze bardzo zaciekawiło, kiedy wspominałaś o tym, że ponieważ wczoraj w trakcie audycji wzięłaś udział w naszej zabawie, gdzie odpowiedzią była nazwa jednego z polskich parków narodowych, dokładniej mówiąc Woliński Park Narodowy, to postanowiłaś sobie coś na ten temat jeszcze poczytać. I to jest super,
1: tak.
0: Prawda? Że też najróżniejsze informacje zbierasz z otaczającego ciebie świata i później jeszcze je pogłębiasz. No i powiedz, czego się ciekawego dowiedziałaś o tym parku? Co ciebie może zaskoczyło?
1: Znaczy, ja myślałam, że jego główny, znaczy, przedstawiciel, jakby, symbol, ja myślałam, że to jest orzeł, a to bielik.
0: To jest bielik, tak.
1: No, ale też sobie przeglądałam inne parki narodowe, bo mam taką mapkę, na przykład, że najstarszy park w Polsce to Pieniński Park Narodowy, który został otworzony w 1932 roku.
0: No, powiem ci szczerze, że tutaj, jeżeli chodzi o ten najstarszy polski park narodowy, to tak naprawdę są 2 parki narodowe, polskie parki narodowe, które w tym samym roku się otworzyły.
1: I one...
0: I one tak się zastanawiają, który był pierwszy, a który był drugi. I z tego, co ostatnio byłam i rozmawiałam z pracownikami Pienińskiego Parku Narodowego, to się dogadali i stwierdzili, że oboje są najstarszymi polskimi parkami narodowymi. Ale takie rankingi to rzeczywiście to też jest bardzo ciekawe. No i co tam jeszcze wyczytałaś?
1: No to jest, czytałam też sobie ten rozdział Ochrona Przyrody i na przykład jest tu napisane, że na przykład fabryki i elektrownie wytwarzają zanieczyszczenia, które zagrażają środowisku i przez to ginie wiele gatunków roślin i zwierząt.
0: Tak, to prawda. Ale powiedz mi proszę, czy dowiedziałaś się może w jaki sposób my możemy pomóc chronić naszą przyrodę?
1: No to na przykład na pewno, jak wychodzimy z jakiegoś pokoju, to gasić światło, albo też na przykład my kiedyś usłyszano w Polskim Radiu Dzieciom, że światło w latarniach zanieczyszcza niebo i często w nocy nie widać czasem gwiazd w miastach.
0: Tak, tak, to się mówi o takim zanieczyszczeniu światłem, tak samo jak istnieje już takie stwierdzenie jak zanieczyszczenie hałasem, które też w miastach występuje. No to ja muszę ci powiedzieć, że kiedy byłam w Bieszczadzkim Parku Narodowym, tam jest takie miejsce właśnie, które jest tego zanieczyszczenia światłem pozbawione. I kiedy wieczorem zgasiłam światło w swoim pokoju i szykowałam się do tego, by pójść spać, to okazało się, że jest tak ciemno, że ja nie widziałam nawet końcówki swojej ręki,

0: po prostu jest wspaniale, jeżeli o to chodzi. Rzeczywiście tego sztucznego światła jest tam niewiele. Zatem jeżeli chciałabyś doświadczyć czegoś takiego, to polecam to miejsce jako cel takiej wakacyjnej podróży, bo jest zresztą każdy z 23 polskich parków narodowych to miejsce, które warto odwiedzić. I kto wie, może też sobie taką trasę, szlak podróżniczy, twój szlak po polskich parkach narodowych stworzysz i będziesz wspólnie, rodzinnie albo z przyjaciółmi je wszystkie odwiedzała.
1: Tak.
0: To myślę, że to też by była super przygoda.
1: Ja byłam w jednym parku narodowym.
0: W którym? Przypomnij proszę.
1: Byłam w Górach Stołowych.
0: Och, tak. Góry Stołowe to też jest przepiękne miejsce, ale wiesz, to jest niesamowite, bo jakikolwiek byś mi teraz nie powiedziała Polski Park Narodowy, to ja o każdym powiem, że to jest przepiękne miejsce i warte zobaczenia, bo rzeczywiście udało mi się wszystkie je zwiedzić i z każdym mam wspaniałe wspomnienia i uważam, że każdy z nich zasługuje na to, by mówić o nich w samych superlatywach pozytywnie i zachęcać do ochrony, ale także do odkrywania tych cudownych miejsc. Haniu, bardzo pięknie dziękuję Ci za rozmowę i oczywiście teraz chciałabym posłuchać, kogo masz ochotę pozdrowić.
1: Będę mogła jeszcze jedną piosenkę poprosić.
0: Wiesz co, piosenki zamawiamy na środowe wieczory, czyli po godzinie 18 w środę. Możecie dzwonić do letniego koncertu życzeń i tam wszystkie swoje piosenki albo komuś dedykować, albo zamówić, więc ja mogę zapisać tę piosenkę i przekazać tutaj informacje osobie, która będzie w najbliższą środę prowadziła letni koncert życzeń, by ona się pojawiła. Masz ochotę?
1: Tak, wie, że ja zazwyczaj o tym powiem, że jestem na dworze, a akurat to jest taka moja piosenka, którą od wczoraj najbardziej lubię i wydaje mi się, że ona u was nie.
0: A jaka piosenka? Tak z ciekawości zapytam.
1: Film Cape of Demon Hunter jest taka Golden, ona się nazywa Golden.
0: Ach, Golden, Huntrixa. Tak. Rzeczywiście, taka piosenka u nas się znajduje, no to zobaczę, co da radę zrobić, bo jeżeli rzeczywiście po godzinie 18 będzie problem, ale nie obiecam Ci, że ona się teraz pojawi, dobra?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Haniu, no to pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Pozdrawiam całej Polskiej Radio Dzieciom, wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę, jeszcze i w ogóle wszystkie zwierzęta, które żyją w wszystkich parkach narodowych w Polsce i w ogóle na świecie.
0: Świetne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i Ciebie, Haniu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego najlepszego. Och, i z tego, co widzę, to Kasia postanowiła Ci zrobić niespodziankę i odnalazła piosenkę, o której mówiłaś, więc za moment będziemy mogły sobie obie do niej potańczyć, bo ona jest niesamowicie energetyczna.
1: Tak, dziękuję.
0: Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, do usłyszenia.

0: No i już znowu jestem z wami. Cieszycie się, bo ja się bardzo cieszę. Zresztą będziemy razem do godziny 15, więc jeszcze tego czasu wspólnego trochę mamy. Ciekawa jestem, co wy na to, żebyśmy się teraz trochę pobawili. O, proszę bardzo, tak rączki zacieram z radości. No to do której zabawy was najpierw zaprosić? Czekajcie, nigdy nie wiem, którą najpierw wybrać i zawsze wtedy z pomocą przychodzi mi wyliczanka. No to NC, w której ręce, czy w pokoju, czy w łazience? Pokój, łazienka. O, fajnie. Proszę bardzo. Już, dlaczego? Nie mogę wam zdradzić tego. A jak bardzo bym chciała?
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: I udało się zdradzić, jaka zabawa dzisiaj rozpoczyna cały nasz set zabawowy, bo przecież takich naszych flagowych zabaw w radiowych półkoloniach mamy aż 3. Dzisiaj zaczynamy od wakacyjnej zgadywanki. No i zapewne jesteście ciekawi, jaka kategoria. W czwartki króluje kategoria zabawa! No w końcu, jak się bawić, to na całego. Tylko czasami wiem doskonale, że bywają problemy z wyborem, w co tu się bawić. W zeszłym tygodniu bawiliśmy się w berka w naszej wakacyjnej zgadywance, a w tym tygodniu, dzisiaj, co to będzie? No mam nadzieję, że szybciutko uda wam się tę zagadkę rozsupłać, rozwiązać i będziemy mogli tę zabawę umieścić na naszej liście super zabaw wakacyjnych. I kiedy zabraknie wam pomysłów, w co się bawić, na przykład, to będziecie mogli sobie do takiej listy sięgnąć. No dobra, to czas na pierwszą podpowiedź. Otóż zabawa, której dzisiaj poszukujemy w wakacyjnych zgadywankach, kojarzy mi się ze słowem opaska. I jak tam? Macie jakiś pomysł, propozycję, co to może być za zabawa? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: jest!
1: Wakacyjna zgadywanka.
2: Tak nazywa się zabawa, która aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach. Dzisiaj kategoria zabawa króluje w naszej wakacyjnej zgadywance. Poszukujemy zabawy, która kojarzy mi się ze słowem opaska. No i ciekawa jestem ogromnie, jaka jest propozycja Liliany co do tej zabawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz mi proszę, Lilianko, ile masz lat?
3: 9.
2: Och, no to myślę, że w wieku 9 lat to chyba jest się takim ekspertem, jeżeli chodzi o różne zabawy, co?
3: No.
2: Całkiem sporo tych zabaw pewnie masz. A która z nich jest twoją ulubioną?
3: Moją ulubioną zabawą jest zaklepany.
2: Zaklepany? A co to za zabawa? Opowiedz proszę.
3: Podobna do chowanego. Chowa się większość osób. Zostaje tylko jedna, która jest zaklepany. I ona liczy do 10. I gdy znajdzie jakąś osobę, musi podejść do wyznaczonego miejsca i powiedzieć raz, dwa, trzy, zaklepuje za i imię osoby, którą znalazł. Ale jeśli osoba dobiegnie szybciej i powie raz, dwa, trzy, zaklepany za siebie, wygrywa.
2: Wow! Fajna ta zabawa. A ja jej nie znałam. Bardzo ci dziękuję zatem za twoją opowieść. Może po godzinie 15 Kasia da się namówić ze mną na to, żeby się pobawić w zaklepanego. Tylko ona dużo szybciej biega niż ja, więc pewnie miałabym trudności z tym, żeby wygrać. No, ale jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała, prawda?
3: No.
2: Zatem zawsze warto próbować. Proszę, powiedz mi, Liliano, jak zatem według ciebie brzmi nazwa zabawy, której dzisiaj poszukujemy we wakacyjnych zgadywankach, która ze słowem opaska mi się kojarzy?
3: Czy chodzi o ciuciu babkę?
2: Czy chodzi o ciuciu babkę? Nie wiem, musimy to sprawdzić. Brawo, tak. Chodziło o ciuciu babkę, już teraz mogę ci odpowiedzieć. Brawa, fanfary i okraski w twoją stronę powędrowały. Czy ty znasz tę zabawę?
3: Tak, bardzo dobrze ją znam.
2: A czy byłabyś uprzejma i opowiedziała naszym słuchaczom, na czym ona polega? Bo może nie wszyscy ją znają.
3: Ciuciu babka chodzi o to, że kawałkiem materiału, opaską na oczy, wchodzi taką do spania, szalikiem, zasłania się jednej osobie oczy. Reszta ucieka przed babką. Zadaniem ciuciu babki jest dotknąć każdej osoby.
2: Otóż to i wtedy jak ją złapię, to później są różne wersje. Na przykład w tej wersji, w którą ja się bawiłam, jak byłam w twoim wieku, to ciuciu babka złapane osoby chowała do worka. To znaczy takiego przysłowiowego, bo po prostu siadało się na ławce. A jak to u ciebie jest?
3: U mnie to zazwyczaj jest tak, że osoba, która jest dotknięta, siada na ławkę i osoba, która ostatnio zostanie dotknięta, zostaje ciuciu babką.
2: O, no proszę, i w ten sposób można się bawić w nieskończoność, a o to chodzi zawsze w najlepszych zabawach, by nie było końca. A jakie jeszcze słowa kojarzą ci się z tą zabawą, z ciuciu babką? Co jeszcze tutaj mogłoby się pojawić?
3: Kojarzy mi się też chowanie.
2: Mhm. Chowanie, szukanie, skoro chowanie to i szukanie, może rzeczywiście, wiesz co mi się jeszcze przypomniało? Obracanie, no bo przecież

0: Przecież jak tej ciuciubabce się zasłoni oczy, to jeszcze ją się tak obraca, żeby ona nie wiedziała, w którą stronę iść, prawda?
1: No, tak.
0: No, to też. O, i dotyk, no bo ta ciuciubabka musi też to dziecko, czy tę osobę, z którą się bawi, też złapać.
1: I sobie drogę wymapać rękami.
0: Tak. Tak, dokładnie, no bo to też jest taka rada bardzo dobra, super, że o tym powiedziałaś, że jak jest się ciuciubabką, ma się zasłonięte oczy, to najlepiej zawsze mieć ręce wyciągnięte, to dzięki temu się nie wpadnie na żaden krzaczek, drzewo albo na coś innego, prawda?
1: No.
0: I tutaj rzeczywiście warto to też mieć na względzie. A powiedz mi proszę, Liliano, czy ty wolisz takie zabawy, które właśnie wymagają biegania, szukania, chowania, czyli takiej dużej przestrzeni, na przykład na podwórku, czy wolisz takie raczej w domu, jak gry planszowe albo tego typu rzeczy?
1: Ja zdecydowanie bardziej wolę takie na przykład gry karciane jak Wojna, Uno, planszowe, bo na mnie to bardziej zbieganie, chowanie, wszystko i wywieranie trochę stres. I ja się zawsze boję, że jak ja się schowam, to nagle się stresuję, czy wyjść, czy już się schować, czy ta osoba dalej szuka, albo jak mam biegać, to wywiera taką trochę presję.
0: Ach, rozumiem. Czyli ty jesteś zwolenniczką, tak jak tutaj powiedziałaś, różnych takich gier karcianych. Ewentualnie myślę, że planszówki też by się tutaj odnalazły u ciebie swoje miejsce. I super, i to jest okej. Okay. No, z tym bieganiem to rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie podwórkowe zabawy, no to też trzeba lubić. A wiem, że nie wszyscy przepadają za bieganiem, ale najfajniejsze i najważniejsze jest to, że ty wiesz, co tobie sprawia przyjemność. I dzięki temu nie musisz się do niczego zmuszać na przykład. Prawda?
1: No, prawda.
0: Otóż to. A powiedz proszę, jakie masz plany na tegoroczne wakacje?
1: Teraz jest środa, ja w zeszłym tygodniu byłam na cały tydzień nad Biebrzą. Na takim drewnianym domku. Teraz tak głównie u babci, u kuzynów na nockach, a tak pod koniec sierpnia mam wakacje z Bogiem, takie rekolekcje 10-dniowe.
0: Ale powiem ci szczerze, że bardzo mnie zaciekawiła ta Biebrza. Co takiego fajnego spotkałaś, zaobserwowałaś, kiedy tam byłaś?
1: Głównie byłam na pierwszy raz na kajakach, łowiliśmy ryby, mój tata z moim kuzynem Wojtkiem, który teraz mi jeszcze chodzi do szkoły, oni złowili lina. No, byłam w Różanym Stoku, ogólnie przejeżdżaliśmy przez Białystok, byliśmy w Okopach, w Suchowoli.
0: No to rzeczywiście mnóstwo ciekawych miejsc udało się tobie odwiedzić. Fantastycznie. Liliano, to ja trzymam kciuki za to, żeby pozostała część wakacji sprawiała ci równie wiele przyjemności i by równie wiele przygód ciebie spotkało jak do tej pory. No i teraz rzecz jasna, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Moją rodzinę, Radio Dzieci i wszystkich słuchaczy. I też moją klasę.
0: No to my oczywiście przyłączamy się do tych pozdrowień. Wszystkie wymienione przez ciebie osoby także pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Ciebie również. No i życzymy, tak jak wspominałam, udanych, fantastycznych, przemiłych, cudownych, roześmianych i pogodnych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Jeżeli wy również macie ochotę opowiedzieć nam o tym, jak mijają wasze wakacje, jakie są wasze wakacyjne plany, albo jak wyglądałyby wasze wakacje marzeń, to śmiało możecie do nas zadzwonić po godzinie 13. Co prawda w naszych radiowych półkoloniach pojawią się goście, może w związku z tą wizytą i u was pojawią się jakieś nowe pytania. Jeżeli będziecie mieli ochotę zadać je naszym gościom, to jak najbardziej możecie także dzwonić 22 645 20 55. To jest nasz numer telefonu, który zawsze ale to zawsze jest do dyspozycji waszej, więc możecie śmiało z niego korzystać. A tak jak powiedziałam przed momentem, zbliżamy się takimi malutkimi krokami, no dobra, trochę większymi, do godziny 13, a to oznacza, że zamykamy

pierwszą godzinę naszego radiowo-wakacyjnego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom, ale zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze dwie godziny takiego wspólnego spotkania.

Refleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak. I efektem drugorzędnym

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty.

0: instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.

Alicja Janosz dzieciom wyśpiewała nam piosenkę Do lata. No i rzeczywiście, lato wymiata, czyli jest po prostu najfajniejsze i najlepsze, bo to właśnie wtedy są te wyczekiwane, upragnione i wymarzone przez nas wszystkich wakacje, czyli czas odpoczynku, relaksu, spotkań z przyjaciółmi, ale także i nauki nowych rzeczy. Podróż

podróży i w ogóle tego wszystkiego, na co brakuje wam czasami czasu właśnie w trakcie roku szkolnego. Ciekawa jestem, jakie jeszcze zalety wakacji byście dopisali do tych, które wymieniłam przed momentem. No i takie mam wrażenie, że gdybym taką listę dzisiaj otworzyła, to pewnie do końca wakacji byśmy ją

się nie pojawił. Jeżeli macie ochotę, oczywiście dzwońcie i opowiadajcie, dlaczego waszym zdaniem lato jest fajne i czy lubicie tę porę roku. A ja przypominam, że trwa audycja radiowa Półkolonie. Rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego radiowego wakacyjnego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom. Już za chwil kilka pojawią się u nas nasi goście, ale zanim to nastąpi, to ja mam moment na to, by przypomnieć wam, że jeżeli wy również chcielibyście nam odwiedzić i naszymi gośćmi zostać, to oczywiście jest taka możliwość. Wystarczy do nas wysłać wiadomość na adres e-mail dziecimałpapolskieradio.pl. W tytule, w temacie wiadomości wpisać radiowe półkolonie. No a co w takiej wiadomości tak w ogóle powinno się znaleźć? Wasze imię, to ile macie lat, czym się interesujecie, no i kilka jeszcze takich dodatkowych wakacji oraz oczywiście numer telefonu do waszego opiekuna. I wówczas będziemy mogli się z wami skontaktować i umówić takie spotkanie, takie odwiedziny tutaj u nas. Ja bardzo się zawsze cieszę, kiedy nasi słuchacze do nas przychodzą, kiedy możemy sobie porozmawiać w trakcie programu. No i wiem doskonale, że dla was to też jest super okazja. Tym bardziej, że w trakcie roku szkolnego no czasami nie ma jak ani kiedy podróżować, a wakacje dają nam tę możliwość, że nie ma szkoły i jeżeli wasi opiekunowie, wasi rodzice, dziadkowie mają trochę czasu i przestrzeni, to możecie przyjechać tutaj do nas, do Polskiego Radia Dzieciom. A może właśnie Warszawa jest na jakiejś waszej wakacyjnej trasie, bo przecież no, to nie oznacza, że wy musicie koniecznie do Warszawy przyjechać na dłużej. Możecie też nas odwiedzić, jadąc do jakiegoś innego miejsca, jak najbardziej. Ja wówczas się chętnie dowiem, co jest celem waszej podróży. Ale jeżeli spędzacie wakacje właśnie w Warszawie, nie wyjeżdżacie, albo właśnie wręcz przeciwnie, przyjeżdżacie tutaj w odwiedzinach do kogoś, to jak najbardziej także możecie tutaj do nas przyjść. Warunek jest tylko taki, że należy wysłać do nas wiadomość na adres dziecimałpapolskieradio.pl i w tytule zaznaczyć radiowe półkolonie. No i wówczas rachu ciachu, wszystko szybciutko się organizuje i, no i możecie do nas przyjechać.

Grudru i Minionki, tak nazywa się film animowany, z którego pochodzi ta piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w Polskim Radiu Dzieciom, w naszych radiowych półkoloniach. Take on me! No i rzeczywiście tak się trochę rozbujaliśmy, roztańczyliśmy, jak to te szalone, żółte stworki, czyli właśnie Minionki. A jak wam mija ten kolejny przepiękny wakacyjny dzień? I ja wiem, że pogoda może nie jest najlepsza, no bo sporo chmur, słońce tak jakby zapomniało o tym, że warto jednak w wakacje się pokazywać trochę częściej i oddawać nam swego ciepła, deszczowo, pochmurnie, no i może tak nie do końca wakacyjnie, ale to wcale przecież nie oznacza, że trzeba mieć kiepski nastrój albo zły humor. Nie, nie, nie, wręcz przeciwnie, zawsze znajdzie się jakiś taki element, który sprawi, że dany dzień będzie fantastyczny, magiczny i będzie kolejnym wakacyjnym, przygodowym wyzwaniem. Zresztą takich wyzwań w Polskim Radiu Dzieciom stawiamy wam codziennie całkiem sporo, na przykład w różnych naszych zabawach. Do tej pory pojawiła się tylko jedna z nich, czyli wakacyjna zgadywanka. Jeszcze dwie przed nami, bajkowy detektyw i następny przystanek. Ale to nie jest ten moment, kiedy zajmiemy się tymi zabawami. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja chciałam wam teraz przypomnieć pytanie, które pojawiło się po godzinie 12, kiedy się z wami witałam, bo do tej pory tylko mi się jedną odpowiedź od was udało usłyszeć, dokładniej mówiąc od Michała, więc przypominam to pytanie. Gdybyście mogli znać perfekcyjnie jakiś dowolny język świata, to który byście wybrali i dlaczego właśnie ten? Jeżeli macie ochotę nam o tym opowiedzieć, to śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

No i już jestem z wami znowu, ale się ciekawie zrobiło. Czarny młyn to jest piosenka, która przed momentem wyśpiewana przez Sarę James i Kubę Szmajkowskiego pojawiła się w naszych radiowych półkoloniach. Pochodzi ona z filmu

0: o tym samym tytule, który powstał na podstawie książki o tym samym tytule Marcina Szczygielskiego, którego serdecznie pozdrawiamy i do którego machamy wprost z naszych radiowych półkolonii. Ciekawa jestem, czy jest to książka dobrze wam znana, może znacie bardziej film, a może znacie piosenkę, a zupełnie nie mieliście pojęcia, że ona pochodzi z filmu, który powstał na podstawie książki. No to jest tak, że jedno pytanie rodzi kolejne, ale ja pytałam, co prawda przed piosenką, o coś zupełnie innego i do tego pytania teraz chciałabym powrócić. Gdybyście mogli poznać perfekcyjnie jakiś dowolny język świata, to który byście wybrali i dlaczego? I w tej sprawie dodzwoniła się do nas Sylwia. Cześć!
1: Cześć!
0: Powiedz proszę, Sylwio, ile masz lat?
1: 6, ale pierwszy skończę 7.
0: Wow, no to można powiedzieć, że masz 6 lat, ale prawie 7.
1: Tak.
0: Tak jednym ciągiem wtedy to ale Sylwia, a ty masz pomysł, jakby można było nazwać takie osoby, które już mają prawie więcej lat niż naprawdę?
1: Nie wiem.
0: Na przykład, a może po prostu na pytanie, ile masz lat, powinnaś odpowiadać prawie 7? Na przykład prawie 7-latka. O, mogłaby być taka nazwa. Ładna całkiem, prawda?
1: Bardzo.
0: No to ja się cieszę, że rozmawiam z prawie 7-latką. Powiedz mi proszę, Sylwio, jak mijają twoje wakacje?
1: Dobrze.
0: Coś ciekawego się wydarzyło do tej pory? Jakieś przygody ciebie spotkały?
1: No na razie nie, ale też jest fajnie.
0: No to jeszcze pewnie przygody przed tobą, to dopiero wiesz, początek wakacji, jeszcze trochę tego wakacyjnego czasu pozostało. A powiedz proszę, którego języka chciałabyś się nauczyć, gdybyś tak mogła, tak po prostu nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, posiąść umiejętność mówienia w jakimś języku, to co to by był za język?
1: Koreański.
0: Koreański, o proszę, a dlaczego akurat ten?
1: No bo chodzę na takie koreańskie zajęcia taekwondo i nie wiem jeszcze jak się mówi, no i bardzo bym się chciała nauczyć.
0: Rozumiem, wtedy na pewno dużo szybciej szłoby ci rozszyfrowywanie poszczególnych elementów związanych z taekwondo, prawda? Bo podejrzewam, że one w tamtym języku właśnie występują.
1: Tak, bo akurat pochodzi taekwondo z Korei.
0: A właśnie, właśnie. No, czyli tutaj też masz to całkiem dobrze przemyślane i obmyślane, bo taki język, znajomość takiego języka jeszcze dodatkowo pomogłaby ci się szkolić w sporcie, który uprawiasz. A chciałabyś się tam kiedyś przejechać?
1: Tak.
0: A coś już czytałaś na temat tego kraju?
1: Tak.
0: No i jakich ciekawostek się dowiedziałaś?
1: Trener mówił w taekwondo.
0: I co opowiadał ten twój trener?
1: Opowiadał, że Korea się rozdzieliła na dwa kawałki, północna i wschodnia.
0: I południowa. Mhm. To prawda i mamy teraz właśnie dwa kraje, które kiedyś były jednym. To jest bardzo ważny element historii tego kraju. To prawda, to prawda. A powiedz mi, czy podoba ci się brzmienie języka koreańskiego?
1: Tak.
0: On jest taki jakby śpiewany trochę, prawda? Taki melodyjny. Też mi się właśnie tak wydaje. No a czy jest jakieś miejsce, które chciałabyś w Korei zwiedzić?
1: W ogóle całą Koreę.
0: Całą caluteńką, żeby poznać ten kraj od podszewki, no ale rzeczywiście do tego byś mogła od podszewki, czyli tak dokładnie poznać ten kraj, to znajomość języka faktycznie będzie ci niezbędna. No to ja, Sylwio, będę trzymała kciuki, żeby udało się tobie nauczyć tego języka. A myślisz, że jest szansa, żebyś zaczęła się go uczyć?
1: No chyba jest.
0: No to słuchaj, to wiesz, najtrudniejszy zawsze jest ten pierwszy krok. Jak już go postawisz, to rachu ciachu i słuchaj, za 2 miesiące się słyszymy i witamy się już po koreańsku. Co ty na to?
1: No dobrze, ale potrafię tylko liczyć po koreańsku do 10.
0: A chciałabyś nam zaprezentować?
1: Tak.
0: To bardzo proszę.
1: Hana, bul, set, net, gazot, jasot, ilgo, jodol,
0: no brawo! Super! Fantastycznie!

0: Bardzo, bardzo mi się to podobało. Łatwo było się nauczyć liczenia do 10 po koreańsku?
1: No nie.
0: No, też mi się wydaje, że to jest całkiem niezłe wyzwanie, ale bardzo mi się podoba to, że właśnie założyłaś sobie, że się nauczysz tego języka, no i już zaczęła się w tę stronę działać. No i super, fantastycznie. Ja oczywiście zaszalałam z tym, że za 2 miesiące witamy się po koreańsku, ale mam taką gorącą prośbę do ciebie, że jeżeli rzeczywiście zaczniesz się uczyć tego języka, to co jakiś czas będziesz się do nas odzywała, dzwoniła albo przyjedź tutaj do nas, do Polskiego Radia Dzieciom, jak najbardziej ciebie zapraszamy i troszeczkę nam będziesz zdradzała, jak wygląda nauka, jakich kolejnych słów się nauczyłaś, zdań i takie różne tajemnice związane z językiem koreańskim nam będziesz serwowała. Co ty na to?
1: Przyjadę do was.
0: No to jesteśmy umówione. Fantastycznie. Sylwio, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Czas teraz na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Polskie Radio Dzieciom, mamy, tatę, dziadka, babcię, drugą babcię i w ogóle cały świat.
0: Super pozdrowienia, bardzo pięknie, dziękujemy za te skierowane w naszą stronę i w ogóle do wszystkich twoich pozdrowień rzecz jasna się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy udanych, przemiłych, kolorowych, fantastycznych wakacji z uśmiechem, który będzie zawsze gościł na twojej buzi. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Pa, pa, pa!

0: Obiecałam wam, że po godzinie 13 w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawią się goście. I tak też się stało. Dzień dobry, drodzy goście.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nie powiedziałam wam, co prawda, z jakimi

0: tematami do nas nasi goście przychodzą i tak sobie myślę, że za chwilę wszystko stanie się jasne. Razem z nami Martyna Górniak-Pełech, mama.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Ale dzisiaj tylko dla towarzystwa.
1: Tak właśnie.
0: Ponieważ głównymi naszymi gośćmi jest Krysia i Javi Pełech. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, już teraz oficjalnie. Słuchajcie, ja pytałam dzisiaj naszych słuchaczy o ten taki język, którego gdyby mieli taką czarodziejską różdżkę i mogli się tak nagle nauczyć. No i tutaj różne języki się pojawiły. Pojawił się język francuski, przed momentem dzwoniła Sylwia z chęcią nauki języka koreańskiego. No a wy ile tych języków obcych już znacie?
1: Około 7 chyba.
0: A są jeszcze jakieś takie, które chcielibyście poznać, Krysia?
1: Więc ja się na takiej aplikacji już zaczęłam tam uczyć od mniej więcej 2 tygodni japońskiego.
0: Wow, ale to chyba jest niezłe wyzwanie tak przez aplikację uczyć się języka japońskiego, który no kompletnie inaczej jest zbudowany.
1: Tak, troszkę tak. I wszystkie te znaczki to naprawdę trochę trudniej jest i większe wyzwanie, ale jakoś się da.
0: A skąd ten pomysł, by właśnie sięgnąć po ten język?
1: Tak naprawdę to po prostu byliśmy w aucie, mieliśmy długą podróż przed sobą, nie miałam za bardzo co robić i sobie patrzyłam na języki, kiedyś coś już słyszałam, że ktoś tam mówił po japońsku, to sobie mówię, o, to sobie japoński się pouczę.
0: O, tak po prostu nauczę się kolejnego języka, będzie do kolekcji. Javi, a ty myślałeś o nauce jakiegoś nowego?
2: Ja niczego nie uczę, ale jakbym miał się tego nauczyć, to chyba też jakiś taki azjatycki, bo one jednak tak ciekawie bardzo brzmią.
0: Ja mam wrażenie, że to też jest być może związane z wyzwaniem, którego potrzebujecie. No bo tak nauka jakiegoś takiego europejskiego języka, no to już tak myślę, że dużym wyzwaniem dla was by nie było. No chyba, że węgierski, bo to jest język zupełnie inaczej skomponowany, brzmiący i wyglądający niż na przykład francuski, hiszpański, włoski, które gdzieś tam przecież jednak do siebie są trochę podobne. A rzeczywiście te azjatyckie języki to dla Europejczyków zwłaszcza stanowią niesamowite wyzwanie, jak myślicie? Czy to może z tym jest związane?
1: Możliwe, bardzo możliwe.
2: Tak, jakieś takie, mam wrażenie właśnie też, że jakieś takiego wyzwania czasami chcę, potrzebuję takiego, żeby czegoś, coś osiągnąć.
0: Otóż to. A słuchajcie, jak to jest, bo nad tym też się zastanawialiśmy z naszymi słuchaczami, czy te wszystkie języki nie mieszają wam się w głowach?
1: Troszkę może, na przykład francuski jest bardzo podobny do hiszpańskiego i jak jestem na lekcji francuskiego, to widzę bardzo dużo słów, co są podobne do hiszpańskiego. Jak chcę coś pana zapytać, to wrzucam po prostu hiszpańskie słowa, może zrozumiem, może nie.
0: A, i tak ci się udaje tak przeplatać, tak nawet można powiedzieć kompilować zdanie z połączenia różnych słów w różnych językach.
1: Tak.
0: A to całkiem sprytne, powiem ci szczerze. Javi, a który z języków, które znacie, jest takim, który dla ciebie najładniej brzmi, którego najczęściej lubisz używać?
2: To chyba polski z babcią i z dziadkiem.
0: A, bo się miło kojarzy,
2: tak,
0: po prostu
2: bardzo.
0: Z rodzinką. No bo wiecie, bo tego nie powiedzieliśmy, jakimi językami wy mówicie?
1: Mówimy po hiszpańsku. Po polsku, po angielsku, po maltańsku, po niemiecku, po francusku, po szwajcarsku, jeszcze jakieś?
2: Chyba już wszystkie.
1: No i teraz właśnie ten taki troszkę japońskiego, nie?
0: Niesamowite. Powiem wam szczerze, że kiedy tak zastanawiam się nad tym, że ja też chciałabym się nauczyć języków obcych, ale to nie jest wcale takie proste. A tymczasem okazuje się, że wy w waszym wieku już mówicie tyloma językami. Czy to oznacza, że musieliście jakieś takie dodatkowe lekcje mieć? Czy to po prostu wynikało, nie wiem, z tego, że się przeprowadzaliście?
2: W większości wynikało z tego, że się przeprowadzaliśmy, ale na przykład jak się do Szwajcarii przeprowadziliśmy, bo teraz mieszkamy w Szwajcarii, to chodziliśmy do takiej klasy i tam zamiast matematyki i tak dalej, to był cały dzień niemiecki, żeby się niemieckiego nauczyć.
0: A, czyli to jest takie trochę wprowadzające dla tych uczniów, którzy w tym języku nie mówią. Tak. A to sprytne też takie,
2: i później,
0: prawda?
2: Jak osiągnęliśmy tam dany poziom jakiś, to szliśmy do takiej zwykłej klasy, takiej, co była matematyka, angielski i tak dalej.

0: wszystko normalnie.
1: No i wtedy już bez jakichś takich dużych problemów można zrozumieć poszczególne rzeczy, o których się mówi. No powiem szczerze, że to też jest sprytne, ale taka nauka języków, która gdzieś tam trochę jest wymuszona przez te podróże, mam wrażenie, że też tak trochę wchodzi bez takiego oporu, prawda? Tak trochę łatwiej jest się nauczyć, no bo jeżeli chcecie coś sobie zorganizować, poznać nowych ludzi, albo pójść do sklepu nawet, no to warto znać jakieś słowa czy zdania w tym języku.
0: Tak, tak, bardzo właśnie dużo łatwiej jest się z kimś porozumieć w tym języku. Albo nawet jakieś tam, jak się podstawy nawet zna, to coś jak się powie, to od razu tej drugiej osobie się robi dużo milej, jest dużo milsza i chce z tobą rozmawiać.
1: A to jest bardzo dobry podróżniczy trik. Rzeczywiście, żeby się kilku słów, czy też zdań, zwrotów w danym języku nauczyć, do którego kraju jedziemy, bo to jest zazwyczaj faktycznie doceniane przez osoby w tym kraju mieszkające. A powiedzcie mi proszę, gdybyście wy z kolei mogli sobie wybrać taki język, tak jak nasi słuchacze, którego w jeden dzień za dotknięciem czarodziejskiej różdżki byście się nauczyli, to jaki to byłby język?
2: Może właśnie jakiś, no nie wiem, trudne pytanie, może jakiś brazylijski?
1: O proszę, w Brazylii to chyba po portugalsku mówią, prawda?
2: No, ale czyli taka jest trochę odmiana.
1: Tak. Ty, Javi, mówiłeś, że jakiś azjatycki, jakiś a jakiś azjatycki, konkretny masz na tak, myśli?
0: Nie, ale jakiś taki, żeby egzotycznie brzmiał, tak, żeby jakoś tak ciekawie brzmiał.
1: To może z jakiejś takiej małej wysepki, taki wiersz, który tak na dobrą sprawę nie jest do końca zbadany jeszcze przez osoby zajmujące się spisywaniem i zbieraniem informacji o językach, to też mogłoby być bardzo, bardzo ciekawe.
0: Bardzo ciekawe.
1: Po co się warto uczyć języków obcych?
2: Na pewno też trochę pomaga w szkole, bo jak się tak przeprowadzasz i wszystko, to nawet jak na przykład ja, jak się uczę japońskiego, to jakoś nie myślimy o tym, że się może tam przeprowadzimy, ale gdyby na przykład ktoś się przeprowadził do Szwajcarii, kolega albo coś, to mogłabym mu pomóc się porozumieć albo coś i film chcesz oglądać albo coś, to ogólnie fajnie.
1: Mhm. A czy na wakacje znajomość różnych języków się przydaje podczas wakacji?
0: Tak, właśnie, żeby się z kimś porozumieć na przykład w sklepie albo coś, to bardzo dużo łatwiej jest z kimś w jego języku porozmawiać, zamiast w takim języku, co my trochę znamy, ale niedużo i ktoś trochę zna, ale niedużo, to jak my trochę znamy, a on dobrze zna, to jest się łatwiej porozumieć.
1: A powiedzcie, z rodzicami jak rozmawiacie?
0: Po polsku w większości. Czasami z mamą też po hiszpańsku, ale w większości to po polsku rozmawiamy, tak jak z całą rodziną.
1: A zdarza się wam, że na przykład, nie wiem, w dużych emocjach, jak jesteście na przykład w szkole, to zdarza wam się na przykład mówić słowa w innych językach?
0: Czasami jak czegoś nie wiem, to na przykład na matematyce jak siedzę i chcę sobie coś na głos przeczytać, to po polsku przeczytam, a pani normalnie nam to wszystko po niemiecku tłumaczy.
1: A, czyli tutaj jednak okazuje się, że czasami trzeba sobie tak troszeczkę pomóc tym takim językiem, w którym się po prostu najpewniej czujesz.
0: Tak, tak.
1: No i to też, myślę, jest bardzo ważne. Przed momentem pojawił się wątek wakacyjny i to nie bez powodu. Za moment do niego wrócimy po piosence i porozmawiamy sobie o waszych wymarzonych wakacjach, o waszych wakacyjnych planach na te tegoroczne wakacje i o tym, gdzie wakacje najchętniej byście spędzali.

0: I już jesteśmy znowu z wami, my, tak, tak, bo nie jestem w studiu Polskiego Radia Dzieciom sama, razem ze mną Krysia, Javi i mama Martyna, dzisiaj dla towarzystwa, oczywiście, rozmawiamy sobie o możliwościach, jakie daje znajomość najróżniejszych języków obcych, ale pojawił się także wątek związany z wakacjami, no i ja teraz do niego chciałabym nawiązać. Czy wy w ogóle lubicie wakacje?
1: Bardzo, to jest najlepsza pora w roku, a chyba, nie wiem czy lepsze nie są święta, ale tak to wakacje albo święta są prowadzące.
0: Ale wy teraz uczycie się w Szwajcarii, prawda?
2: Tak.
0: No i jak to jest z tymi wakacjami w Szwajcarii? Bo doszły mnie słuchy, że wcale nie 2 miesiące trwają te wakacje.
1: Nie, trwają tylko miesiące z tych wakacji.
0: Jak to możliwe?
1: Ale za to są na przykład ferie jesienne albo wiosenne, 2 tygodnie tak w ciągu roku gdzieś tam są poupychane, ale wakacje za to letnie są krótsze, tylko miesiąc trwają.
0: No i co wy o tym sądzicie?
2: Szczerze mówiąc, wolałabym nie mieć tych takich gdzieś poupychanych, tylko dłuższe te letnie, bo jednak w tych upychanych to tak, no może pójdziesz tam do babci ją odwiedzić, ale jak już masz te letnie, to jak się skończą, to jest źle, bo są bardzo krótkie.
0: Ale wiesz co, też mi się wydaje, że to nie jest do końca takie sprawiedliwe, no bo wiadomo, że jeżeli masz jakieś przerwy w trakcie roku szkolnego, no to często, nie ma co się okłamywać, ale te przerwy wykorzystujemy na to, żeby powtórzyć sobie jakiś materiał na sprawdzian, albo na jakiś test, albo przeczytać lekturę, a jednak jak są te 2 miesiące wakacji, to och, po prostu się wtedy dopiero na całego korzysta. No to no bardzo mi przykro, naprawdę. Ale słyszałam, że mieszkaliście też w kraju, gdzie wakacje były dużo dłuższe niż u nas.
1: Tak, na Malcie były 3 miesiące, ale za to w ogóle żadnych ferii nie było. Nie było żadnych letnich, letnie były, ale zimowych nie było. Nie było żadnych zimowych ferii. Tam jeden dzień chyba był dodatkowy w zimę, ale tak to letnie, ale za to były 3 miesiące.
0: Wniosek z tego taki, że jednak u nas te wakacje są najlepsze.
2: Tak.
0: Można sobie odpocząć przez te 2 miesiące, nie jest ani za długo, ani za krótko. No ale, żeby do tych wakacji dotrwać, to trzeba pożegnać najpierw rok szkolny. No i z tego, co się dowiedziałam, to w Szwajcarii to też zupełnie inaczej wygląda niż u nas.
2: Tak. Na przykład w 6. klasie to już jest koniec podstawówki i wtedy już idziesz do innej szkoły. I na przykład 6. klasa ma ceremonię taką na koniec roku i tam się dostaje przed wszystkimi rodzicami właśnie oceny i nie wiesz, jakie będziesz miał oceny, bo ci nie mówią. Więc ani nie możesz ich poprawić, ani nic, więc no jest trochę inaczej.
0: Takie ryzykowne, tak na dobrą sprawę.
2: Tak.

0: ale z drugiej strony motywujące, no bo musisz się starać przez cały rok szkolny, żeby rzeczywiście mieć ten, czy też przez cały semestr, bo właśnie jak tam jest, są też semestry?
1: Są semestry i jest świadectwo takie semestralne, w zimę się dostaje, ale ono tak, to tylko takie bardziej dla informacji jest, jak tam z ocenami jest. Ale takie prawdziwe świadectwo to dopiero takie niezapowiedziane dostajemy w szkole albo na ceremonii dzień wcześniej.
0: Rozumiem. A słuchajcie, jak już te wakacje nadejdą, to w jaki sposób lubicie je najbardziej spędzać?
2: Najbardziej to lubimy od razu do Polski. Jak tylko pierwszy dzień wakacji, jedziemy do Polski autem. I bardzo długo w ogóle trwa ta podróż. Ale się bardzo opłaca, bo później zawsze idziemy najpierw do babci i ona ma cały stół pierogów dla nas naszykowany, więc podczas podróży mało jemy, żeby mieć miejsce, bo ona zawsze bardzo dużo robi. Na przykład teraz zrobiła ruskie i z truskawkami.
0: Pyszne pierogi z truskawkami, owocowe, pychota.
2: Tak.
0: Wszyscy zaczęli przełykać ślinkę, żeby mieli sobie ten smak. Ale faktycznie to jest prawda. Babcie robią najpyszniejsze dania na świecie. I czy to są zupy, czy to są jakieś drugie dania, no to te obiady są zawsze wybitne. Zdecydowanie. A no dobra, jak, na co jeszcze ten wakacyjny czas przeznaczacie?
1: Często jedziemy, to też ogólnie odwiedzamy całą rodzinę, a później jak jeszcze czasu zostanie z tych krótkich wakacji, to jeszcze na jakiś obóz często pojedziemy.
0: No nie? Właśnie, no bo przecież jeszcze trzeba jakieś swoje zainteresowania tutaj poszerzyć, pogłębić.
1: Ja na przykład w tym roku jadę na obóz żeglarski i będę żeglował po Mazurach tydzień.
0: Pięknie, ale czy to oznacza, że ty zajmujesz się żeglarstwem już od jakiegoś czasu? Czy może to jest powrót po jakimś czasie do tego zainteresowania?
1: Tak, jak miałem 6 lat, to na Malcie właśnie, że były takie dłuższe długie wakacje, to była taka szkoła letnia i wtedy to były takie półkolonie jakby, bo się chodziło tak jak do szkoły, tylko że tylko z rana. I tam do drugiej ustalmy. I się żeglowało na przykład, albo coś innego robiło. Ja jak miałem 6 lat, to właśnie poszedłem na taką szkołę letnią żeglarstwa i bardzo mi się spodobało i teraz co lato jakieś tam coś tam z żeglarstwem często robię.
0: No to super, ale fajnie, że właśnie, że też ten wakacyjny czas wykorzystujesz na to, by zgłębiać tajniki i wiedzę związaną z czymś, co ciebie interesuje. Krysia, a jak to wygląda u ciebie?
2: Ja często jadę na obóz koński.
0: Jeździecki?
2: Tak. Mhm. Już tam jeżdżę od 6 lat, zawsze na ten sam i w ogóle jest bardzo fajnie i no.
0: Ale ja z tego co pamiętam, to w zeszłym roku jeszcze w piłkę nożną w wakacje grałaś, prawda?
2: Tak. W tym roku już trochę nie ma aż tyle czasu, ale chętnie bym też pograła, ale na pewno nie będzie obozu, ale tam z kuzynem albo coś sobie pogramy.
0: No dobra, a jak nie odwiedziny u rodziny, jak nie obozy, kolonie, półkolonie, czyli takie sportowe rzeczy, to co jeszcze robicie?
1: To ja przede wszystkim lubię się wyspać. Tak, jak nie ma no szkoły, tak, to można fajnie odespać i nie ma w ogóle stresu takiego.
0: I rzeczywiście jesteś takim śpiochem?
1: Tak, tak. Lubię, no lubię sobie czasami pospać tam.
0: No w końcu wakacje to odpoczynek, tak, prawda? Więc tutaj wcale mnie ta odpowiedź nie dziwi.
2: No, czasami właśnie sobie odpoczywamy, a czasami właśnie przyjeżdżamy do radia.
0: Ach, czyli jeszcze tutaj po prostu opowiadacie o waszych najróżniejszych przygodach i innych rzeczach związanych z waszym życiem, bo prowadzicie bardzo ciekawe życie. Tak, jestem w ogóle, tak się zaczęłam teraz zastanawiać nad tym, czy w ogóle zdajecie sobie sprawę, jak bardzo tak naprawdę jesteście wyjątkowi.
1: Tak, i czuję to jakoś po sobie, ale nie jest to jakieś takie ekstremalne. Tak ciut to widzę, czuję, ale...
0: No bo jednak zwiedzić tyle krajów, mówić tyloma językami, to nie jest coś takiego powszechnego. No podejrzewam, że są też pewnie dzieciaki, które podobnie jak wy też tak mają, ale myślę, że nie jest ich wiele.
2: Ja jakoś nie czuję nic specjalnego. Według mnie to wszyscy jesteśmy tacy sami po prostu. Ja idę z koleżankami, one mówią na przykład w dwóch językach, ja mówię po 7, ale dla mnie to jest, tak naprawdę nie czuję nic specjalnego. Tam czasami jak jakaś koleżanka nie zrozumie czegoś, to jej powiem, to ona mówi, wow, w tylu językach mówisz.

0: No a powiedzcie mi, jakby wyglądały wasze wakacje marzeń?
1: To chyba takie, jakie są, nawet tak do Polski odwiedzić, ale jakby były ciut dłuższe, bo jednak ten miesiąc to jest za krótko.
0: Mm-hmm. Czyli tutaj rozumiem, że nic byś nie zmieniał, tak?
1: Nie, nic odwiedziny, nie zmienia, wszystko.
0: Urodzinki, pierogi u babci, obóz żeglarski, tak? To wszystko, tylko na przykład tak razy dwa czasowo.
1: Na przykład.
0: Lub trzy.
1: No trzy to nawet bym ten.
0: Cztery też by było dobrze?
1: Cztery też, ale więcej to już nie.
0: Nie szalejmy, nie tak. Szalejmy. Trzy jest okej. Okay. No dobrze, dobrze. A Krysia, u ciebie?
2: Ja bym najchętniej zrobiła jeden rok nauki, a drugi cały rok takich wakacji. Później znowu rok nauki i znowu wakacje, bo muszą się przydać, nie?
0: No to wiesz, system wakacyjny całkiem, powiem ci, sprytnie wymyśliłaś. No ale co ty byś wtedy robiła? Jakby wyglądały takie wymarzone wakacje twoje?
2: A jeździłabym po całym świecie, tak? Trochę tam, trochę tu. Pozwiedziałabym wszystko, wszystkich.
0: Pouczyłabyś się języków nowych, obcych?
2: Tak.
0: Słuchajcie, ale czy w ogóle waszym zdaniem poświęcanie wakacji, tego wolnego czasu na podróżowanie ma sens?
1: Tak, można zobaczyć pełno pięknych rzeczy, poznać dużo ludzi.
0: Ale jeżeli ktoś sobie myśli, och, mam tylko wolnych 5 dni, nie opłaca mi się nigdzie jechać, no to rzeczywiście się nie opłaca?
2: Tak naprawdę to się opłaca, bo nawet jak my mamy rodzinnie tylko 2 dni po tygodniu szkoły, to też zawsze gdzieś w góry, albo do Francji, albo gdzieś, bo jest blisko. W sumie, no tam 3 godzinki, więc dla nas to jest blisko. I właśnie zawsze tam gdzieś pojedziemy, albo na narty, albo gdzieś, więc jest... Tak naprawdę to się bardzo opłaca.
0: A to teraz chciałabym się was podpytać o wasze wakacyjne wspomnienia. Pamiętacie jakieś takie swoje najbardziej szalone wakacyjne przygody?
1: To chyba jedna z nich to była właśnie jak zacząłem żeglować, jak miałem 6 lat na Malcie, bo żeglowaliśmy normalnie, jak normalnie takich 6-latków jak ja wtedy byłem, normalnie na łódkę posadzili i sam pływałem po porcie.
0: I ty to pamiętasz?
1: Tak, pamiętam takie, nie pamiętam tego dokładnie dzień po dniu, ale pamiętam tak większość, takie przebłyski jakby.
0: A emocje jakie ci wtedy towarzyszyły, tak prawda? Dalej, to tak. Chyba ja się najbardziej tak. Pamięta, bo to musiało zrobić na tobie olbrzymie wrażenie.
1: Olbrzymie wrażenie zrobiło, nie mogłem tego przeżyć potem.
0: Krysia, a jak to u ciebie?
2: Jak chodzi o emocje, to właśnie trochę, bo byłam z Hawim razem na tym kursie i bardzo się bałam, bo byłam 2 lata młodsza, więc miałam tam 4 latka i łódka mi się zaczęła w kółko kręcić i nie mogłam przestać, żeby nie kręciła się i się bardzo przestraszyłam. A jeśli chodzi o takie fajne emocje, to najprawdopodobniej z kuzynem. Bo często z nim jesteśmy taki tydzień i sobie tam jeździmy po różnych miejscach, albo u niego jesteśmy i on ma właśnie duży ogród z trampoliną, albo gramy na przykład w chowanego po ciemku, też jest bardzo fajnie.
0: No to są takie przygody wakacyjne, a gdybym chciała się jeszcze dopytać was o takie ulubione wakacyjne miejsca, ale chodzi mi nie o pobyt u babci, tylko o takie miejsca, które do tej pory udało wam się zwiedzić i też w waszej pamięci się zachowały jako super miejsca na wakacje?
2: Na pewno jedne będzie Mazury, bo jak jeździliśmy na łódce, to w ogóle i to jedzenie i wszystko to miało taki fajny urok jakby, taki z wodą i ogólnie, więc Mazury bardzo fajnym miejscem są.
0: A poza Polską?
1: Poza Polską to mi się bardzo... Mieszkaliśmy tam, ale Malta mi się bardzo podobała, nawet tak na wakacje. Ale trzeba pojechać tak, żeby nie było za ciepło, bo tam naprawdę się robi ciepło i jak jest tak bardzo, bardzo ciepło, to nie jest przyjemnie.
0: A co można robić na Malcie w wakacje?
1: Można pływać w morzu, pływać żaglówkami, jest pełno rzeczy do robienia.
0: Na pewno każdy znajdzie dla siebie coś, co go zainteresuje.
1: Tak. Chyba, że ktoś tam lubi po górach chodzić, to tak nie do końca, bo tam gór zbytnio nie ma. To tak lepiej do Szwajcarii chyba przyjechać.
0: No dobra, a gdybyście mieli z każdego tego miejsca, w którym mieszkaliście, polecić jakieś miejsce warte odwiedzenia, zwiedzenia, zobaczenia, to co to by były za miejsca?
2: Mam wrażenie, że Malta, bo jednak stamtąd mam bardzo dużo wspomnień, jak pływaliśmy.

0: I ogólnie było bardzo ciepło, ale my już byliśmy trochę przyzwyczajeni do tego, nie? I zawsze rano szliśmy do takiego pana, co sprzedawał ryby, łowił je i sprzedawał, i właśnie ma taki swój urok.
1: A jeżeli chodzi o te kraje, które udało wam się zwiedzić? No bo tych jest znacznie więcej, prawda, niż te, w których mieszkaliście.
2: Tak, tak. No to tak, każdy kraj ma coś w sobie takiego ciekawego. Nie ma tak, że... Ja przynajmniej nie mam tak, że bardzo lubię ten jeden dany kraj. Na przykład tu lubię jedzenie, a tu lubię jakieś widoki. Jest tak bardzo zróżnicowane to.
1: Mhm. No i dobra, no to gdzie najlepsze twoim zdaniem jest wakacyjne jedzenie?
2: To zaraz po babci to chyba będą Włochy. Ja bardzo lubię włoską pizzę, pastę i tak dalej.
1: Krysia, a gdzie jest najlepsza wakacyjna muzyka?
0: Muzyka? Oj. To może gdzieś Hiszpania? Bo tam na przykład często są jakieś takie małe imprezki, albo ktoś przy ulicy stoi i gra na gitarze bardzo ładnie. Ogólnie Hiszpania jest taka z muzyki bardzo fajna.
1: To słuchajcie, ja przygotowałam takie szybkie pytania. No i tak bez zastanowienia odpowiadajcie, dobra? Bardzo jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Francuski czy hiszpański?
0: Hiszpański.
2: Hiszpański.
1: Kajak czy rower wodny?
2: Rower wodny.
0: Kajak.
1: Kompas czy mapa?
2: Mapa.
0: Mapa też.
1: Dżungla czy pustynia?
0: Dżungla.
2: Dżungla.
1: Pingwin czy panda?
2: Pingwin.
0: Panda.
1: No nie muszą być takie same. Wulkan czy wodospad?
2: Wodospad.
1: List czy SMS?
0: List.
2: SMS.
1: Domek na drzewie czy namiot?
0: Namiot.
2: Domek na drzewie.
1: Wspinaczka czy nurkowanie?
2: Nurkowanie.
0: Nurkowanie.
1: No i dzięki tym szybkim pytaniom udało nam się was już poznać teraz doskonale. Bardzo pięknie, słuchajcie, dziękuję wam za wizytę. Wiem, że przed wami jeszcze dzisiaj podróż.
0: Tak.
2: Jedziemy dalej zwiedzać, odwiedzać rodzinę.
1: I na pierogi do babci.
2: I tak. Na pierogi do babci też.
1: Oczywiście. No to słuchajcie, czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić? W jakim języku macie ochotę pozdrowić swoich znajomych? Proszę bardzo, teraz oddaję wam mikrofony.
0: To ja bym na pewno zaczęła od koleżanek ze Szwajcarii. Po niemiecku. Hoi Aurora und Fiona. Vielleicht hört ihr zu. Ja, da bin ich im Radio und ich wünsche euch viel Glück. I po polsku babcie i kuzyna i wszystkie, całą rodzinę. No, pozdrawiam was.
2: Ja też bym pozdrowił całe radio i całą rodzinę i jakbym mógł, to też bym po niemiecku kolegów pozdrowił.
1: Oczywiście, że możesz, proszę bardzo.
2: Grüße Oli von der Betz. I no i tyle.
1: Bardzo pięknie, dziękuję wam jeszcze raz za wizytę tutaj u nas w radiowych półkoloniach. Mam takie wrażenie, że po naszej rozmowie wszyscy zaczną się zastanawiać, jakiego języka mogą się od jutra zacząć uczyć. I chyba myślę, że to jest najlepsza rada, żeby w ogóle, że nie od jutra, tylko na przykład teraz, prawda? Bo jak tak będziemy tak na jutro odkładać, to jutro może nigdy nie nadejść, mam takie wrażenie.
0: No tak jest zazwyczaj.
1: No więc wy jako eksperci w nauce obcych języków, jaką jedną radę, wskazówkę byście dali naszym słuchaczom?
2: Jak się uczymy języka, to żeby się nauczyć czegoś, co naprawdę lubimy. Żeby nie uczyć się jakiegoś języka jakby za karę, tak, czegoś, czego naprawdę nie lubimy, bo wtedy ciężej idzie od nauka.
1: Krysia, coś dodałabyś?
0: I właśnie na pewno, tak jak przed chwilą mówiłaś, to żeby nie na następny dzień, no jutro tego zacznę. Jak teraz chcesz coś zrobić, to najlepiej zrób to teraz i będzie najlepiej.
1: I tymi właśnie wskazówkami i radami kończymy naszą rozmowę. Pięknie wam dziękuję. Krysia i Javi Pełech w towarzystwie Martyny Górniak-Pełech. Mamy do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że szybciej niż za rok.
0: Tak.
2: Dziękuję.
3: Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.

0: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
1: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
0: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
3: Autopromocja.

Godzinę 14 przywitaliśmy ponad 5 minut temu, a to oznacza, że trzecia, ostatnia już część naszego dzisiejszego radiowo-wakacyjnego spotkania przed nami. No i zaraz, co to się pojawiło tylko jeden raz dzisiaj? Tak, dobrze myślicie. Mam oczywiście na myśli nasze zabawy. Do tej pory pojawiła się

Tylko wakacyjna zgadywanka. Przed nami zatem następny przystanek i bajkowy detektyw. Od której zabawy zaczniemy? Tego wszystkiego dowiecie się zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Leo, mniej znaczy więcej. No rzeczywiście, bywają takie sytuacje, gdzie zdecydowanie to powiedzenie ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli przypominacie sobie taką sytuację z waszego życia, z waszych jakichś wakacyjnych przygód na przykład, wypraw, to śmiało zadzwońcie do nas, by o tym opowiedzieć. A jeżeli macie ochotę się z nami pobawić, no to też zdecydowanie warto byście zanotowali sobie nasz numer telefonów. 22 645 20 55 to właśnie nasz numer telefonu, a zabawa do udziału, w której was teraz chciałabym zaprosić, nazywa się...
1: Następny przystanek.
0: Otóż to pakujemy plecaki i lecimy tylko gdzie? No właśnie, to jest pytanie do was. To wy musicie odgadnąć miejsce, do którego moglibyśmy się udać na przykład podczas wakacyjnej podróży. Rzecz jasna, przygotowałam kilka podpowiedzi dla was, a oto pierwsza z nich. Przenosimy się na inny kontynent. Moi drodzy, dzisiaj wybieramy się do Stanów Zjednoczonych, czyli Ameryka Północna jest miejscem, do którego zmierzamy, i to właśnie tam w Stanach Zjednoczonych znajduje się to miejsce bardzo konkretne, które moglibyśmy odwiedzić właśnie na przykład podczas wakacyjnej podróży. Jakie to może być miejsce? Zadzwońcie, zaproponujcie, sprawdzimy, czy to jest właśnie to.

0: No właśnie, jaki jest następny przystanek na naszej radiowej, wakacyjnej liście podróżniczej, do którego miejsca dzisiaj się udamy, bo na razie wiemy tylko, że trzeba spakować plecaki i lecimy za ocean, no ale nie wiemy dokąd. Mam nadzieję, że już za moment ta tajemnica zostanie rozszyfrowana. No, jedną podpowiedź wam do tej pory zaserwowałam, czyli to, że udajemy się na kontynent, który nazywany jest Ameryką Północną i lądujemy w Stanach Zjednoczonych. No i teraz zobaczymy, jakie miejsce zaproponuje nam Hania. Cześć, Haniu.
1: Dobry.
0: Witam serdecznie. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Bydgoszczy, ja już dziś dzwoniłam, ale nie w żadnych zabawach.
0: jasne, rozumiem. A pogoda się jakoś poprawiła w Bydgoszczy dzisiaj u was?
1: Tak, poprawiła się.
0: No, bo o pogodzie jeszcze sobie nie rozmawiałyśmy, prawda? A to jednak jest dosyć ważny element każdych wakacji. Tak. Zdecydowanie. Haniu, powiedz proszę, jak nazywa się zatem to miejsce, do którego dzisiaj możemy się udać w następnym przystanku?
1: Dobra, niech będzie Nowy Jork.
0: Nowy Jork. Czy to jest Nowy Jork? No czekaj, już sprawdzam. To nie jest Nowy Jork, ale...
1: Wiedziałam, Waszyngton.
0: Ale rzeczywiście, słuchaj, to jest bardzo, bardzo piękne miasto, Nowy Jork. Chciałabyś kiedyś je odwiedzić?
1: Tak.
0: No, a co na przykład chciałabyś zobaczyć w Nowym Jorku?
1: Chciałabym zobaczyć Statuę Wolności.
0: Mhm.
1: Wieżę Wielkiego Banku.
0: Trochę tam jest tych miejsc do zwiedzania, prawda?
1: Tak.
0: Ja tak sobie myślę, że na zwiedzanie samego tylko

0: tylko właśnie Nowego Jorku, to można byłoby przeznaczyć cały miesiąc, albo nawet i całe 2 miesiące wakacji i na pewno byśmy się nie nudzili i z pewnością jeszcze jakieś miejsca do zwiedzania na kolejne wakacje by nam pozostały. My nadal...
1: Dobra.
0: Tak? Proszę, proszę.
1: My są 2 miejsca w Stanach Zjednoczonych, nad którym się zastanawiałam. Jeszcze Waszyngton i to zgaduję, że pewnie to miejsce. No trudno.
0: A Waszyngton, dlaczego jest ważny dla Stanów Zjednoczonych?
1: Bo to jest stolica.
0: Tak, oczywiście, super. A powiedz mi, proszę, czy ty lubisz sobie tak czasami pobawić się w odgadywanie stolic poszczególnych państw?
1: Tak, tak, kiedyś grałam to z mamą.
0: Mhm. Ja powiem ci szczerze, że kiedy byłam w twoim wieku, też bardzo lubiłam się w to bawić i w ogóle u mnie w pokoju taka wielka mapa świata wisiała z informacją właśnie, które miasto jest stolicą tego państwa i uwielbiałam się tego uczyć. To było coś takiego, co sprawiało mi olbrzymią radość. Słuchaj, za moment będzie kolejna podpowiedź odnośnie do poszukiwanego przez nas miejsca. U nas nie ma limitu telefonów, więc jeżeli wpadnie ci do głowy jakieś inne miejsce, to możesz też zadzwonić i zaproponować. Jak najbardziej bez żadnego problemu wsłucham się w twoją kolejną propozycję, jeżeli coś wpadnie ci do głowy, dobra?
1: Bo właśnie siedzę przed atlasem świata i tak...
0: No tylko wiesz, pytanie jest, a zresztą to za chwilę będzie w podpowiedzi, więc słuchaj nas uważnie, bo za chwilę się okaże, czy rzeczywiście ten trop, który przyjęłaś, jest dobry, ale na razie nic więcej nie powiem.
1: Zaraz zadzwonię, bo wiem, o co chodzi już.
0: No nie, ja wiedziałam, że tak będzie. Wiedziałam, że nadejdzie moment, gdzie słuchacze będą czytać w moich myślach. I to się chyba już zadziało.
1: Wiem, co to jest. Jestem pewna.
0: Haniu, powiedz proszę, czy chcesz jeszcze kogoś dopisać do swojej listy z pozdrowieniami?
1: Znaczy, myślę, że po prostu całe polskie rady dzieciom i myślę, że szczególnie to chyba na pewno panią, no i jeszcze... co opowieści ludów świata, Anna
0: Wojciech... Anię Wójcikiewicz, tak, oczywiście.
1: Tak, tak.
0: Anię też w takim wypadku bardzo serdecznie pozdrawiamy, machamy do niej wprost z naszych radiowych półkolonii. No, a z tobą się w takim wypadku nie żegnam, bo za chwilę kolejna podpowiedź, także śmiało oczywiście możesz próbować swoich sił. Do usłyszenia
1: ja i tak
0: zatem.
1: Za odpowiedź, więc od razu trzymam telefon i od razu dzwonię.
0: No, oczywiście tak, bo to trzeba rzeczywiście się rozłączyć i jeszcze raz do nas zadzwonić. Do usłyszenia zatem, pa, pa, pa!
1: Pa!
0: No moi drodzy, to ja przypomnę, jaka podpowiedź do tej pory się pojawiła. Lecimy do Ameryki Północnej, dokładnie lądujemy w Stanach Zjednoczonych. A miejsce, którego poszukujemy, które dzisiaj jest naszym następnym przystankiem na naszej podróżniczej trasie, nie jest miasto. Miejsce, którego poszukujemy, jest mieszkaniem, tak, owszem, ale bizonów, niedźwiedzi, wilków. Zresztą ponoć mieszka tam jeden bardzo popularny miś. No i jak? Macie jakieś pomysły? Co to może być za miejsce? Jeżeli tak, to śmiało do nas zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Nie bój się chcieć z nami pobawić, nie bój się chcieć zaproponować swojej wersji odpowiedzi, bo tylko w ten sposób będziemy mogli sprawdzić, czy jest ona właściwą. To jest mój apel do Was. Przypominam numer telefonu 22 645 2055, a zabawa, która aktualnie gości w Polskim Radiu Dzieciom, w naszych radiowych półkoloniach, to następny przystanek, czyli poszukujemy miejsca, które można byłoby odwiedzić na przykład podczas wakacji. Wiemy, że miejsce to znajduje się w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych i że mieszkają tam głównie dzikie zwierzęta. Bizony, niedźwiedzie, wilki, a nawet pewien popularny miś. No i proszę bardzo, dodzwoniła się do nas znowu Hania. Cześć, cześć.
1: Cześć.
0: Haniu, jaka jest tym razem twoja propozycja?
1: Alaska.
0: Już Alaska. Sprawdzam, czy to jest Alaska. To nie jest Alaska, ale Alaska to jest kolejne przepiękne miejsce położone na kontynencie, który jest nazywany Ameryką Północną, które warto odwiedzić, prawda?
1: Tak.
0: Tylko rzeczywiście na taką wyprawę to trzeba byłoby się już jakoś odpowiednio przygotować i nieco dłużej, by takie przygotowania, podejrzewam, trwały, no bo jednak faktycznie na Alasce to głównie tak dzika przyroda rządzi, a jeszcze wybrać się tam zimą to już w ogóle niesamowite wyzwanie.
1: Do.
0: A powiedz mi, proszę, tak. Haniu, a gdybyś ty miała wybrać jakieś miejsce na świecie, które dla ciebie byłoby takim właśnie miejscem, następnym przystankiem wakacyjnym, to co to by było za miejsce?
1: Znaczy myślę, że tak jakby, bo myślę, wiele jest takich miejsc, ale myślę, że może chciała tak jakby, nie wiem, w sumie, bo myślę, że może jakieś... Jakby pomyśleć. Może na przykład.
0: Trudno się zdecydować, co?
1: No tak.
0: No to możesz trzy takie miejsca podać.
1: Kanada chyba.
0: Och, cała Kanada też jest przepiękna do zwiedzania. Ada Kućmierz-Szyc, która była u nas we wtorek w radiowych półkoloniach, Kanadę także zwiedziła wszerz i wzdłuż i faktycznie w swoich opowieściach, które mi zaserwowała, tak ją zachwalała rzeczywiście, że sama zechciałam tam się wybrać, ale to jest już dłuższa podróż, która wymaga dłuższego przygotowania. No a jeszcze jakieś dwa miejsca oprócz Kanady?
1: Jakby się znowu zastanowić. Może na przykład byłoby chyba fajnie, może muszę coś tylu... Myślę, że może Szwecja.
0: Też ciekawe miejsce. Mhm. Ale ja tutaj słyszę, że ty całe kraje wymieniasz, czyli tak naprawdę chciałabyś cały kraj tak zwiedzić wszerz i wzdłuż i to taki następny przystanek na całe wakacje, tak na dobrą sprawę.
1: Znaczy nie, ja raczej wolę zimne miejsca od ciepłe. Ja lubię zimne miejsca.
0: Mhm. No to super. No to ja chciałabym usłyszeć tę trzecią propozycję, o którą pytałam, ale jakieś bardziej konkretne miejsce.
1: Może konkretne.
0: No na przykład, nie wiem, jakiś zamek chciałabyś zobaczyć, albo jakieś muzeum.
1: O, chyba wiem, co bym chciała. Ten

0: książę Dracula, w którym on zamku mieszkał.
1: W Transylwanii.
0: O tak, tam, to w takim razie tam.
1: Tak, tak, a to jako ciekawostkę ci mogę od razu chyba zdradzić, że są dwa zamki hrabiego Drakuli. Więc rzeczywiście w przepięknych okolicznościach Transylwanii położone, warto, zdecydowanie warto się tam udać. Jak tobie się uda tam wybrać, to koniecznie daj mi znać, bo to także jest i moje podróżnicze marzenie. Więc bardzo, bardzo jestem ciekawa, jakie wspomnienia stamtąd uda ci się przywieźć. Haniu, dziękuję ci pięknie za rozmowę. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Pa. Próbujemy dalej.
1: Oczywiście. Ale dodzwonił się do nas jeszcze Tymek. Cześć, Tymku.
2: Dzień dobry.
1: Ile masz lat, powiedz proszę?
2: 8.
1: I skąd do nas dzwonisz?
2: Krakowa. Krakowa.
1: Fantastycznie, pozdrawiamy zatem Kraków i gorącą mam prośbę, Tymku, żebyś telefon trzymał troszkę bliżej buzi, bo słabo ciebie słyszę. Zróbmy próbę.
2: Halo?
3: Halo, halo?
1: Dalej słabiutko ciebie słyszę.
3: Halo, halo?
1: Jeszcze raz?
3: Halo, halo?
1: Powiedz mi proszę, czy ty trzymasz telefon w rączce?
3: Tak.
1: No to jeszcze ciut bliżej buzi musisz go trzymać.
3: Halo, halo?
1: No troszkę lepiej już ciebie słyszę. Tymku, jeszcze raz witam cię bardzo, bardzo serdecznie. W podróży jesteś, tak?
3: Tak.
1: A dokąd się wybierasz?
3: Lekarz.
1: Aha, czyli to nie jest żadna wakacyjna podróż, tylko taka do załatwienia swoich różnych spraw. No dobra, bawimy się dalej, odgadujemy miejsce, do którego wybieramy się dzisiaj w wakacyjną podróż. Wiemy do tej pory, że miejsce to znajduje się w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, że mieszkają tam bizony, niedźwiedzie, wilki, a także pewien taki popularny miś. Jak twoim zdaniem brzmi nazwa tego miejsca?
0: Park Yellowstone? Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale...
1: Już sprawdzam.
0: Wyciąg zdradził.
1: Super, brawo, fantastycznie. Rewelacja, która podpowiedź była tą kluczową i naprowadziła ciebie?
0: Myślałki.
1: A no bo ja nie powiedziałam, że to Jogi, ale ty tak skojarzyłeś, tak, że to chodzi o Jogiego. A pamiętasz, co najbardziej uwielbiał podbierać turystom miś Jogi?
0: Kanapki?
1: Kosze piknikowe, tam kanapki będzie się rozdrabniał, on całe koszyki piknikowe zabiera. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo zabawny, bajkowy bohater. Zresztą Park Yellowstone, najstarszy właściwie park narodowy na świecie. Z tego co pamiętam, to powstał on w drugiej połowie XIX wieku, w latach 70., więc rzeczywiście no sporo już tych lat ma. Czy ty kiedyś planowałeś się tam wybrać?
0: Nie wiem. Tak, chyba tak.
1: A powiedz mi, co takiego chciałbyś zobaczyć?
0: Na pewno rodzice planowali.
1: Ach, na pewno rodzice planowali. No to ja liczę na to, że po naszej dzisiejszej rozmowie ty też zechcesz poznać nieco bardziej to miejsce i kto wie, może kiedyś właśnie w taką wakacyjną podróż do parku Yellowstone się wybierzesz. To miejsce zresztą słynie nie tylko z tego, że prawdopodobnie ponoć mieszka tam miś Jogi, ale także z takich gejzerów. Tam się znajduje ponad 500 gejzerów, które bardzo wysoko wyrzucają swoją wodę. No i w ogóle cały park jest położony na takim super wulkanie. Nie wiem, czy o nim słyszałeś.
0: A jest czynny czy nieczynny?
1: No, on niestety jest czynny i zresztą cały czas istnieje takie zagrożenie, że może być to spowodowane, że może zadziałać niekorzystnie, ale jest on cały czas obserwowany. Z tego co pamiętam, to w historii chyba trzykrotnie zdarzało się, że się tak aktywował zbyt mocno, ale nie ma czym się martwić, bo rzeczywiście są tam eksperci, którzy się tym zajmują. Tymku, kogo masz ochotę pozdrowić?

0: Mamy tatę, siostrę i babcię, jeszcze może jeszcze dziadka, kolegów ze szkoły, kuzynki i wujka, no i wszystkich bliskich, tak.
1: Bardzo, bardzo fajne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także serdecznie pozdrawiamy. Życzymy...
0: Jeszcze o czymś zapomniałem pozdrowić Polskie Radio Dzieci.
1: Och, bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Oczywiście dopisujemy do listy Polskie Radio Dzieciom i ciebie także pozdrawiamy serdecznie. Tak jak powiedziałam, życzymy ci udanych, przemiłych, fantastycznych, cudownych wakacji. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
0: Do widzenia, dziękuję.

0: detektyw.
1: Otóż to, jeszcze ta zabawa została nierozwiązana, więc właśnie teraz was zapraszam do udziału w niej. Dzisiaj w bajkowym detektywie tropimy bajkową piosenkę. I przypominam od razu numer telefonu do nas 22 645 2055. No i pierwsza podpowiedź dotycząca tej piosenki jest taka, że akcja bajki, z której ta piosenka pochodzi, rozgrywa się na Wyspach Pacyfiku. To jest jedna z podpowiedzi. No i śpiewa ją bardzo nietypowy bohater, a cała bajka jest wspaniałą podróżą. Trzy podpowiedzi. Proszę bardzo, dzwońcie ze swoimi propozycjami. Jestem niesamowicie ciekawa, jaki tytuł piosenki zaproponujecie. 22 645 2055.

0: summer time, czyli właśnie ten taki letni czas, czas wakacji. Och, jaki on jest cudowny, wspaniały, upragniony i wyczekiwany przez wiele osób. Tak samo zresztą jak nasza zabawa.
1: Detektyw.
0: O, tak właśnie nazywa się nasza zabawa, która aktualnie trwa w radiowych półkoloniach. Dzisiaj tropimy bajkową piosenkę. No i pojawiły się takie trzy wskazówki związane zarówno z samą bajką, jak i piosenką. No i zaraz zobaczymy, czy się uda wam rozszyfrować tę piosenkę. Ja tylko przypomnę, że wspominałam o tym, że akcja tej bajki, z której pochodzi poszukiwana przez nas piosenka, rozgrywa się na wyspach Pacyfiku. Śpiewają bardzo nietypowy bohater, a całość bajki opowiada o wspaniałej podróży. No i proszę, proszę, pierwsza propozycja się pojawiła. Halo, halo?
2: Diana.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Nina.
0: Cześć, Nino. Twoją propozycją tytułu piosenki jest jaki tytuł?
2: Diana.
0: Ale to jest tytuł?
2: Pół kroku stąd.
0: Pół kroku stąd, dobra, to ja już sprawdzam. To nie jest ten tytuł, którego poszukujemy, ale prawdą jest, że ta piosenka Pół kroku stąd jest bardzo fajna i ja ją bardzo lubię. A ty w ogóle lubisz tę bajkę, z której pochodzi ta piosenka?
2: Nie wiem.
0: Ach, jeszcze jej nie widziałaś. No to koniecznie musisz ją obejrzeć, jak będziesz miała kiedyś chwilkę, bo jest tam naprawdę dużo ciekawych momentów, dużo się dzieje i wielu ciekawych bohaterów można spotkać, oglądając tę bajkę. No to ja jeszcze się ciebie podpytam, Nino, jaka jest zatem twoja ulubiona bajka?
2: Stitch.
0: Stitch, och, to jest dopiero szalony stworek. Eksperyment, prawda? Pamiętasz, jaka była cyferka tego eksperymentu?
2: Nie.
0: No, ja akurat teraz też zapomniałam, ale prawdą jest, że tak, Stitch też ma bardzo dużo ciekawych przygód i też może spowodować eksplozję uśmiechu i radości, kiedy się w te najróżniejsze jego przygody wpatrujemy. No dobra, moja droga Nino, czas na twoje pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Mojego brata, mamę, tatę, kuzynki i wszystkich naszych bliskich.
0: Super pozdrowienia. Och, pięknie, dziękuję. My się oczywiście do tych pozdrowień także przyłączamy. Ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji. I ja tylko dodam, bo szybciutko udało mi się przypomnieć, że Stitch to był eksperyment 626. No, teraz mi się wszystko przypomniało. Do usłyszenia niebawem, Nino. Pa, pa, pa.
2: Do widzenia.
0: Poszukujemy nadal tytułu piosenki w naszym bajkowym detektywie. Kolejna propozycja przed nami. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z kim ja rozmawiam?
3: Laurą.
0: Cześć, Lauro. Jak ci mija dzień?
3: Dobrze.
0: No to ja się bardzo cieszę. A jak według ciebie brzmi poszukiwany przez nas tytuł piosenki?
3: Brzmi drobnostka.
0: No to ja już sprawdzam, czy to jest to. To też nie jest ten tytuł, ale mam wrażenie, że obie w dobrą stronę zmierzacie i poszukujecie. Nadal jednak poszukujemy tego właściwego tytułu piosenki, którą dzisiaj tropimy w bajkowym detektywie. Ale zanim kolejna podpowiedź, to ja jeszcze chciałabym się ciebie podpytać, Lauro, jakie są twoje wakacyjne plany na te tegoroczne wakacje?
3: W sierpniu może będę jechała do Grecji.
0: O, no to jak wrócisz, to koniecznie daj znać, by opowiedzieć, jak było, dobrze?
3: Tak.
0: Super. A kogo masz ochotę pozdrowić?

0: i całą rodzinę, mamę i cały świat.
1: I my się do Twoich pozdrowień oczywiście jak najbardziej przyłączamy i Ciebie także pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie i życzymy udanych, fantastycznych wakacji w Grecji na przykład, no i cudownych wspomnień, które później z tej podróży przywieziesz. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: A ja przypominam Wam jeszcze raz te tropy, te ślady, które pozostawiam i które mają Was naprowadzić na poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. Akcja filmu, bajki, z której ta piosenka pochodzi, rozgrywa się na Wyspach Pacyfiku i mam wrażenie, że akurat tę część naszych podpowiedzi już rozszyfrowaliście. Natomiast idąc dalej tymi szlakami, tymi okruszkami informacji, które Wam zostawiam, piosenkę tę śpiewa bardzo nietypowy bohater, no i generalnie cała bajka jest o najróżniejszych przygodach, ale o tym mam wrażenie, że też już sobie to połączyliście z tą pierwszą podpowiedzią i doskonale zdajecie sobie sprawę już, z jakiej bajki ta piosenka pochodzi. No to jeszcze tylko trzeba rozszyfrować, co to za tytuł i co za nietypowy bohater tę piosenkę śpiewa.

Jedno wiem, nie poddam się. Galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócę stron. Mam twardy kark, nie złamią go. Jestem zdrów, zwyciężę

0: Bajkowy detektyw.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, która polega na tropieniu dzisiaj akurat pewnej bajkowej piosenki. Cały czas jeszcze poszukujemy tego tytułu bajkowego, który mam nadzieję zostanie przez was rozszyfrowany. Kto wie, może tę zagadkę bajkową rozszyfruje Emil. Zaraz to sprawdzimy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Emilu, powiedz proszę, skąd do nas... Wiesz co, poprosiłabym, żebyś troszkę dalej buzi trzymał telefon, bo troszeczkę nam tutaj zakłóca się rozmowa, ale teraz już jest okej. Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
2: Krakowa.

0: Krakowa. No, pozdrawiamy ponownie Kraków jak najbardziej i Smoka Wawelskiego. Przypominamy te podpowiedzi, które do tej pory się pojawiły?
1: Nie.
0: Nie, no może przypomnijmy na wszelki wypadek. To zacznijmy od tego, że akcja tej bajki rozgrywa się na wyspach Pacyfiku. No i ta piosenka, której poszukujemy z tej bajki, która pochodzi, jest taką bajką o przygodach, o podróżach. Czy ty masz jakiś pomysł w ogóle, co to może być za bajka?
1: Tak.
0: No i jaka?
1: Bajana.
0: No, to jest bardzo ciekawa bajka i rzeczywiście te dwie wskazówki do niej by pasowały. No ale jest jeszcze trzecia wskazówka, że piosenka, której tytułu poszukujemy, śpiewana jest przez nietypowego bohatera. No i teraz właśnie przejdźmy do tej twojej propozycji. Jak twoim zdaniem brzmi nazwa tej piosenki, której poszukujemy?
1: Błyszczeć.
0: A kto śpiewa tę piosenkę w bajce?
1: Krab.
0: No to rzeczywiście też by tutaj trzecia wskazówka pasowała, prawda? Że jest to nietypowy bohater. No dobra, no to słuchaj, Emil, sprawdzamy? Czy nie sprawdzamy?
1: Sprawdzamy.
0: Sprawdzamy. Brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę powędrowały. Gratulacje ogromne. Tak, to właśnie tej piosenki poszukiwaliśmy dzisiaj w naszym bajkowym detektywie. Powiedz proszę, która podpowiedź, która wskazówka ciebie najbardziej nakierowała na tę odpowiedź?
1: Nie wiem.
0: Może ten nietypowy bohater, bo rzeczywiście krab to taki dosyć nietypowy.
1: Nietypowy bohater.
0: No, też mi się tak właśnie wydaje. A powiedz proszę, czy ty masz swoją ulubioną piosenkę bajkową?
1: Nie.
0: A ulubioną bajkę?
1: Nie.
0: Czyli rozumiem, że tutaj często po prostu pozwalasz komuś innemu wybrać, jaki film, jaką bajkę będziecie razem oglądać.
1: Tak.
0: No, tak też można. Myślę, że to też jest jak najbardziej fajne wyjście, jeżeli oczywiście wszystkim to pasuje. A jak mijają twoje wakacje, Emilu?
1: Fajnie.
0: Co takiego robiłeś do tej pory?
1: Byłem u babci i jestem teraz w domu.
0: A jaką potrawę najpyszniejszą gotuje twoja babcia?
1: Nie wiem.
0: No co ci najbardziej smakuje przyrządzonego przez twoją babcię?
1: Różne.
0: Różne rzeczy, a która najbardziej?
1: Nie wiem.
0: Trudno się zdecydować. Och, mam wrażenie, że po prostu babcia robi tyle tych pysznych dań, że ciężko wybrać, które z nich będzie tym jednym, jedynym najpyszniejszym. A jakie masz plany na pozostałą część wakacji?
1: Pojadę nad morze i do drugiej babci.
0: No to całkiem fajne plany. No ja myślę, że to będą bardzo, bardzo udane wakacje. A gdybyś mógł wybrać sobie jakieś takie miejsce na swoje wakacje marzeń, to gdzie byś się udał? Gdybyś mógł na przykład po prostu przenieść się tam w mgnieniu oka?
1: Nie wiem.
0: Nie masz żadnego ulubionego miejsca?
1: Tak.
0: No to może jakieś magiczne miejsce z jakiejś właśnie bajki albo książki? A może chciałbyś kogoś poznać, jakiegoś bohatera książkowego czy bajkowego? No to chyba jednak wymaga od ciebie troszeczkę zastanowienia się dłużej. Jak uda się tobie to zrobić i jednak wpadniesz na pomysł, z jakim bohaterem chciałbyś się spotkać albo gdzie chciałbyś się na wakacje przenieść, to ja proszę, żebyś do nas zadzwonił, bo ja się wcale nie dziwię, że trudno ci się zdecydować, bo czasami tak jest, że nie jesteśmy w stanie od razu udzielić odpowiedzi, tylko potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby się zastanowić, prawda? No właśnie. Tak. Także jak uda ci się już to rozsupłać, to wtedy koniecznie do nas zadzwoń, bo ja jestem bardzo ciekawa tej odpowiedzi. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, mojego brata, psa i dwa koty, babcię, drugą babcię, dziadka i drugiego dziadka.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie.
1: Polskie Radio Dzieci.
0: Och, pięknie, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy za

rozmowę, za wspólną zabawę. Życzymy udanych, przemiłych, kolorowych, fantastycznych, rozśpiewanych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa! No i zerkam na zegarek i co ja widzę? Widzę, że z wami też już muszę się powolutku żegnać. Godzina 15 za moment zagości na naszych zegarach, a to oznacza, że nasze radiowe półkolonie także dobiegają do końca. Ale spokojnie, jutro znowu się spotkamy punktualnie o 12. Tak, tak, w samo południe będą nowe zagadki, nowi goście i kolejne wakacyjne przygody. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, do usłyszenia, pa, pa, pa!

0: zatrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: O, już nie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bóg

Proszę, proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają.
1: Wiem,

Smyczki, tędy, słowa, nie udawaj, siedź blisko ciebie.

0: już. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
1: chcesz ją.
0: Trochę czujesz, trochę.

Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
1: tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je. Wiedząc, że ludzie chcą nas tak.

0: Gdy cię dręczy kłopot, złość czy coś, masz zawsze tutaj mnie.
1: Zobacz, brachu, oto jest tu ktoś, kto chętnie słucha cię.
2: O, do góry!

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: pana te kocieruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fontel, najlepszy fontel, na płocną kąpiel.

Do aniołka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewne się i wezmę do Mozarta. Tańczą mi klawisze, jak im gram. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi i preludia. Głęboko w

wybliwne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie na złotkie całe na fal. Chociaż szmytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma.

0: Tora, fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulf ma wielki mim,
3: on piekarzem nie jest złem.
4: Modę zna, sługa ta, handle aż się sobie gra.
5: Chłodia jednorożce zbiera, moich dwa.
6: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
7: Marzenie mam,
4: marzenie mam,
7: marzenie mam,
4: marzenie mam.
7: Chcę zobaczyć światło latających.

0: śmiała byłam.
1: Autopromocja.
2: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
3: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
4: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
3: Wszystkie te informacje znajdziecie
2: w poradniku młodego odkrywcy.
4: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
2: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
4: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
3: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
5: Niezapomniana przygoda trwa!
1: Autopromocja.
6: Polak Mały.
7: To Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz podróżują po Polsce i odnajdują miejsca, które koniecznie każdy Polak, i mały, i duży, powinien znać, powinien wiedzieć, co tam się znajduje, dlatego że to są naprawdę niezwykłe miejsca dla naszej kultury, dla naszej tożsamości, jak to się mówi poważnie, ale tak naprawdę są super miejsca, które warto odwiedzić. I dzisiaj będziemy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ten gmach jest dość dziwny, to trzeba przyznać, dlatego że no, on wygląda bardzo tak modernistycznie. Wygląda, mi przypomina te gmachy w Berlinie, takie przy Unter den Linden. To chyba nie przypadkowo.
8: A nie przypomina ci muzeów w Berlinie na Muzeum Insel? Na
7: no,
8: wyspie muzeum?
7: No właśnie, przypomina mi Berlin. I to zdaje się nie jest złe skojarzenie, dlatego że w latach 30. taka monumentalna architektura, niemalże totalitarna, była bardzo modna w całej Europie.
8: No, zresztą po małej siedzibie, którą wcześniej w latach 30. zajmowało Muzeum Narodowe przy ulicy Podwale, ten ogromny gmach, który został specjalnie wybudowany właśnie na potrzebę gromadzenia tej największej narodowej kolekcji, do tej pory, tak jak mówisz, robi ogromne wrażenie, rozciąga się pomiędzy palmą na rondzie de Gaulle'a i dochodzi w zasadzie prawie do mostu Poniatowskiego.
7: No i tak i nie, dlatego że

0: że i tutaj wkraczamy w naszą przaśną rzeczywistość, która zawsze wyglądała tak samo. Zawsze były wielkie plany i potem realizacja taka trochę na drut i sznurek, bo od samego początku pół tego wielkiego gmachu, który był przeznaczony na kolekcjonowanie najwspanialszych dzieł polskiej kultury, połowę tego gmachu tymczasowo, na chwileczkę, dosłownie na chwileczkę, wypożyczono Muzeum Wojska Polskiego. No i co?
1: No i tak już zostało.
0: I tak już zostało, także to muzeum zaplanowane na wielki gmach, taki a la Louvre, tak naprawdę jest tylko połową tego gmachu, dlatego że w drugiej połowie jest Muzeum Wojska Polskiego.
1: Ja myślę, że to wcale nie jest takie złe, dlatego że kiedy przychodzimy z naszym dzieckiem do Muzeum Narodowego, to jemu właśnie ta druga część muzeum bardzo się podoba, bo stoją przed nim wielkie samoloty.
0: No bo to jest chłopak, natomiast jest to Muzeum Narodowe właściwie też jest niezwykłe i też ma bardzo fajne rzeczy do obejrzenia. Ale
1: również dla dzieci?
0: Również dla dzieci. To, co chciałem ci od razu powiedzieć, że zwróć uwagę na datę. 1938 rok. Rok później wybuchła wojna. No i ten wielki gmach Muzeum Narodowego w Warszawie do dzisiaj, jeżeli przejdziemy się i spojrzymy na fasadę, tą taką piękną fasadę z piaskowca okładziny, no jak się przyjrzymy bliżej, to zobaczymy dziury po kulach.
1: Zobaczymy dziury po kulach, a za to nie zobaczymy wielu dzieł sztuki i wielu zbiorów, które zostały przez Niemców po prostu rozgrabione, bo nie wiem, czy wiesz, że Muzeum Narodowe utraciło niemal całą swoją kolekcję. Na przykład 99% numizmatów, czyli cennych monet, zostało rozgrabionych. 100% kolekcji zegarów, 80% kolekcji wyrobów jubilerskich i tak dalej, i tak dalej.
0: A mogło być jeszcze gorzej, dlatego że podczas Powstania Warszawskiego tam w gmachu Muzeum Narodowego Warszawy była siedziba, gmach główny Wehrmachtu, czyli niemieckich wojsk, i ponieważ obawiano się szturmu powstańców, w związku z czym najcenniejsze dzieła, tak złośliwie, najcenniejsze dzieła sztuki zapakowano w takie drewniane skrzynie i zablokowano nimi wejście do Muzeum Narodowego. Gdyby powstańcy zaatakowali, no to sami by zniszczyli najcenniejsze dzieła polskiej kultury. Gmach Muzeum Narodowego przetrwał, dzieła przetrwały, a potem wszystko zapakowano w skrzynie i wywieziono, wiesz gdzie? Do jaskiń pod Salzburgiem. I tam odnaleziono te skrzynie z tymi dziełami, których nie zrabowano wcześniej i nie wywieziono, bo 7 tysięcy do dzisiaj szukamy. I w tych jaskiniach odnaleźli dzieła sztuki Amerykanie. I przywieźli 27 pociągów dzieł sztuki do Polski w 1945 roku. 27 pociągów, nie 27 wagonów, 27 pociągów. Także tam są naprawdę niesamowite dzieła sztuki. A jakie? Opowiemy już po piosence.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której tropimy niezwykłe miejsca w Polsce, które są niezwykle cenne, fantastyczne i bardzo ciekawe.
1: No powiem ci, że ta historia o odzyskiwaniu dzieł z Muzeum Narodowego w Warszawie, którą opowiedziałeś przed przerwą, to brzmi jak jakiś najlepszy film akcji z Indianą Jonesem. Pociągi jadące z dziełami sztuki, które wcześniej były ukryte w jaskiniach, to jest coś niezwykłego.
0: Do dzisiaj dzieła sztuki odnajdujemy w różnych kolekcjach. Jeżeli odnajdują się na przykład w Stanach Zjednoczonych, to wystarczy jeden telefon. Wyobraź sobie. Kilka dzieł sztuki w ten sposób właśnie odzyskano. Ktoś usiłował wystawić to na aukcję w Nowym Jorku. Nasi detektywi, którzy pracują w muzeum i śledzą internet na bieżąco, zobaczyli, że ktoś chce sprzedać nasz obraz ukradziony nam podczas wojny. Jeden telefon do właśnie tego domu wystawienniczego w Nowym Jorku. Oni sprawdzają, rzeczywiście jest sygnatura Muzeum Narodowego w Warszawie, jest to na liście dzieł skradzionych. Dwa tygodnie później ten obraz jest z powrotem w muzeum. Bez gadania, bez żadnych innych interwencji. Jeżeli ten obraz znajduje się na przykład w Rosji, myślałem, że się zaśmiejesz. Nie, bo to jest oczywiście żart. Mnóstwo dzieł sztuki zniknęło, po prostu wsiąkło w tą ziemię wtedy radziecką, dlatego że Rosjanie jak szli z Armią Czerwoną, no to jak doszli do tych strefy niemieckiej, no po prostu kradli wszystko. A to, co nam ukradli Niemcy, no to Rosjanie ukradli Niemcom i uważali, że to jest ich. I dlatego bardzo wiele dzieł sztuki polskich znajduje się w galeriach rosyjskich i bardzo trudno je odzyskać. Czasami też są w Niemczech. I jest na przykład takie dzieło, które jest symbolem. To była pomarańczarka Aleksandra Gierymskiego. Aleksander Gierymski to był taki jeden z największych malarzy XIX-wiecznych, którego piękna kolekcja jest właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie i jeden z jego największych obrazów, najwspanialszych.
1: Największych, czyli taki duży, czy
0: nieduży,
1: największy był
0: nieduży,
1: taki świetny?
0: Ale widzisz, Aleksander Gierymski o sobie miał bardzo kiepskie mniemanie. Uważał się za takiego bardziej rzemieślnika niż za artystę malarza, ale jeden obraz uważał, że mu się udał. Tylko jeden. Napisał setki listów do swoich przyjaciół. W jednym tylko się pochwalił, że namalował obraz, który mu się strasznie podoba. Malował go też przez wiele lat, wiele razy przemalowywał. I to jest tak zwana pomarańczarka, czyli Żydówka sprzedająca pomarańcze. W Warszawie stoi na wiadukcie Mostu Pancera. W tle widać stare miasto, takie zamglone, bo to były lata 80. XIX wieku. Wszystkie wielkie miasta wyglądały, jakby miały mgłę taką z pieców, oczywiście, jak to była zima, no to...
1: Czyli smog.
0: Smog, tak naprawdę. To nie była, mimo że XIX wiek, wydaje nam się, że to jak musiało być czysto, tam było okropnie. Życie w miastach było koszmarem. No więc widzimy ten takie zamglone rysy Warszawy i na pierwszym planie stara kobieta, bardzo taka zmęczona życiem, która stoi samotnie na moście, trzyma w ręku koszyk z pomarańczami i wśród tych pomarańczy jest też taki jeden biały kłębek. To jest motek z wełną i ona stoi, ponieważ nikt nie podchodzi, nie kupuje od niej tych pomarańczy, to ona jakąś skarpetę na tych drutach sobie robi i tak śmiesznie to wygląda właśnie, bo te pomarańcze są w koszyku bardzo intensywnie pomarańczowe, a ten motek jest biały. Także patrzymy, co to jest, czy to jest cytryna, czy to jest jakiś inny owoc. No i właśnie tą pomarańczarkę jeszcze przed powstaniem warszawskim któryś z oficerów niemieckich zdjął ze ściany, wyciął nożem z ram, zwinął i wysłał do swojej rodziny pod Hamburgiem.
1: Taką pamiątkę
0: po prostu pamiątkę z wojny.
1: Warszawy.

No i to oczywiście nie udało się tego odnaleźć po wojnie. Dopiero w 2010 roku właśnie okazało się, że ktoś chce sprzedać pomarańczarkę, która była w koszmarnie złym stanie, bo ta farba spłynęła, no bo bardzo źle traktowano ten obraz. Ktoś usiłował sprzedać na aukcji internetowej za 4000 euro. Udało się zastopować tą aukcję, ale negocjacje trwały przez długi czas, dlatego że okazało się, że w Niemczech jest przedawnienie. Nie można po prostu odebrać tego obrazu, który był ukradziony, no bo to już przestępstwo się przedawniło. No i rzeczywiście dopiero zaangażowało się PZU, wykupiło ten obraz od tego obecnego właściciela. Przez półtora roku trwała konserwacja tego obrazu. Rzeczywiście najlepsi konserwatorzy z Muzeum Narodowego przy pomocy szpilek i igiełek nanosili w takie płatki farby na płótno. No i powieszono ten obraz w 2012 roku i rzeczywiście jest śliczny. Trzeba go koniecznie zobaczyć, jak zobaczycie taką piękny obraz Aleksandra Gierymskiego, starsza kobieta sprzedająca pomarańcze, to wiedzcie, że to jest naprawdę obraz, który przeszedł niezwykle ciekawą historię, dramatyczne losy, symptomatyczne właśnie dla Muzeum Narodowego w Warszawie. A co jest najcenniejsze w Muzeum Narodowym? O tym powiemy po przerwie.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której szukamy niezwykłych miejsc w Polsce. Dotarliśmy do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wiesz, jaki jest największy i najcenniejszy obraz, taki, który właściwie jest bezcenny w Muzeum Narodowym?
1: Wiem, jaki jest największy. Oczywiście to jest obraz, który ma 426 na 987 centymetrów i przedstawia wielką bitwę.
0: Ma cztery, żeby było, ty mówisz tam w centymetrach, ja w ogóle nie umiem sobie tego wyobrazić w centymetrach, natomiast umiem sobie wyobrazić 42 metry kwadratowe, dlatego że to jest trochę więcej niż to mieszkanie, które mamy, w którym mieszkamy. 42 metry kwadratowe ma bitwa pod Grunwaldem. Obraz, który jest właściwie jednym chyba z najcenniejszych i takich obrazów, które każdy zna i każdy powinien zobaczyć chociaż raz w życiu na żywo.

0: Wo, ten obraz.
1: A nie jest go tak łatwo oglądać, dlatego że po pierwsze jest ogromny, a po drugie tyle się na nim dzieje, jest tyle postaci, jest tak skomplikowany, że w zasadzie można by było chyba spędzić cały dzień na tym, żeby każdą historię, sytuację, awanturę czy relacje między bohaterami tego obrazu nie tylko obejrzeć, ale i zrozumieć.
0: Jan Matejko, największy polski malarz, chociaż miał 1,50 m wzrostu i
1: to ciekawe, jak on malował ten wielki obraz.
0: No, wchodził na stołeczek, potem na drabinkę, ale był... Dlaczego był niezwykłym malarzem? Dlatego, że potrafił każdą postać, którą malował, potrafił nadać indywidualne rysy i zrobić taki portret psychologiczny. Mimo, że tam jest cały mętlik postaci, to każda z tych postaci ma inny wyraz twarzy, ma jakąś taką głębię. Matejko miał niesamowitego nosa do malowania twarzy. Był najlepszym polskim portrecistą. Zresztą to, co wiemy o historii Polski, to jak wyobrażamy sobie jakieś nasze dawne dzieje, to właśnie myślimy Matejką. Jak patrzymy na banknoty, które mamy w portfelu, to są przecież też portrety królów namalowane przez Matejkę. To cały poczet królów i książąt polskich, przecież nikt nie wie, jak naprawdę wyglądał Mieszko I, czy Bolesław Chrobry, czy...
1: Ja mam obraz Mieszka I i Bolesława Chrobrego bardzo wyraźny, dokładnie taki jak z portu królów i książąt polskich Matejki.
0: Dlatego, że Matejko jest władcą naszej wyobraźni i naszej historii. I ten obraz malował przez 3 lata, w latach 1875-1878. Dlaczego w ogóle namalował bitwę pod Grunwaldem? Dlatego, że to był już taki moment w pierwszym okresie swojego życia. Jan Matejko malował obrazy, które miały pokazać nam, dlaczego Rzeczpospolita upadła. Bo to była w Krakowie wtedy tak zwana szkoła Stańczyków, lata 60. XIX wieku i wszyscy się zastanawiali, dlaczego taki piękny, wielki kraj, jeden z największych w Europie, który miał 1 000 000 km², rozsypał się jak domek z kart. Dlaczego w 100 lat po Wiktorii Wiedeńskiej, kiedy wszyscy uważali polskiego króla za zbawcę świata,
1: a przynajmniej Europy,
0: to dlaczego Polska znika z map i w ogóle nikt się tym nie przejmuje. Więc stawiano różne diagnozy i Jan Matejko też postawił taką diagnozę. Namalował w 1862 roku jeden ze swoich pierwszych, najważniejszych obrazów, swój autoportret jako Jana Stańczyka. Czyli obraz pełny tytuł to jest Jan Stańczyk na balu u królowej Bony, co jest trochę nadużyciem, dlatego że Jan Stańczyk patrzy na list, w którym jest napisane Smoleńsk 1514. A w 1514 roku żoną Zygmunta Starego, czyli króla Polski, wcale nie była królowa Bona jeszcze. Ona dopiero była od 1517 roku. Wtedy żoną była Barbara Zapolia. No ale nieważne. Stańczyk siedzi w fotelu takim właściwie na tronie królewskim, błazen. Jest w stroju błazna. I rozpacza duma nad upadkiem Smoleńska, nad upadkiem twierdzy. A w tle widać taki bal, gwar, wszyscy się bawią, wszyscy tańczą, a błazen, czyli ten, który powinien być śmieszkiem,
1: który powinien bawić się najlepiej ze wszystkich albo właśnie ich rozbawiać.
0: On właśnie duma nad upadkiem tej twierdzy. A dlaczego ta twierdza, dlaczego ten upadek był bardzo ważny? Dlatego, że wtedy po raz pierwszy Rosjanie wkroczyli na teren Rzeczpospolitej i już nam tej ziemi nie oddali. I zaczęli tak po kawałku, jak po plasterku odcinać Rzeczpospolitą i w końcu w 1795 roku Rzeczpospolita padła. I to jakby przewidział wtedy Jan Stańczyk. Natomiast bitwa pod Grunwaldem została namalowana w drugim etapie twórczości Matejki, kiedy on już chciał malować ku pokrzepieniu serc. Po wojnie prusko-francuskiej, kiedy trzeba było jakoś podreperować. Wydawało nam się, że Francuzi zniszczą Prusaków i będzie znowu może wróci Napoleon na białym koniu. Okazało się, że Francuzi padli, Prusacy zwyciężyli, powstały Niemcy, zaczęła się germanizacja zachodnich terenów Polski. No i trzeba było pokazać zwycięstwo wielkie nad Niemcami. I wtedy sięgnął Jan Matejko po to zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 roku. Ten obraz koniecznie trzeba zobaczyć. Jest w sali matejkowskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. A jaki jest najbardziej niezwykły portret w Muzeum Narodowym? On jest na samym parterze i wcale nie pochodzi z Polski. Opowiem o tym po przerwie.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, w której znajdujemy niezwykłe miejsca w Polsce. Jesteśmy teraz w Muzeum Narodowym w Warszawie i na samym, wchodzimy do gmachu muzeum. Po lewej stronie mamy galerię, której byśmy się nie spodziewali akurat w polskim muzeum, bo to jest galeria ze sztuką nubijską, czyli z Sudanu. A wiesz, dlaczego jest taka niezwykła?
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że do polskich wykopalisk profesora Kazimierza Michałowskiego, które zaczęły się w 1960 roku i trwały do 1964, nikt nie wiedział, że w środku Sudanu było kiedyś wielkie chrześcijańskie królestwo. Ale akurat ponieważ zaczęła się tam misja archeologiczna polska i wszyscy, cały świat wtedy pomagał Egiptowi i Sudanowi znaleźć jakieś wykopaliska na miejscu, w którym później miała być Tama i Wielkie Jezioro, to żeby uratować te rzeczy, to sproszono archeologów z całego świata. I Polacy byli też w tej grupie i właśnie odkryli wielką katedrę. 24 na 24 metry w stolicy dawnego królestwa Nobadi i to właśnie było Faras. I udało się, mamy 50% znalezisk z tego stanowiska, przyjechało do Muzeum Narodowego w Warszawie. I mamy niesamowite malowidła, które są z pustynnej katedry i można zobaczyć je tylko w Warszawie i w Chartumie, czyli w stolicy Sudanu. Czyli jeżeli chcemy zobaczyć sztukę chrześcijańską z Sudanu, to musimy albo pojechać do stolicy afrykańskiego kraju, bardzo niebezpiecznego, albo przyjechać do Warszawy. A wiesz, jakie jest najbardziej niezwykłe malowidło z tamtego, z tamtych wykopalisk? Święta Anna, która jest symbolem Muzeum Narodowego w Warszawie. Na wszystkich pieczątkach, na wszystkich drukach zobaczysz taką postać młodej dziewczyny w chuście, która trzyma palec przy ustach, tak jakby prosiła o ciszę.
1: To tak jak panie w muzeum, które pilnują każdej sali i uciszają, jeżeli ktoś za głośno się zachowuje.
0: Może.
1: A

0: Ten archeolog, który odnalazł te skarby Faras, jak on się nazywał? Michałowski.
1: Kazimierz Michałowski.
0: Ja słyszałam, ty studiowałeś archeologię, to na pewno mi odpowiesz. Ja słyszałam, że on był takim pierwowzorem Indiany Jonesa.
1: No, można tak powiedzieć, dlatego
0: też
1: że...
0: też nosił kapelusz.
1: Nosił kapelusz, przede wszystkim był, wyglądał jak taki brytyjski oficer. Był bardzo wysoki, szczupły, miał taki wąsik, zawsze był nienagannie ubrany. Mówił wieloma językami, mówił przynajmniej 5 albo 6 językami martwymi, niezliczoną liczbą języków współczesnych, także z każdym się dogadywał. Był szefem polskiej misji archeologicznej w Kairze, był również wicedyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. I miał nosa naprawdę do wykopalisk, dlatego że najpierw pracował z Francuzami i przywiózł do Muzeum Narodowego mumie egipskie, przy czym te skrzynie z wykopaliskami z Edfu, gdzie pracował, przyjechały do muzeum w sierpniu 1939 roku i nikt ich nie zdążył nawet rozpakować przed wybuchem wojny. Także czasami nie wiemy, nawet być może coś zginęło z tego, bo nie zdążyli tego dobrze skatalogować. Ale mamy bardzo ciekawe właśnie wykopaliska egipskie. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie otwarta jakaś nowa wystawa z nimi. Ale wykopaliska Faras to był szczyt w ogóle fartu, można powiedzieć, dlatego że profesor Michałowski zaryzykował. Kiedy można było... On mógł tak naprawdę pokazać, miał bardzo dobrą pozycję w Egipcie w tamtych czasach. Mógł pokazać, gdzie moglibyśmy mieć wykopaliska, w każdym miejscu. On pokazał Faras, dlatego że wydawało mu się, że odkryje nieznaną świątynię Totmesa III. Był przekonany. Jak zaczęły się wykopaliska, okazało się, że się bardzo pomylił. To nie była właśnie w tym wzgórzu, takim pełnym piasku. Nie było świątyni Totmesa III, tylko była chrześcijańska katedra, o której nikt nie miał pojęcia, że w ogóle tam było. A tam przez 7 wieków było królestwo chrześcijańskie i wszystkiego właśnie dowiedzieliśmy się dzięki tym wykopaliskom polskim w Faras.
0: A ta galeria Faras jest absolutnie unikalna na skalę europejską, czy nawet światową, tak jak powiedziałeś. I dla najmłodszych, żeby poznali tą skomplikowaną historię, Muzeum Narodowe przygotowało grę Faras i jest taka gra planszowa.
1: Jest cała stacja, cały pokój taki, gdzie mamy elektroniczne różne gry, ekrany, można się naprawdę fajnie zabawić, a przy okazji poznać historię starożytnej Nubii i pierwszego chrześcijańskiego królestwa, które było tam, zanim jeszcze Mieszko I ochrzcił Polskę. Ale skoro jesteśmy już na parterze, to chodźmy po przerwie zobaczyć jednorożca.

0: jesteśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Na parterze, zaraz jak wejdziemy do takiego holu głównego, skręcimy w prawo i dojdziemy do najbardziej niezwykłej galerii średniowiecznej w Polsce. Co może być ciekawego w średniowieczu, jak myślisz?
1: W średniowieczu to na pewno kościoły.
0: Oczywiście, że tak. Te rzeczy, które są zgromadzone w Galerii Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, wszystkie pochodzą właśnie z kościołów.
1: I... Bo w średniowieczu sztuka sakralna była na wysokim poziomie.

0: była bardzo bogata. Architektury nam świeckiej nie zostało aż tak dużo z tamtego okresu.
1: A wiesz, co ja najbardziej lubię w tej galerii średniowiecznej? To, że średniowieczni malarze i rzeźbiarze w ogóle się nie przejmowali, mieli w nosie to, że rzeźbią i malują sceny biblijne, które się na przykład działy w Jerozolimie w I wieku albo wcześniej w Starym Testamencie. Mieli to generalnie w nosie. I to, co widzimy na tych religijnych obrazach, to jest zwyczajne życie z ulic, z tych terenów, gdzie pracowali, czyli najczęściej właśnie z Gdańska albo z Wrocławia, bo tych dzieł mamy najwięcej w tej galerii. I zobaczymy zwyczajne życie. Na przykład mój ulubione dzieło sztuki to jest ołtarz z kościoła świętej Elżbiety we Wrocławiu. Jak popatrzymy wprost na ten ołtarz, to zobaczymy piękną dziewczynę, która trzyma na kolanach jednorożca.
0: Jednorożca na ołtarzu?
1: Tak, takie bydlątko na ołtarzu. Dlaczego? Dlatego, że jednorożec jest symbolem Chrystusa. Dlatego, że był takim mitycznym zwierzęciem, które uważano, że jest czystym dobrem. A poza tym miał tak wyostrzone zmysły, że nie można było jednorożca ani schwytać, ani upolować. Jak pójdziemy do tego, właśnie do tego ołtarza, to zajrzyjmy od tyłu po lewej stronie.
0: Nie wierzę, że znajdziemy coś ciekawszego niż jednorożec.
1: Znajdziemy. Jest tam taki wizerunek małego Jezuska, nagiego dwulatka, a może nawet i młodszego dziecka, które stoi z chodzikiem drewnianym, który ma trzy koła i uczy się chodzić. Widziałaś o tym, że dzieci w średniowieczu używały chodzików do nauki chodzenia?
0: Nie miałam pojęcia.
1: No widzisz, a można to zobaczyć właśnie na tym ołtarzu z jednorożcem. Koniecznie zobaczmy, z lewej strony widać, Maryja siedzi sobie i przędzie przy kołowrotku. Trzej aniołowie stoją za Jezusem i patrzą, żeby się nie przewrócił, a mały Jezus sobie spaceruje
0: z
1: takim
0: chodzikiem.
1: Chodzikiem, który wygląda jak bardzo współczesny rowerek, który trzyma za kierownicę. Takich rzeczy znajdziemy tam całą masę. Naprawdę niezwykła jest ta galeria średniowieczna i zawsze jak tam wchodzimy, mamy wrażenie, że nagle zanurzamy się właśnie w takiej rzeczywistości z XIV, z XV wieku. Patrzymy na ulice miast, na przykład śmieszny jest taki ołtarz, najbardziej kolorowy ołtarz jerozolimski, który jest w takim ciągu po lewej stronie, jak wejdziemy zaraz do galerii średniowiecznej, to zobaczymy tak naprawdę Gdańsk, bo to jest z gdańskiego kościoła mariackiego ołtarz i kolorowe ulice gdańskie takie kamieniczki typowe, z typową attyką taką na górze, fosa i w tej fosie pływają łabędzie. A to cały czas niby jest Jerozolima. I fosa, i łabędzie. A dlaczego łabędzie? Bo to jest taki obraz, który przedstawia wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. I łabędzie to jest jest takie powiedzenie, łabędzi śpiew, prawda? Czyli coś, co się pięknie zaczyna, a za chwilę się skończy katastrofą. No i właśnie ten wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy to jest taka zapowiedź tej przyszłej męki. Mimo, że wszyscy go witają i to też śmiesznie, dlatego, że zrywają gałązki z wierzb i robią takie palmy wielkanocne, jak my do dzisiaj mamy.
0: Czyli nie takie palmy jak
1: nie
0: w Jerozolimie.
1: Nie takie palmy jak w Jerozolimie, tylko to są z gałązek wierzbowych. Można tutaj spędzić naprawdę przynajmniej 2 godziny, ale nie mamy tyle czasu, dlatego że czekają nas jeszcze fantastyczne obrazy, a przede wszystkim jedno z takich obrazów, które ja pamiętam z dzieciństwa, który był w każdym podręczniku do każdego przedmiotu i o tym opowiemy po przerwie.

0: Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Nie wiem, ty pewno nie pamiętasz tych czasów. Ja pamiętam, jak w latach 80. chodziłem do podstawówki i otwierałem podręcznik do języka polskiego i zawsze gdzieś na którejś stronie była taka matowa reprodukcja Babiego Lata.
1: Oczywiście, że pamiętam, w moim podręczniku też była.
0: No coś ty. Mhm. Albo Bocianów.
1: Nie, ja pamiętam Babie Lato.
0: Babie Lato. Do plastyki to samo, Bociany albo Babie Lato. Do muzyki to samo. Do matematyki nie wiem, bo nie oglądałem, albo chyba nie miałem nawet podręczników, bo nie lubiłem matematyki. Ale, albo wyparłem to jakoś w ogóle z głowy. Natomiast te obrazy po raz pierwszy zobaczyłem właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie i bardzo dobrze, że tam są, dlatego że to są rzeczywiście bardzo ważne obrazy dla naszej kultury. Chociaż pokazanie pierwsze właśnie Babiego Lata, to był w Warszawie wielki skandal.
1: A dlaczego? Co tam jest takiego na tym obrazie, żeby było skandalicznie?
0: Słuchaj, w styczniu 1874 roku, kiedy ten obraz pokazano na wystawie w Zachęcie, obraz Józefa Chełmońskiego, pierwszego polskiego naturalisty, to się skończyło fatalnymi recenzjami.
1: No coś ty, przecież tam leży całkiem ubrana dziewczyna.
0: Ubrana dziewczyna, ale ma brudne stopy. Też czytałem w jednej z recenzji z tamtego czasu, jak jeden z dowcipnych recenzentów pisał, że wystąpił do Galerii Sztuk Pięknych, gdzie to wystawiono, ten obraz, o to, żeby mu oddali za bilet wstępu, dlatego że nie po to kupował bilet do galerii ze sztuką, żeby oglądać coś, co można zobaczyć, jak się otworzy byle okno. Można zobaczyć jakąś wiejską dziewuchę, która leży na łące i pokazuje wszystkim brudne stopy.
1: Józef, no ale sam powiedziałeś, że Chełmoński był naturalistą, czyli malarzem, który maluje wszystko tak, jak to wygląda w rzeczywistości.
0: No a widzisz, w tamtych czasach, to jest 1874 rok, zauważ, w 1875 roku Jan Matejko zaczyna malować bitwę pod Grunwaldem. W tamtych czasach uważano, że artysta, zwłaszcza artysta malarz, to ma wobec swojej ojczyzny jakieś powinności. To nie jest to, że on może sobie malować, co tam chce. On powinien malować ku pokrzepieniu serc. On powinien malować naszych wielkich królów. Powinien malować wielkie historie, ewentualnie powstańcze sceny, martyrologiczne. Coś, co nas uwznośli albo będzie nas utwierdzało w naszej polskości. A tutaj Chełmoński namalował po prostu jakąś dziewczynę, która sobie leży.

0: w dłoniach tak delikatnie ewidentnie się nudzi, bo międli takie niteczki babiego lata, czyli takie niteczki, na których podróżują malutkie pajączki. Nie krzyw się tak strasznie.
1: Naprawdę nie lubię pająków.
0: Naprawdę malutkie.
1: Na szczęście nie widać ich na tym obrazie.
0: Obok siedzi taki czarny pies, a w dali widać gdzieś tam jakieś ludzi, jakieś bydło. No taka scena wiejska. Bardzo piękna, sielska, wiejska scena, ale no wszyscy uważali, że to jest w ogóle skandal, że nie można tak malować, nie można marnować swojego talentu. Józef Chomoński obraził się na Warszawę. Wyjechał wtedy do Paryża, zaczął robić całkiem niezłą karierę, malował wtedy jego taki główny motyw malarski to były sanie, które ciągną konie, które są w galopie, a za nimi biegną wilki. I te obrazy się strasznie podobały w Europie. Dorobił się na nich majątku. Wrócił jednak, bo strasznie tęsknił za Polską, wrócił do Warszawy i namalował obraz po 25 latach. Namalował obraz drugi, który jeżeli pójdziemy do Muzeum Narodowego, to jest po dokładnie drugiej stronie oddziela tylko taka mała ścianka. Obraz babiego lata z bocianami. Bociany to też jest taki obraz namalowany w 1901 roku, który jest kwintesencją polskości. Namalował go już pod Grodziskiem Mazowieckim, jak mieszkał w swojej kuklówce i widać taką scenę dwóch wieśniaków, jeden chłopiec, drugi starszy, mają takie dwojaki. Wiesz, to są dwojaki?
1: Dwojaki to były takie naczynia, w których na pole przynoszono obiad.
0: No właśnie, więc oni siedzą, odpoczywają ewidentnie po ciężkiej pracy, coś tam sobie zjadają, coś tam piją i patrzą w niebo, a niebo jest takie zamglone, nie jest takie niebieskie jak we Włoszech, tylko jest no takie zasnute takimi jakby dymami, przydymione trochę i klucz bocianów jest na niebie. Wszystko jest takie płaskie, w oddali widać kurne chaty, takie trochę nostalgiczne, bardzo polskie. No i to jest taki obraz, który ma niezwykłe na Polaków oddziaływanie. Ja pamiętam u mojej babci też pocztówkę z bocianami, która była zawsze tak przyczepiona do lustra. Ale myślę, że musimy przejść dalej i zobaczyć coś naprawdę mocnego, czyli Hamleta.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Minęliśmy Babie Lato. Idziemy dalej na tym samym piętrze i po lewej stronie widzimy obrazy Jacka Malczewskiego. To był...
1: Poczekaj, mówiłeś przed przerwą, że zobaczymy Hamleta. To no spodziewałam właśnie się, że coś zaczniesz mówić o Szekspirze.
0: No właśnie, bo to jest Hamlet polski. W ogóle Jacek Malczewski to jest niezwykły malarz, symbolista, jeden z najlepszych polskich malarzy przełomu.
1: Co to znaczy symbolista?
0: Symbolista to znaczy, że jego obrazy można odczytywać na różne sposoby, dlatego że są...
1: Czyli nie tylko to, co widzimy?
0: Nie tylko to, co widzimy, ale również one mają w sobie jakieś przesłanie. Zawsze tak nas zachęcają do myślenia, ale są namalowane taką bardzo mocną kreską. Pamiętam, bo byłem kiedyś w kancelarii premiera i byłem też w Pałacu Prezydenckim i wszędzie na ścianach widziałem właśnie Jacka Malczewskiego. To jest ulubiony malarz polityków, dlatego że to jest najbardziej polityczny obraz, jaki widziałem. Występuje tam mężczyzna, który chciał być politykiem i poprosił Malczewskiego, żeby go namalował, żeby namalował jego portret. Pamiętajmy, to był rok 1901. Nikt nie miał pojęcia o tym, że za parę lat wybuchnie pierwsza wojna światowa i Polska znajdzie się z powrotem na mapach, będzie niepodległym państwem. W tamtych czasach ktoś, kto chciał zostać politykiem, to w zasadzie miał do wyboru albo to, że będzie kolaborował z wrogami naszymi, czyli będzie podejmie jakąś służbę w rządzie obcego państwa, albo mógł zostać na przykład partyzantem i walczyć. Ten bohater Malczewskiego został sportretowany i widzimy go, jak jest w stroju Hamleta, czyli tak jakby właśnie był aktorem albo hamletyzuje.
1: Hamletyzuje, czyli
0: zastanawia się, być albo nie być tym politykiem. Po jednej stronie ma taką dziewczynę, która jest w takiej bardzo frywolnym stroju i ma zerwane kajdany, a po drugiej stronie jest taka matrona, świuteńka, która ma dłonie spętane kajdanami. A ten nasz bohater trzyma w ręku margerytkę i obrywa po kolei płatki tego kwiatka. Tak jak się robi kocha, nie kocha, kocha, nie kocha. To on tak jakby sobie wróżył coś. Co ma zrobić? Czy ma wybrać tą po prawej, czy ma wybrać tą po lewej? I to jest właśnie symbolizm. I o co tutaj chodzi? No jeżeli patrzymy na tą spętaną kajdanami kobietę, no to widać, że to jest wybór taki, że będzie walczył za ojczyznę. Że chce być politykiem, to stanie na przykład na czele powstania. Będzie walczył. No a prawdopodobnie tak jak wszystkie powstania nasze w XIX wieku, skończy się to źle i pójdzie w kajdanach na Syberię. A po drugiej stronie mamy taką frywolną dziewczynę, która ma rozerwane kajdany, ale jest ubrana, można powiedzieć rozebrana, no czyli będzie się wysługiwał zaborcom, prawda? A ludzie wszyscy powiedzą o nim bardzo źle. To co on ma zrobić? Ma kolaborować z zaborcami, czy ma walczyć? No i odpowiedź Malczewski daje w stroju tego chłopaka. On ma taki pas, w którym jest taka ładownica, tak jakby były naboje, pas z miejscami na naboje. Tylko że nie ma tam nabojów, tylko ma tubki z farbą. Wiesz, o co chodzi? Że odpowiedź, czy mam zostać politykiem i mam współpracować, czy mam walczyć, odpowiedź jest taka, zostań człowiekiem sztuki. Dlatego, że sztuka w XIX wieku to było coś takiego, co było ważne dla naszego narodu. Najwięksi poeci, najwięksi malarze, najwięksi pisarze żyli w tamtym czasie. I Polska przetrwała właśnie dzięki ich wysiłkom. Nie dzięki powstaniom, które padły. Nie dzięki daninie krwi, tylko dzięki sztuce.
1: A czy w Muzeum Narodowym są same takie poważne obrazy, czy możemy tam oglądać na przykład jakieś zwierzęta albo ptaki?
0: Oczywiście, że możemy. Powiemy o tym po przerwie.

0: Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie i opowiem ci o obrazie, który najbardziej lubi nasz synek. To jest ptasi koncert. Na dole, na parterze mamy taką galerię z malarstwem europejskim i mamy obraz Jana Fita, takiego holenderskiego malarza, który namalował taki obraz, który też jest symboliczny. To jest obraz barokowy z XVIII wieku i przedstawia ptaki, które siedzą na takich gałęziach, obok mają pulpity z nutami i tak jakby śpiewały, brały udział w jakimś koncercie. Ale to, co jest niezwykłe, to wiesz, jakie to są ptaki? Zaraz ci wymienię. Kura, kogut, paw, papuga, gołąb, czapla.
1: No to ja nie wiem, które z tych ptaków potrafią naprawdę ładnie śpiewać.
0: To jest właśnie obraz symboliczny, który ma nas zmusić do myślenia. Jeżeli byśmy tylko przeczytali ptasi koncert i popatrzyli, a są ptaki, czyli ptaki śpiewają, aha, czyli malarz namalował nam ptaki, które śpiewają. Ale właśnie, on sportretował wszystkie ptaki, takie, które naprawdę nie umieją śpiewać. To o co w tym wszystkim chodzi, jak myślisz?
1: No właśnie, o co w tym wszystkim chodzi?
0: Chodzi o to, że w tamtym czasie, w epoce baroku, uważano, że ptaki, w ogóle umiejętność śpiewania, grania na różnych instrumentach, to są takie rzeczy płoche. Nie należy się tym za bardzo zajmować, dlatego że memento mori, pamiętaj o śmierci. Nam się wydaje, że nasze życie jest bardzo ważne, że umiemy różne rzeczy, umiemy śpiewać, umiemy grać na jakichś instrumentach, ale to jest nieważne, dlatego że dźwięk przeleci, jest ulotny i zniknie. A te ptaki, właśnie im się wydaje, że one są najważniejsze, że one najpiękniej śpiewają, a my wiemy, że paw to tylko potrafi skrzeczeć, że kogut, jak się o kimś mówi, że nie umie śpiewać, to mówi się, że pieje jak kogut, prawda? Więc to jest ciekawe, żebyśmy spojrzeli trochę z innej perspektywy. Dlatego warto jest pójść do Muzeum Narodowego, wybrać, powiem ci, zdradzę ci taką jedną tajemnicę. Ja lubię na przykład chodzić do muzeów i wybieram sobie jeden obraz. Obserwuję sobie, siadam sobie na przykład na ławeczce, patrzę sobie na ten obraz i sobie staram wyobrazić, jak wchodzę do środka do tego obrazu, rozglądam się, patrzę, co się dzieje, jak to zostało namalowane, próbuję sobie wyobrazić te czasy. No i to jest naprawdę fajne, daje do myślenia. A ty co najbardziej lubisz w Muzeum Narodowym?
1: No jak ci powiem teraz, co najbardziej lubię w Muzeum Narodowym, to będzie tak jak w tej kreskówce Peppa Pig, gdzie cała rodzina idzie do muzeum i każdy ma swoją ulubioną salę, a kiedy przychodzi do tego, żeby tata świnki Pep powiedział, jaka jest jego ulubiona sala, to on wybiera kawiarnię muzealną.
0: Zapraszamy w takim razie do Muzeum Narodowego w Warszawie. Warto jest tam pójść i się zaprzyjaźnić z obrazami na przykład Jana Matejki. To jest coś takiego, co będziemy pamiętać przez całe życie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Polak Mały.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku

siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki kocie.

0: blaskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj kąteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

Cioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła. Kukułeczka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła, ćwierka coś doszczygła.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Letnie poczytanki.
8: Dzień dobry, minuta po godzinie 18, a to jak zwykle nasza audycja Letnie Poczytanki w każde czwartkowe letnie popołudnia. Spotykamy się po to, aby porozmawiać o książkach. Mam nadzieję, że wy również jakieś książki zabraliście ze sobą na wakacje do różnych swoich bagaży, walizek, toreb, plecaków. Książki myślę, że są bardzo istotne podczas wakacji, bo pozwalają nam lepiej odpocząć, ale też podróżować, nawet jeżeli nigdzie się nie wybieramy. No bo książki to są takie trochę podróżniczki, które chcą być w różnych miejscach, ale i nas zabierają. I najlepsze jest to, że nie potrzebujemy do tego żadnego biletu. Możemy wziąć ze sobą książkę, otworzyć głowę, wyślić wyobraźnię i od razu przenosimy się w jakieś wspaniałe miejsce, do na przykład amazońskiej dżungli, albo możemy popływać z wielorybami, możemy też powspinać się na najwyższe góry świata albo ratować zagrożone zwierzęta. No właśnie, i czasem wystarczy jedna dobra książka, żeby cały dzień był wyjątkowy i dzisiaj chcemy porozmawiać o takich wyjątkowych książkach, takich, które nie tylko opowiadają piękne historie, ale także pomagają lepiej zrozumieć świat, bo dzięki niemu poznajemy przyrodę, zwierzęta, lasy, zaczynamy też o nie dbać, interesować się, chronić je, no bo podobno człowiek chętniej chroni to, co dobrze zna. I myślę, że jest w tym sporo prawdy, dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy trochę o książkach, które pomogą nam otworzyć naszą głowę na świat, na planetę, na to, aby chronić naszą przyrodę i być może znajdziemy bardzo ciekawe historie, które sprawią, że inaczej spojrzymy na to, co nas otacza, na to, co widzimy przez okno, na to, co widzimy, kiedy idziemy na popołudniowy spacer z rodzicami. No właśnie, także zapraszamy Was dzisiaj do tego, aby otworzyć głowę na nowe historie, na ekologiczne historie.

historie. Myślę, że wiele z nich naprawdę będzie potrafiło Was zaskoczyć. No to cóż, ruszamy z naszą audycją Letnie Poczytanki. Marta Kawalec i Ania Jończyk zapraszają bardzo serdecznie. Do godziny 20 jesteśmy razem i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić.

Tak to już jest jak w tej piosence, że od pierwszych liter czasami możemy przywiązać się do książki i te książki już z nami zostaną. Przed chwilą zastanawialiśmy się, czy książki mogą zmieniać nasze spojrzenie na świat, na ekologię, na zarządzanie tym, jak nasz świat powinien wyglądać. No to może w takim razie powiedzmy trochę o konkretach. Porozmawiajmy z osobami, które wiedzą o tym naprawdę sporo. Już za chwilę w naszym studiu dwie gościnie zasiądą w naszych fotelach. Klara Rościszewska, kierowniczka Zespołu do Spraw Edukacji WWF Polska i pani Irena Koźmińska, założycielka i prezeska Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Mam nadzieję, że już za chwilę dowiemy się, w jaki sposób możemy uratować świat. Ten świat możemy uratować za pomocą książek, naszego działania. No i myślę, że tutaj panie podpowiedzą nam, jak zrobić to słusznie i zgodnie z pewnymi regułami. No to cóż, w takim razie już za chwilę goście w naszym studiu, także zostańcie z nami, za chwilę wam ich przedstawię.

0: Ala i Ola Tracz nam zaśpiewały piosenkę Przed nami cały świat. No właśnie, a przede mną wspaniałe gościnie pojawiły się w studiu. Bardzo się cieszę i witam serdecznie. Są z nami pani Klara Rościszewska, kierowniczka zespołu do spraw edukacji WWF Polska, która pomaga dzieciom i młodzieży poznawać świat przyrody. I jest z nami również pani Irena Koźmińska, założycielka i prezeska fundacji Cała Polska czyta dzieciom, która od ponad 20 lat przekonuje do tego, że czytanie jest modne i powinniśmy czytać jak najwięcej. Witam serdecznie, drogie panie.
1: Dzień dobry. Ja tutaj chcę dodać, że nasza fundacja w tym roku celebruje 25-lecie kampanii Cała Polska czyta dzieciom.
0: Dokładnie. I ćwierć wieku już dzieciaki czytają zgodnie z tym zaleceniem 15 minut dziennie, codziennie.
1: Zalecenie adresujemy do dorosłych, żeby czytali dzieciom 20 minut dziennie. Czyli ja wszystko troszkę podnoszę.
0: Tak, dokładnie.
1: Ponieważ myślę, że to nie tylko jest modne, ale to jest naprawdę coraz bardziej dzieciom potrzebne i dzieci, które czytają, nie mają potem problemu, żeby rozmawiać, żeby budować przyjaźnie, żeby się uczyć, czy żeby sobie po prostu dla przyjemności poczytać, bo to wszystko rozumieją i to sprawia im przyjemność.
0: Dokładnie. No ale właśnie, dzisiaj porozmawiamy trochę o książkach tematycznych, o takich, które mogą nie tylko zmienić nas, ale mogą też zmienić świat. O książkach, które mają w sobie też przesłanie. Trzy wspaniałe książki, o których już mówiliśmy jakiś czas temu w naszej audycji. Oddech smoka, Latający talerz i Sieci widmo. To są książki adresowane do klas 1, 3, 4, 6, 7, 8, czyli do każdej grupy dzieci, która może zainteresować jakiś temat.
1: Tak, cała szkoła podstawowa otrzymała od nas, wspólnie pracowaliśmy nad tym projektem z WWF-em, otrzymała od nas propozycję bardzo ciekawych opowiadań. To zresztą jest taka forma, którą przyjęliśmy ze względu na to, że dzieci nie bardzo mają cierpliwość do słuchania i na przykład długa książka nie zawsze ma szansę, żeby ktoś ją czytał dzieciom na lekcji. Natomiast opowiadanie, które ma 10-12 stron, jest takim przyjaznym formatem i w związku z tym właśnie stworzyliśmy trzy zbiory opowiadań o tych tytułach, o których pani powiedziała. A są one o tyle szczególne, że oprócz tego, że są świetne literacko, adresują bardzo ważne tematy. Tematy ekologiczne, tematy kryzysu ekologicznego,

0: klimatycznego, zagrożeń ekologicznych, ale także, i to jest myślę bardzo ważne, sposobów, jak temu przeciwdziałać.
1: A są wyjątkowe, ponieważ napisali je też wyjątkowi autorzy. Wśród nich m.in. Roxana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kazdepkę, Tomasz Samojlik. No, same wybitne nazwiska,
0: tak, dokładnie. Są naprawdę znakomici autorzy książek dla dzieci i młodzieży, z którymi zresztą współpracujemy od dawna, bo my takie tomy opowiadań tworzymy no już od kilkunastu lat. Projekt, który zrobiliśmy z WWF-em, już w pewnym sensie bazował na naszym doświadczeniu, które się sprawdziło. Czyli, że takie krótkie formy bardzo ciekawych tekstów napisanych przez wybitnych autorów do dzieci przemawiają. I przemawiają też do nauczycieli i rodziców, co jest ważne, bo to właśnie oni powinni dzieciom czytać. Ale dzieciaki zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby rodzicom przypominali i żeby nauczycieli prosili o to, żeby właśnie te opowiadania były tematem zarówno lektury, jak i potem dyskusji, a jeszcze później pewnych projektów społecznych, które dzieci zainspirowane tematyką opowiadania mogą przeprowadzić wspólnie.
1: No właśnie, i te książki stały się też taką podstawą do tego, aby przekonywać dzieci, że mogą ocalić świat. No i stąd powstał ten cały projekt Ocalimy Świat, który teraz zakończył właśnie czwartą edycję. Zgadza się?
2: Tak, zgadza się. Ja jestem bardzo dumna, że Fundacja WWF może być patronem merytorycznym tego programu. Ocalimy Świat to jest program, który łączy właśnie promocję literatury i tu warto dodać, że te opowiadania, które powstały w trzech tomach, one powstały na podstawie wywiadów z ekspertami, z przyrodnikami, czyli autorzy książek dla dzieci najpierw wysłuchali wywiadów na tematy przyrodnicze, ekspertów z danego obszaru i na tej podstawie napisali te opowiadania, więc one
1: tak
2: bazują, tak, więc one bazują na takiej twardej, rzetelnej wiedzy przyrodniczej i do tego mają tą formę atrakcyjną literacko. No i to w programie nauczycielki, nauczyciele, którzy się zgłaszają do tego programu, dostają do przeczytania te opowiadania, ale dostają również scenariusze zajęć, w tym scenariusze zajęć terenowych, więc mogą też z dziećmi wychodzić na zewnątrz i poznawać tą przyrodę namacalnie i po prostu doświadczać jej i być z nią w kontakcie bezpośrednim. A potem na koniec przeprowadzają taki ekoprojekt uczniowski i my też jesteśmy jury w konkursie na ten najlepszy ekoprojekt i mamy zaszczyt wybierać te projekty, które są najlepsze.
1: No właśnie, bo takie się zastanawiałam pewnie jak większość naszych słuchaczy, kiedy na początku usłyszało Ocalimy Świat, piękny projekt, ale jak można książką uratować świat?
2: Myślę, że książką przede wszystkim można się zainspirować do działania, dlatego że te opowiadania, które są w trzech tomach, które są częścią tego programu, one przede wszystkim rozbudzają pewną emocjonalną więź z przyrodą. To znaczy my staramy się, żeby uczestnicy tego programu chcieli działać dla przyrody, żeby oni mieli wewnętrzne przekonanie, żebyśmy budowali w nich wartości, że oni tą przyrodę mogą chronić. I taką inspirację potem można przełożyć na działanie i to może być działanie dla swojego najbliższego otoczenia. W związku z tym, że dzieci działają gdzieś w obrębie swojej placówki edukacyjnej, czy to jest szkoła, czy to jest biblioteka, czy jakaś inna instytucja edukacyjna, to one mogą poznawać przyrodę, która jest tam dookoła i mogą gdzieś mapować różne miejsca, gdzie tej przyrodzie można pomóc, albo gdzie można zmniejszyć działanie człowieka, tak żeby dać przyrodzie wystarczającą przestrzeń. No i w tym programie mamy naprawdę budujące przykłady bardzo dobrych działań.
1: No właśnie, ja już się nie mogę doczekać, kiedy poznamy te szkoły, które zwyciężyły, które wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem, które mają też wyjątkowe dzieciaki, które też pokazały, jak można pomóc naszej planecie. I mam nadzieję, że już po piosence poznamy te wybitne szkoły i wybitnych przedstawicieli, no i ich pomysły. Jestem bardzo ciekawa, co takiego można sprawić, aby ocalić świat. No to zapraszamy. Mała książka, wielki człowiek. Bardzo dobra piosenka. Myślę, że w przerwie naszej rozmowy popłynie, a już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Mietek Szcześniak powiedział nam o tym, że mała książka i wielki człowiek może ją też przeczytać, stać się wielki. A już teraz wracamy do naszej rozmowy. Pani Irena Koźmińska jest dzisiaj z nami i jest z nami również pani Klara Rościszewska z WWF. Drogie panie, powiedziałyśmy już przed piosenką o tym, że jest projekt Ocalimy Świat, jest już czwarta edycja i myślę, że warto byłoby też opowiedzieć, kto w nim zwyciężył, na co zwracali państwo uwagę, kiedy wybierali państwo tych zwycięzców. Pani Ireno, co było najbardziej istotne dla was, żeby to pokazać w tym projekcie?
1: Zwykle przed rozpoczęciem tej fazy, kiedy dzieci realizują projekty, one sobie wybierają same temat. Osoba prowadząca, czyli nauczycielka, edukatorka, to są na ogół panie, pomagają dzieciom, natomiast dzieci całkowicie są sprawcze w tych projektach, co jest bardzo ważne i to jest taka, powiedziałabym, też flagowa cecha tego programu, że to są projekty uczniowskie. Bardzo nam zależy na tym, żeby to wszystko było w zgodzie z zasadami ochrony przyrody, bo zdarza się tak, że w najlepszej wierze ludzie robią różne działania, podejmują różne działania, robią projekty i tak było na początku, które nie są potem w efekcie dobre dla środowiska. Zanim ogłaszamy ten etap, bo cały program trwa rok, w tym programie nie tylko zajmujemy się ekologią, zajmujemy się postawami ludzi, ponieważ to jest taki specyficzny program, który łączy zarówno edukację, nie tylko ekologiczną, ale też na przykład literacką. Ale bardzo ważnym komponentem jest nauczanie wartości moralnych, ponieważ tak naprawdę

0: każdy kryzys, łącznie z kryzysem ekologicznym, jest spowodowany jakimiś naruszeniami przez osoby, które łamią zasady moralne, uczciwości, odpowiedzialności, mądrości, jakiejś samodyscypliny. Samodyscyplina to jest również umiejętność zachowania umiaru. Ludzie przez swoją zachłanność często szkodzą przyrodzie. I my o tym z dziećmi rozmawiamy po lekturze. A zanim one przejdą do tej fazy, kiedy mogą działać proekologicznie na rzecz swojego otoczenia, to pani Klara przeprowadza dla nich takie spotkanie, pogadankę, na co zwracać uwagę. Właściwie powinnam już w tym momencie oddać głos, ale chcę powiedzieć, że my jako dorośli też bardzo wiele się nauczyliśmy z tego programu, ponieważ pewne rzeczy wydają się oczywiste, że na przykład jak chcemy segregować różne odpady, to wtedy trzeba je umyć, trzeba je oddzielać. Czasami są większe straty na tym, że my będziemy to dopieszczać, przygotowywać, niż jeśli to oddamy po prostu do zmieszanych śmieci. Ale na przykład też wydaje się, że elektrownie wodne są znacznie lepsze niż jakiekolwiek inne. Okazuje się, że one też powodują spustoszenie w środowisku, szczególnie na tym pierwszym etapie, kiedy są budowane, bo jak już są, no to wtedy powiedzmy, że one są bardziej ekologiczne. Ale na przykład co się wydaje dla otoczenia, dla rolnictwa czy dla przyrody neutralne, melioracja gruntów czy jakieś osuszanie bagien. To jest wszystko bardzo szkodliwe i właśnie pani Klara z dziećmi, które podejmują się różnych projektów, prowadzi takie spotkanie, podczas którego im wyjaśnia, co jest ważne przy realizacji programu. I muszę powiedzieć, że to, o czym też była mowa, że dzieci są niezwykle zaangażowane, one naprawdę czują, że są w stanie tę swoją cegiełkę dołożyć do ratowania świata i myślę, że dokładają. Ta świadomość zyskana na tym wczesnym etapie szkoły podstawowej potem na pewno będzie procentować. A jeśli chodzi o konkretne szkoły i konkretne projekty, to bardzo poproszę panią Klarę, żeby o nich opowiedziała, bo w tym roku bardziej ona się tym zajmowała i na pewno jako ekspertka mogłaby powiedzieć i wyłowić te wszystkie subtelności, ale też najważniejsze wartości, które są w tych projektach.
1: Pani Rena powiedziała o tej cegiełce, którą każdy z nas może dołożyć. No to poznajmy tych budowniczych, którzy mają ocalić nasz świat.
2: Tak, w tym roku rzeczywiście te ekoprojekty uczniowskie były bardzo imponujące. My z każdej edycji wyciągamy jakieś wnioski i patrzymy, jakie błędy albo co można było zrobić lepiej i dlatego przy każdej kolejnej edycji dajemy takie wskazówki, jak taki ekoprojekt skutecznie przeprowadzić. No i w tym roku opowiem o takich czterech najlepszych projektach, które dostały trzy pierwsze nagrody i nagrodę Grand Prix. W trzecią nagrodę w tym roku w konkursie na ekoprojekt uzyskał zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie w województwie łódzkim z projektem Ptasia Stołówka. I teraz, jak zobaczyłam nazwę tego projektu, Ptasia Stołówka, to od razu zaczęłam mieć wątpliwości.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że dokarmianie ptaków zazwyczaj wychodzi źle. To znaczy...
1: źle to robimy.
2: Tak, źle to robimy. I w dodatku są też w ogóle wątpliwości, czy ptaki powinno się dokarmiać. Na szczęście po przeczytaniu opisu tego projektu i obejrzeniu takiego filmu, takiej prezentacji, która powstała, zobaczyłam, że zrobili to ludzie, którzy naprawdę się do tego przygotowali. Dlatego, że ta młodzież, która przeprowadziła ten projekt, przeczytała i dowiedziała się, że najlepszą stołówką dla ptaków będą naturalne siedliska. Czyli oni po prostu zadbali o stworzenie takiej naturalnej bazy pokarmowej, czyli po prostu zasadzili rośliny, które tym ptakom będą sprzyjać i zasadzili, a właściwie zostawili w spokoju kawałek terenu, który wyznaczyli do niekoszenia, tak żeby tam mogły rozwijać się bezkręgowce, które też tą bazą pokarmową dla ptaków były. Więc taki projekt jest naprawdę projektem modelowym, który wspiera różnorodność biologiczną, czyli wspiera te siedliska, które są na miejscu, a niekoniecznie służy po prostu dokarmianiu ptaków w karmniku, które właściwie...

0: częściej szkodzi niż jest pożyteczne. Drugą nagrodę w naszym konkursie dostał zespół szkół specjalnych w Erminowie, to jest województwo mazowieckie, i ten projekt miał tytuł Złap oddech. I tutaj ten projekt polegał na tym, że uczniowie poznawali zależność między roślinami a czystością środowiska, a czystością powietrza. I oni sadzili rośliny takie, które to powietrze filtruje, rośliny, które filtrują powietrze, i pielęgnowali je przez jakiś czas, obserwowali efekty swojej pracy. To jest taki projekt, który uczy wrażliwości na rośliny. My jesteśmy bardzo często ślepi na rośliny, to znaczy one są dla nas tłem, którego my nie zauważamy. Więc każde działanie, które będzie uwrażliwiać dzieci i młodzież na to, że rośliny są i że one też pełnią pewną funkcję, która dla nas jest przydatna, to będą bardzo, bardzo pożyteczne. Pierwszą nagrodę dostała Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie, to jest województwo lubuskie, za projekt Pszczoła o ratunek woła. I ten projekt dotyczył zapylaczy. On polegał na tym, że stworzono poidełka dla owadów, ale też znowu skupiono się na takiej naturalnej bazie pokarmowej, ale też miejscu, gdzie mogą się rozwijać larwy owadów. Tam były też spotkania z pszczelarzami, które dotyczyły pszczół hodowlanych, ale dzięki temu dzieci mogły te owady zobaczyć z bliska i pośrednio poznawać dzięki temu też te dzikie gatunki. Ten projekt, który wygrał, który dostał Grand Prix, czyli tą najważniejszą nagrodę, był projektem bardzo wyjątkowym. Stworzyła go grupa z zespołu szkół specjalnych numer 1 w Bielsku Białej. I ten projekt miał nazwę Nasze ekoserca ocalą świat. I muszę powiedzieć, że oglądając prezentację tego projektu wzruszyłam się bardzo, bo ten projekt połączył właściwie wszystkie elementy programu Ocalimy Świat. Bo on jednocześnie poruszał tematy środowiskowe. Tam głównym elementem było używanie powtórne różnych przedmiotów, czyli tworzono z recyklingu ozdoby świąteczne, które zostały potem przekazane do hospicjum. I tam uczniowie ze szkoły przyszli do hospicjum i przeprowadzili też zajęcia tam na miejscu, przekazali im te dary z recyklingu. I ten projekt pokazał, że można łączyć troskę o środowisko jednocześnie z empatią i z jakimś zaangażowaniem dla dobra wspólnego całego obszaru, całego otoczenia naszego najbliższego środowiska.
1: No niesamowite projekty, rzeczywiście robią wrażenie. Jak słyszycie, naprawdę pomysłów nie brakowało twórcom, ale jeszcze myślę, że porozmawiamy o tych, którzy być może nie dostali nagrody, ale też wnieśli duży wkład, no i w ogóle o samych pomysłach, jak one powstawały, jak one tworzyły się. Także na razie zapraszamy na podróż z książką. Zozi nam teraz zaśpiewa, a my zaraz wracamy do naszej rozmowy.

0: 35 minut po godzinie 18. To jest nasza audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak możemy ocalić świat. Nie tylko dzięki książkom, ale dzięki naszym pomysłom, które właśnie bierzemy dzięki wspaniałej literaturze. A są dzisiaj z nami dwie panie, pani Irena Koźmińska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom i pani Klara Rościszewska z WWF Polska. Opowiadamy też o całej edycji, czwartej edycji Ocalimy Świat. To jest oczywiście czwarta edycja, ale wcześniej również działy się fantastyczne rzeczy. Zgadza się pani Ireno?
1: Tak, nasza fundacja miała już pewne doświadczenia, zanim spotkaliśmy się z WWF-em i doszliśmy do wniosku, że mamy dużo wspólnych płaszczyzn, na których możemy uzupełniać się wiedzą, bo nasza fundacja, jak wiadomo, zajmuje się książkami, czytaniem, natomiast WWF tutaj wniósł swoją wiedzę merytoryczną o środowisku, o ratowaniu gatunków, o zagrożonych gatunkach. Natomiast chciałam powiedzieć dwa słowa o tym, że już jakby posmak takich przedsięwzięć mieliśmy we wcześniejszym programie Mądrzy Cyfrowi, na który też napłynęły prezentacje uczniów i one były też bardzo, bardzo różne, wiele nastawionych na pomoc różnym osobom, które mieszkają w środowisku, na przykład starszym osobom albo chorym osobom, ale także były takie projekty stricte ekologiczne. Na przykład jedna z grup uczniowskich zorganizowała zbiórkę pieniędzy, zebrali złom, sprzedali złom i za te pieniądze kupili czujnik smogu, który został zainstalowany gdzieś tam w ich gminie, już nie wiem, czy na szkole, czy gdzieś na jakimś takim budynku użyteczności publicznej i stworzyli program do odczytu, jakie jest stężenie zanieczyszczeń, więc mieszkańcy gminy mogli w każdej chwili sprawdzić, czy w tym momencie ten poziom zanieczyszczeń jest niebezpieczny i czy należy się chronić do domu. Inna grupa stworzyła projekt ścieżki rowerowej, pomysł, który został wsparty wizytą u władz powiatowych, czy już nie pamiętam na jakim szczeblu była ta wizyta. W każdym razie dzieci miały plan, dzieci filmowały to spotkanie, żeby nie było potem, że nie prosiły, nie mówiły, jak niebezpieczne jest jeżdżenie na rowerze wśród autobusów, czy jakichś innych pojazdów na wąskiej drodze wiejskiej i doprowadziły do tego, że została zbudowana ścieżka rowerowa, a na terenie boiska szkolnego powstało takie małe miasteczko ruchu, gdzie dzieci uczyły się zasad jazdy właśnie wśród innych pojazdów. Także to było takie dla nas, dla naszej fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, pewnego rodzaju przygotowanie i ono też wzbudziło głód dalszych. W związku z tym ten projekt Ocalimy Świat był właśnie zaspokojeniem tej potrzeby. No tutaj już rzeczywiście skupiliśmy się w całości na tematyce ekologicznej i zresztą ona jest szalenie potrzebna, bo właściwie szkoły nie mają do tej pory jakiegoś jednego i takiego syntetycznego programu edukacji ekologicznej. To się tam odbywa w postaci różnych wykładów, czy jakichś wycieczek krajobrazowych, krajoznawczych, czasami spotkań z ekspertami. Natomiast myśmy stworzyli coś, co ma bardziej charakter taki systemowy,

0: ponieważ program trwa, każda edycja programu trwa w zasadzie cały rok szkolny. W tej chwili mamy za sobą 4 edycje, one były poprzedzone pilotażem, także przez program przewinęło się w tej chwili blisko 60 tysięcy uczniów. To już jest naprawdę rzesza uczniów i tak jak mówiła pani Klara, to są osoby, które są wrażliwe na sprawy ekologii, bo wydaje mi się, że dzieci, które na przykład w swoich szkołach jako projekt hodowały rośliny, potem robiły kiermasz tych roślin, a przychód z tego kiermaszu przeznaczyły na wsparcie schroniska dla zwierząt. To jest tak świetny projekt, że myślę, że tym dzieciom naprawdę te ich serca i te ich oczy roziskrzone pokazywały, jak one się świetnie czuły z tym, że robią coś dobrego. Bo właśnie i też już wcześniej mówiłam, że w naszym projekcie Ocalimy Świat, naszym wspólnym projekcie z WWF-em, bardzo ważną rolę odgrywają wartości. A wartości to są postawy, zasady, które mają nas prowadzić w stronę dobra, wspólnego dobra. No i działanie na rzecz świata, na rzecz naszego otoczenia, ale i szerzej, bo też były takie projekty, gdzie na przykład trochę starsze dzieci, starsi uczniowie walczyli o to, żeby nie budować jakiejś jezdni, jakiejś autostrady przez środek albo w pobliżu parku krajobrazowego, bo to by zakłóciło możliwość na przykład przechodzenia zwierząt z jednej strony na drugą. Na pewno byłoby bardzo wiele ofiar takiej inwestycji. Więc myślę, że to zrozumienie wartości, uczciwości, odpowiedzialności. Przecież człowiek jest odpowiedzialny za te wszystkie zwierzęta, które żyją wokół, bo one nie mogą się same bronić przed naszą techniczną cywilizacją. My musimy wiedzieć, że na przykład spuszczając jakieś toksyny do rzek, możemy spowodować masowe wymarcia ryb. Musimy wiedzieć, że osuszanie bagien spowoduje utratę wilgoci i zginie wiele gatunków. Utracimy bioróżnorodność. Także kiedy ta wiedza połączona jest z przekonaniem, że my możemy, jeżeli będziemy się orientować na to dobro, my możemy wspólnie bardzo wiele ocalić, ale również zapobiec, to myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja, taka edukacyjno-społeczno-moralna.
1: Pani Klaro, a co udało się w takim razie zrobić podczas tych 4 edycji już? Bo myślę, że dużo zgłoszeń w ciągu tych 4 lat udało się pewnie też ciekawych pomysłów też zebrać dużo.
2: Tak, zdecydowanie w tym programie było bardzo dużo ciekawych ekoprojektów, czyli takich inicjatyw uczniowskich. I wydaje mi się, że najistotniejsze z tego jest to, że dzieci i młodzież wzięły sprawy w swoje ręce. To znaczy, mnie często denerwuje, jak mówi się o tym, że młodzież to są liderzy przyszłości, że musimy w nich inwestować, bo oni gdzieś tam w przyszłości będą decydować o tym świecie. Wydaje mi się, że oni potrafią decydować już teraz. To znaczy w tych projektach, które myśmy oglądali jako jury konkursowe, widzieliśmy dużo takich inicjatyw, że dzieci występowały z petycją do dyrekcji o zmiany na przykład w stołówce szkolnej. Widzieliśmy spotkania z wójtami i starostami po to, żeby przeprowadzić zmiany w tym swoim najbliższym otoczeniu. Widzieliśmy happeningi, widzieliśmy zmiany na podwórkach szkolnych, które doprowadziły do tego, że zwiększała się różnorodność biologiczna przy placówkach. To, co wydaje mi się istotne, to jest pobudzanie tej sprawczości. Nawet nie poczucia sprawczości, bo często mówi się, że chcemy wzmacniać poczucie sprawczości. Nie, najlepiej jest po prostu wzmacniać sprawczość, czyli rzeczywiście dać dzieciom i młodzieży szansę do działania i też zachęcać ich, pokazywać im przykłady takich dobrych działań. Dlatego zawsze jak w programie Ocalimy Świat pokazujemy wytyczne, jakie projekty są dobre, a jakie nie, to staramy się pokazywać te dobre przykłady. To znaczy to, co w poprzednich edycjach się udało, pokazujemy, wyciągamy na piedestał po to, żeby pokazać, jak można takie projekty przeprowadzać. I to, co jest ważne, to również to, że chcemy zarówno tym programem, jak i w ogóle działaniami Fundacji WWF Polska staramy się pokazywać, że nie tylko ta różnorodność biologiczna i przyroda jest ważna, dlatego że będzie nam smutno, jak jakieś gatunki wyginą, ale też dlatego, że ta przyroda jest ważna dla nas, bo tylko jeżeli różnorodność biologiczna będzie

0: będzie bogata, to znaczy jeżeli ona będzie i nasz świat będzie się składał z coraz większej liczby gatunków, osobników, populacje będą coraz większe, to tylko wtedy te ekosystemy będą odporne na różne zawirowania. My potrzebujemy przyrody, dlatego że potrzebujemy czystej wody do picia, potrzebujemy powietrza, którym możemy oddychać, ale też potrzebujemy dziwnych roślin w lasach deszczowych, żeby tworzyć leki. Potrzebujemy wielu milionów gatunków zapylaczy, miliardów różnych dziwnych organizmów, które żyją w ziemi i w oceanach, po to, żeby po prostu żyć. Dlatego każde działanie, każdy taki ekoprojekt, który będzie wspierał różnorodność biologiczną, będzie projektem, który wspiera jednocześnie nas. I to myślę, że jest takim dobrą myślą o tych działaniach, dlatego że byśmy pamiętali, że, no, że to wspieranie przyrody jest ważne dla naszego bezpieczeństwa.
1: To, co ciekawe, pani powiedziała, że my potrzebujemy przyrody. Przyroda niekoniecznie potrzebuje tych naszych złych działań, ale tych dobrych to już bardzo, bardzo, więc mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. A teraz pociąg do książki odjeżdża i za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Wracamy do naszej audycji Letnie Poczytanki. Dzisiaj Letnie Poczytanki w takim klimacie ekologicznym rozmawiamy, bo podsumowujemy projekt Ocalimy Świat i tutaj myślę, że warto wspomnieć bardzo dużą rolę Fundacji Cała i Polska Czyta Dzieciom, która rozpoczęła cały ten projekt, WWF wsparł i w ten sposób możemy mówić o wielkich dokonaniach w dziedzinie ekologii. Pani Ireno, dużo udało się w tym czasie dokonać. Mam nadzieję, że jeszcze sporo się uda, dzięki między innymi na przykład tym książkom, które pomagają uczyć się ekologii.
1: Te książki są rzeczywiście niezwykłe, bo to nie są

0: podręczniki. To nie są takie suche teksty, które no, dla niektórych mogą być szalenie ciekawe, ale przeciętny człowiek chyba woli, a przynajmniej taki młody człowiek, woli mieć jakąś pasjonującą historię, przy okazji której się dowie o różnych rzeczach. I na przykład myśmy to podzielili na te trzy grupy wiekowe. Pierwsza, trzecia, od pierwszej do trzeciej klasy, czwarta, szósta i siódma, ósma, więc te opowiadania rosną wraz z dziećmi, ich poziom skomplikowania i też poziom problemów, które tam są przedstawiane, tych problemów ekologicznych, też jest coraz wyższy. W każdym razie są szalenie różnorodne, dlatego że myśmy nie narzucali autorom tematów, aczkolwiek sugerowaliśmy. Podobnie jest zresztą, że my nie narzucamy dzieciom potem, które biorą udział w projektach, co mają zrobić, tylko one sobie wybierają jakiś projekt, często w nawiązaniu właśnie do tych opowiadań i do scenariuszy, które wspierają edukację, ale ta edukacja jest właśnie taka trochę inna. Jeśli chodzi o same opowiadania, one są naprawdę literacko świetne. Można się i pośmiać, i można się zmartwić, i można się bardzo dużo nauczyć. Na przykład dzieci z klas 4-6 mają takie opowiadanie jak Żółte spodnie Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Ja się sama ze zdziwieniem dowiedziałam, że firmy, które produkują odzież, którą my potem oglądamy w tych różnych supermarketach, kupujemy bądź nie kupujemy, robiona jest od razu z ogromnym naddatkiem. To znaczy producenci od razu robią jej dużo za dużo po to, żeby każdy klient coś znalazł dla siebie. Natomiast te nadmiary są potem nawet nieutylizowane. One są wywożone na przykład na pustynię Atacamba w Chile i tam no, leżą, zaśmiecają środowisko. Jest to bardzo przykry widok, a tak jak w innych miejscowościach, znaczy w innych miejscach, gdzie na przykład duzi producenci wywożą odpady ze swojej produkcji, no to po prostu zatruwane są też rzeki, cieki wodne, te podskórne wody i tak dalej. Ludzie często chorują w takiej okolicy i dobrze jest wiedzieć, że jeżeli my sami przyczyniamy się do tej szalonej, zupełnie niepotrzebnej konsumpcji, to przyczyniamy się też do zatrucia środowiska, więc tymi opowiadaniami autorzy po prostu poruszają nasze serca, nasze umysły i serca i na przykład sprawiają, że ludzie mogą bardziej rozsądnie gospodarować tym, co mają na ziemi, ale też pieniędzmi. Wcale nie trzeba wydawać co chwila na jakieś czy błyskotki, czy ubrania, które nam posłużą raz czy dwa, a potem będą zaśmiecać planetę. Są też, jest też takie opowiadanie, które mówi o jedzeniu mięsa. Ono nie zakazuje, ale ono mówi, w jakich warunkach te zwierzęta są hodowane, w jakich warunkach na przykład pozyskujemy mleko, więc to jest wstrząsające. To już jest dla tych starszych dzieci i oczywiście nie jest naszym celem to, żeby wszystkim tak obrzydzić jedzenie tych produktów odzwierzęcych, ale na przykład, żeby z większą empatią do tego podejść i wtedy, kiedy nie trzeba, nie marnować tego wszystkiego.
1: Mamy nadzieję, że ten projekt Ocalimy Świat będzie mógł być kontynuowany w kolejnych latach.
0: My mamy też ogromną nadzieję i będziemy czekać na odpowiedź naszych fantastycznych partnerów, bo jednym z partnerów, partnerem merytorycznym jest WWF, ale oprócz Meritum potrzebne są też pieniądze, chociażby po to, żeby móc wysłać pakiety i książek i różnych materiałów do szkół, które biorą udział w projekcie i to zarówno stworzenie tych książek, jak i potem realizację poszczególnych edycji umożliwiają nam nasi partnerzy tacy jak Visa oraz ING Bank Śląski S.A., a ostatnio również Fundacja ING Banku Śląskiego, która zresztą równolegle zrobiła taki projekt książkowy I Ty Możesz Uratować Świat. Zupełnie przypadkowa zbieżność tytułów i my zresztą do tego naszego projektu tę książkę pani Justyny Bednarek wykorzystujemy, bo ona znakomicie uzupełnia to, czego akurat nie było w naszych opowiadaniach. No i jest ta sama filozofia, więc to się świetnie złożyło. Także wierzymy, że kolejna edycja odbędzie się od września.
1: Pani Klaro, i liczymy na to, że te projekty, które młodzi ludzie wysyłają, będą mogły być wdrożone albo będą w jakiś sposób rozwijane.
2: Tak, zdecydowanie trzymamy kciuki zarówno za powodzenie kolejnej edycji programu, jak i za kolejne ekoprojekty. Bardzo zachęcam.

0: Zachęcam wszystkich, żeby podejmowali działania takie jak w tych ekoprojektach, żeby czytali książki i żeby przede wszystkim wychodzili i poznawali przyrodę, żeby może odłożyć telefony, odłożyć ekrany, wyjść w przyrodę, pobyć w niej przez chwilę po to, żeby ją poznać, ale też żeby poczuć się lepiej, bo my jej też potrzebujemy do naszego zdrowia psychicznego. Jak wyjdziemy w przyrodę, to po prostu czujemy się lepiej.
1: No i mam nadzieję, że dzięki takim apelom zaczniemy czytać książki, zaczniemy wychodzić gdzieś w przestrzeń, oglądać, co możemy uratować i jak pięknie to wszystko sobie funkcjonuje z naszą pomocą. A ja już bardzo dziękuję za to spotkanie. Były dzisiaj z nami dwie wspaniałe panie, pani Klara Rościszewska z WWF Polska i pani Irena Koźmińska z Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy.
1: O, jak pięknie, taki chórek. No to cóż, to w takim razie mam nadzieję, że wspólnie, razem, wspólnymi siłami będziemy teraz ratować świat. A ja już bardzo dziękuję za to pierwszą godzinę spotkania w naszej audycji i zapraszam już za chwilę do drugiej godziny.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Letnie poczytanki.

Myślę, że kilku kumpli zawsze się przyda, żeby się lepiej bawić, a my bawimy się wspólnie w dużej grupie wszystkich tych, którzy słuchają Polskie Radio dzieciom. To już druga godzina naszej audycji Letnie Poczytanki. W pierwszej godzinie opowiadaliśmy o tym, jak możemy ocalić świat naszymi działaniami, ale też dzięki książkom.

które mogą nam w tym pomóc. No trochę to brzmi jak czary. Przecież książka nie posprząta lasu, nie ugasi pożaru, nie oczyści rzeki, ale może zrobić coś równie ważnego. Może zmienić człowieka. Człowiek może zmienić świat. No i w ten sposób możemy działać. Myślę, że wiele jest takich dzieci, które właśnie dzięki książkom po raz pierwszy dowiaduje się, dlaczego pszczoły są ważne, dlaczego nie wolno wyrzucać śmieci do lasu, dlaczego warto chronić wilki, rysie albo żółwie. No i to właśnie takie książki uczą nas patrzeć uważniej. Jeśli chcielibyście przeczytać coś o przyrodzie, to mam kilka takich fajnych propozycji. Na przykład książka Drzewa Piotra Sochy albo Pszczoły, również tego samego autora. To są takie książki, które pokazują, jak fascynujące są na przykład drzewa na całym świecie albo jak owady mogą pomóc w naszym życiu, jakie mają ogromne znaczenie dla całego świata. Albo na przykład Rok w lesie Emilii Dziubak. To taka książka, która jest taką książką obserwacją, bo nie ma tam za dużo tekstu, ale dzięki niej możemy śledzić życie mieszkańców lasu przez wszystkie cztery pory roku, a nawet każdy miesiąc sprawia, że w lesie powstają różne zmiany i to też jest, myślę, że bardzo ciekawe. Albo na przykład seria Młodzi Przyrodnicy. To takie krótkie, ilustrowane książki o ptakach, owadach, drzewach, zwierzętach, o wodzie. Mamy również mapy. Mapy to taka duży format książki Aleksandry i Daniela Mizielińskich, którzy pokazują takie przyrodnicze skarby różnych krajów świata. Możemy się dowiedzieć, jakie różnorodne są nie tylko kontynenty, ale też poszczególne kraje i ich miasta, co możemy tam znaleźć, czego się dowiedzieć. Mamy też jeszcze jedną książkę na takiej mojej ekologicznej liście. To jest książka Sekretne życie drzew. To jest taka wersja dla młodszych czytelników, inspirowana książkami Petera Wolfmana. Opowiadają właśnie, że to las jest prawdziwą społecznością, gdzie drzewa potrafią sobie pomagać. A czy wy znacie jakieś książki, dzięki którym można od razu wyjść do lasu, można obserwować przyrodę, świat, ptaki, a może właśnie wiecie, jak obserwować ptaki? Może widzieliście jakieś wyjątkowe gatunki podczas swoich wypraw gdzieś na spacery? Może właśnie tak możemy sobie teraz trochę porozmawiać, jeżeli chcielibyście opowiedzieć o swoich ekologicznych przygodach, podróżach, doświadczeniach albo książkach, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że za chwilę sobie porozmawiamy, jak człowiek może pomóc przyrodzie, żeby stawała się jeszcze bardziej piękna. No to cóż, czekam na wasze telefony i zapraszam do rozmowy, a na razie pędzą konie na antenie naszego Polskiego Radia Dzieciom.

0: popędziły konie, a my wracamy do naszej rozmowy w naszej audycji Letnie Poczytanki, oczywiście rozmowy o książkach, o literaturze. Mam nadzieję, że porozmawiamy na ten temat również z naszą słuchaczką Olą. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Cześćina.
0: O, no to pozdrawiamy w takim razie. Piękna pogoda pewnie, co?
1: Tak.
0: Tak, no to bardzo się cieszę. Olu, powiedz, czy ty lubisz czytać książki?
1: Nie, ja jeszcze nie chodzę do szkoły, ale będę chodzić po wakacjach i nie wiem, chyba nie lubię teraz.
0: Jeszcze teraz nie lubisz, ale może dlatego nie lubisz, bo jeszcze nie umiesz.
1: Umiem czytać, ale no tak jakby jeszcze nie całkiem, ale trochę umiem czytać i teraz jeszcze no mi się nie podobają.
0: Bo wiesz co, to
1: ja je czytam.
0: No właśnie, bo te początki są najtrudniejsze, ale później, kiedy już się tak nauczymy płynnie czytać, kiedy już jesteśmy w stanie tak czytać trochę szybciej, to w końcu zaczyna się nam bardzo podobać. A ty, Olu, lubisz, kiedy tobie ktoś czyta książki?
1: Lubię.
0: A no właśnie, czyli to jednak coś w tym jest. Jeżeli już ktoś zaczyna płynnie czytać, to wtedy może właśnie sobie przypomnieć, jak to było, kiedy ktoś nam czyta. A kto tobie czyta książki?
1: Czasami mama, czasami tata.
0: Mhm. No i pewnie masz jakieś swoje ulubione tytuły?
1: Nie mam.
0: Nie, czyli cokolwiek ci przeczytają, to ty będziesz zadowolona.
1: Mam taką ulubioną książkę Mikołaj, ale to nie jest o Mikołaju, takim świętym Mikołaju, tylko o takim chłopcu.
0: Mikołajku.
1: Tak.
0: O, no to tam jest bardzo dużo różnych przygód Mikołajka, to nie tylko jedna książka powstała. I lubisz, kiedy mama albo tata czytają ci właśnie o przygodach tego chłopca?
1: Jeszcze raz, bo nie słyszałam.
0: Lubisz, kiedy mama albo tata czytają ci o Mikołajku, tak?
1: Mhm.
0: Mhm. No właśnie, a kiedy wyjeżdżasz na wakacje, to zabierasz ze sobą jakieś książki?
1: Nie
0: zabieram. Nie, bo trochę może być za ciężko z tymi książkami, tak? Dopiero kiedy wrócisz do domu, to zaczynacie czytać.
1: Wiem.
0: No tak.
1: Ale kiedy wracam do domu, to nie czytam książek, tylko czasami.
0: Czasami, oczywiście. No dobrze, no ale ważne, że jednak jakieś tam książki czytacie, bo to jest bardzo ważne. Olu, a powiedz, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę, babcię, dziadka, panią i Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękuję za pozdrowienia. Ja ciebie również pozdrawiam, Olu. A czy już masz jakieś plany na wakacje? Już gdzieś byłaś albo jeszcze będziesz?
1: Byłam w Hiszpanii na Majorce z mamą i siostrą. Jeszcze wyjeżdżam do Grecji.
0: Ojej, to takie dalekie podróże raczej w te wakacje będziesz miała.

0: Chyba tak.
1: Mhm. A na Majorce pewnie pięknie było, podobało ci się?
0: Tak.
1: Tak. I pewnie może...
0: Miałam powiedzieć o jakiejś ekologicznej książce przecież.
1: No właśnie, to powiedz, oczywiście. Ja tak podpytywałam cię, że może właśnie powiesz o tej ekologicznej książce, no ale dobrze, to czekamy w takim razie. Powiedz, jaka książka jest dla ciebie interesująca z tą tematyką?
0: Moja siostra ją czytała. To jest komik i nazywa się Umarły las. I to jest ekologiczna książka, jak ratują las.
1: Ojej, ale czy ty też ją czytałaś, czy tylko siostra powiedziała ci, że warto?
0: Siostra mi nie powiedziała, że warto, tylko mama, tylko czytałam tytuły, jak mi siostra dała te komiksy.
1: Rozumiem. No komiksy mają to do siebie, że tutaj nie trzeba dużej umiejętności czytania, bo są obrazki, jest ich bardzo dużo, prawda? No właśnie. Dobrze, no to w takim razie bardzo dziękujemy ci za tą ekologiczną polecajkę na wakacje. Mam nadzieję, że nasi słuchacze już sobie zanotowali ten tytuł i może go gdzieś wypożyczą, znajdą, kupią i będą mogli korzystać. Olu, to jest bardzo dobra propozycja. Bardzo ci dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna za tą propozycję. I bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do widzenia. Dziękuję bardzo. No więc, tak jak słyszeliście, komiksy również mogą nam pomóc w tym, aby chronić naszą planetę. Myślę, że jeszcze jest kilka takich książek, o których warto opowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś tytuły w zanadrzu, to oczywiście możecie do nas zadzwonić 22 645 2055. A już teraz Akademia Pana Kleksa i piosenka Hej Barakuda.

na zegarach godzina 19 i o, 19 sekund, także same 19 na zegarze, a to audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Drodzy słuchacze, ponieważ przed chwilą Ola zadzwoniła do nas z polecajką ekologiczną,

0: książki, to może teraz zapytam Adriana, czy on też zna jakieś książki ekologiczne? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam, witam cię, Adrianie, słucham. Słyszymy się? Halo, halo?
1: Tak.
0: Trochę głośniej musisz mówić, a radio ściszyć i wtedy będziemy się lepiej słyszeć.
1: O, głośniej. No, ściszyłam.
0: O, teraz cię bardzo dobrze słyszymy. Powiedz, Adrianie, czy ty lubisz jakieś książki, które opowiadają o ratowaniu planety, świata, są właśnie takie ekologiczne?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz, ale lubisz w ogóle czytać książki?
1: Lubię.
0: Lubisz. A co teraz czytasz?
1: Nie wiem. Różne rzeczy.
0: Różne rzeczy, ale masz jakąś ulubioną książkę, o której mógłbyś nam opowiedzieć?
1: Nie.
0: Nie. O! A zadzwoniłeś w jakiej sprawie w takim razie do Polskiego Radia Dzieciom?
1: No, żeby powiedzieć książkę.
0: No dobrze, to opowiedz.
1: Jaką książkę? Nela.
0: Nela, mała reporterka, tak?
1: Tak.
0: Tę serię pewnie lubisz, tak? Bo to jest kilka książek. Nela napisała ich kilka.
1: Ona tak, była... ja mam bardzo dużo.
0: Dużo masz. A masz jakąś szczególną, którą najbardziej lubisz? Dokąd pojechała Nela i tak ci się to spodobało?
1: Nie wiem.
0: Wszystkie lubisz?
1: Tak.
0: A czy czytając takie książki dowiadujesz się czegoś o świecie? Może pamiętasz jakąś ciekawostkę, która zrobiła na tobie duże wrażenie?
1: Że istnieje takie zwierzę jak krowa morska.
0: O! A było tam też zdjęcie tej krowy morskiej?
1: Proszę?
0: Czy było zdjęcie tej krowy morskiej, jak ona wygląda?
1: Tak.
0: Tak? I jak wygląda? Mógłbyś nam opisać tą krowę morską?
1: Taka gruba, różowa, trochę jak świnia.
0: O, i pływa?
1: No tak.
0: O, to musi być bardzo ciekawe rzeczywiście. No myślę, że czytając książki Neli, małej reporterki, możemy się też wiele dowiedzieć o naszej przyrodzie, o świecie, o tym, jak chronić naszą przyrodę. Zgadza się?
1: Tak.
0: A czy ty, czytając te książki, chciałbyś też podróżować, tak jak Nela? Chciałbyś być podróżnikiem?
1: Tak.
0: Tak? I masz jakieś miejsce, o którym wyjątkowo, szczególnie marzysz, żeby tam pojechać?
1: No, chyba nie.
0: Nie? Nie masz takiego jednego miejsca, do którego chciałbyś pojechać najbardziej na świecie?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz jeszcze. No dobrze, to może w takim razie będzie okazja, żeby prześledzić może atlas albo globus i tak palcem po mapie gdzieś poruszać się w różne rejony. A wolałbyś raczej ciepłe czy zimne rejony?
1: Zimne.
0: Zimne, no pewnie tam można spotkać dużo więcej ciekawych zwierząt, o których nie czytamy za często, bo najczęściej właśnie podróżujemy w takie bardziej egzotyczne kraje i tam widzimy. A w tych zimnych raczej trudno jest tam dotrzeć i raczej trudno jest różne zwierzęta zauważyć, więc może rzeczywiście to jest bardzo ciekawy kierunek. Adrianie, w takim razie bardzo ci dziękuję za twój telefon. Nela, mała reporterka, to oczywiście bardzo ciekawe przygody, które ona opisuje i myślę, że warto polecić, warto też zabrać taką książkę ze sobą na wakacje. Jak sądzisz?
1: No, jak i lecisz albo jedziesz w to samo miejsce, co ona, to warto.
0: No właśnie, tak, żeby się przygotować, co tam może nas czekać, kiedy wybierzemy się na przykład na Fidżi albo w krainę wulkanów, o tym pisała między innymi Nela, mała reporterka. No dobrze, Adrianie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ty pewnie dokądś wracasz albo skądś, dokądś jedziesz?
1: Jadę do lekarza.
0: Do lekarza jedziesz. No to w takim razie cieszę się, że możemy ci trochę uprzyjemnić tę podróż. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę i radio dzieciom.

0: O, bardzo dziękujemy. W takim razie krótkie, ale treściwe pozdrowienia od Adriana. My również Ciebie pozdrawiamy, Adrianie. Dużo zdrowia życzymy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. No właśnie, czyli mamy już kilka polecajek książkowych, tak jak to zwykle w naszej audycji bywa. Polecamy różne ciekawe propozycje, które można ze sobą zabrać tym razem na wakacje, ale oczywiście do plecaka szkolnego również taką książkę można spakować i czytać gdzieś na przerwach albo w drodze do szkoły czy do przedszkola. A na razie mamy wakacje, więc myślimy o tym, dokąd możemy pojechać, co zobaczyć. Myślę, że Nela Mała Reporterka to jest rzeczywiście bardzo ciekawy pomysł dla wszystkich, którzy nie mogą wybrać się w te miejsca, dokąd była Nela, dokąd pojechała Nela, bo to są zwykle dalekie, egzotyczne kraje, a czytając takie książki możemy tam się przenieść i podpatrywać tę przyrodę razem z Nelą. No dobrze, a teraz drodzy słuchacze, stały punkt naszego programu w audycji literackiej, czyli nasz wielki radiowy quiz książkowy. Zapraszam wszystkich, którzy lubią czytać książki, którzy znają się na różnych książkach, autorach i przygodach naszych literackich, to wtedy możemy o nich porozmawiać. 22 645 20 55 wielki radiowy quiz książkowy dla naszej osoby, naszego słuchacza, która jako pierwsza dodzwoni się do radia. Zapraszam serdecznie. Pytania nie będą trudne, ale myślę, że warto jednak jakieś tam książki znać. No to zapraszam.

0: A my tym razem nie będziemy pytać o to kolor, jaki kolor widzicie, ale jaką książkę czytacie, ale też w naszym wielkim radiowym quizie książkowym będzie trochę więcej tych książek, mam nadzieję. A do nas dodzwonił się Hugo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty, Hugo, jesteś wielkim czytelnikiem?
1: Tak.
0: Tak, no to dobrze. Skoro z taką pewnością odpowiadasz, to w takim razie czy jesteś gotowy na pierwsze pytanie? Czy jesteś gotowy, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, no to w takim razie zaczynamy. Pierwsze pytanie, Hugo. Gdzie mieszkają muminki? W dolinie, w krainie lodu czy w zielonym lesie?
1: W dolinie.
0: W dolinie, dobrze. To była poprawna odpowiedź. Teraz pytanie numer dwa. Co jest... Co jest niezwykłego w książce? Niesamowite.

0: niesamowite przygody 10 skarpetek. A. Skarpetki odlatują balonem. B. Skarpetki znikają z pralki i przeżywają własne przygody. Czy C. Skarpetki zmieniają się w koty? Dokładnie, skarpetki znikają z pralki. To było trudne pytanie, ale też sobie z nim poradziłeś. No to jeszcze jedno w takim razie mam dla ciebie pytanie. To obawiam się, że będzie proste, ale zaraz zobaczymy. Kim jest Kicia Kocia? Kotem, żółwiem czy psem?
1: Kotem,
0: świetnie. Hugo, fantastycznie poradziłeś sobie z naszym wielkim radiowym quizie książkowym. Myślę, że naprawdę należą ci się wielkie brawa. Czy ty bardzo lubisz czytać książki sam, czy może tata ci czyta albo mama?
1: Mama i tata.
0: Mama i tata. A masz jakąś ulubioną książkę?
1: Tata.
0: Jeszcze raz powiedz głośniej.
1: Tata Oli.
0: Tata Oli, o! Czyli to jest twoja ulubiona książka i polecałbyś ją wszystkim naszym słuchaczom? Dobrze, no to w takim razie kolejna książka, która ląduje na naszą polecajkową listę książkową. Bardzo ci dziękuję, Hugo. Myślę, że rzeczywiście to jest bardzo fajna książka, szczególnie na wakacje. A dlaczego lubisz akurat tę książkę?
1: Jest
0: śmieszna jest. A ty lubisz takie książki, które są właśnie zabawne i można się trochę pośmiać. Pewnie najlepiej jeszcze, jak tata albo mama tak zabawnie interpretują tę książkę, co?
1: Tak.
0: No właśnie, tak myślałam. Hugo, świetnie, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś i wziąłeś udział w quizie. 3 razy odpowiedziałeś poprawnie na pytanie. Myślę, że należy ci się tytuł wzorowego czytelnika. Powiedz, czy wakacje przed tobą, czy już byłeś gdzieś może?
1: Przed
0: tobą. A dokąd się wybierasz?
1: Do Szwecji.
0: Do Szwecji, tak? No to piękna wyprawa. Może odwiedzisz tam jakieś rejony, które są wyjątkowe i mógłbyś nam o nich wtedy opowiedzieć.
1: Dobra.
0: Tak? Umawiamy się, że kiedy wrócisz ze Szwecji, to do nas zadzwonisz i nam opowiesz, tak?
1: Tak.
0: Możesz też nam wysłać pocztówkę ze Szwecji. My z pewnością zachwycimy się nią i opowiemy o niej na naszej antenie. Bardzo ci dziękuję, Hugo, za rozmowę. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatkę, mój cały świat i całą moją rodzinę.
0: Pozdrawiam.
1: I szkołę.
0: Dobrze, w takim razie... O, i teraz mamy komplet. Pozdrawiamy krasnoludki, dziękujemy za pozdrowienia dla całego Polskiego Radia Dzieciom. Ciebie również pozdrawiamy, twoją rodzinę i udanych wakacji ci życzymy. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Pa.
0: A już teraz na naszej antenie to nie ja. Promyczki dobra nam zaśpiewają.

36 minut po godzinie 19 trwa audycja Letnie Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Czy są wśród Was osoby, które właśnie skończyły pierwszą klasę i rozpoczęły wakacje? Bo wakacje rozpoczęło wiele dzieci, ale wśród nich są osoby, które skończyły pierwszą klasę, tak jak Marcelinka. Przed nią 2 miesiące bez znanej i bezpiecznej codziennej rutyny, bez planu lekcji. No i ten rytm trochę się zmieni. Czekają duża ilość niespodzianek, wyjazd do dziadka na mazurską wieś, poznanie nowych przyjaciół. A dlaczego ja o tym mówię? No bo już wkrótce poznacie Marcelinkę i wakacyjną przygodę na Mazurach, bo to jest książka, która teraz trafia do naszego cyklu Książka na wakacje. I już po piosence usłyszycie o niezwykłych przygodach Marcelinki i jej przygodach na Mazurach.

0: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach. Autorstwa Katarzyny Kucewicz. Wydawnictwo Frajda. Czytał Mikołaj Wachowski.
1: Na sali gimnastycznej wielkie poruszenie. To oficjalne zakończenie roku szkolnego. Bardzo uroczyste. Pan dyrektor ma odświętny garnitur, a wszystkie dzieci ubrane są na galowo. Wyeksponowano sztandar szkoły i godło. Nawet radna przyjechała pogratulować uczniom. Uczniowie ze starszej klasy odśpiewali wesołe piosenki, a wychowawczyni wygłosiła krótkie podsumowanie i życzyła cudownych wakacji wszystkim dzieciom i rodzicom. Nie do wiary! Ledwo Marcelinka zaczęła chodzić do pierwszej klasy, a już nadciąga koniec roku szkolnego. Czas naprawdę szybko leci. Dopiero przecież były święta, a już zaczynają się wakacje. Pierwszy rok w nowej szkole to było wyzwanie dla wrażliwej dziewczynki. Działo się, ale Marcelinka cieszyła się na myśl o wakacjach. Wreszcie będzie mogła całymi dniami bawić się lalkami, spać do późna, biegać po placu zabaw. Trochę też się martwiła, bo już zdążyła przyzwyczaić się do rytmu tygodnia, pakowania tornistra, odrabiania zadań i wstawania o 7:30. Marcelinka, wrażliwa na wszelkie zmiany, lubiła swoje rutynki, czyli codzienne czynności, które się powtarzają. Wolała wiedzieć, co się będzie działo godzina po godzinie, mieć swój plan, codziennie podobny. A w wakacje planów nie ma, więc trochę nie wiadomo, co robić z wolnym czasem. Marcelinka bardzo przywiązała się też do swoich szkolnych kolegów i koleżanek, a najbardziej do Tosi. Dziewczynki zaprzyjaźniły się ze sobą i zostały najlepszymi kompankami. Przeżyły w ciągu roku tyle przygód. Cieszyła się ze szkoły, bo to dla niej nie tylko nauka i zabawa, ale przede wszystkim ciekawe rozmowy z przyjaciółką. Smutno jej się robiło na myśl o wakacyjnej rozłące. I dlatego dziewczynki umówiły się, że w pierwszą sobotę wakacji Marcelinka z mamą odwiedzą Tosię i jej tatę w domku letniskowym pod miastem. Mamusiu, dziś piątek, czyli wiesz co jutro? Zapytała rano Marcelinka. Był upalny poranek trzeciego dnia wakacji. Mama stała przy szeroko otwartym oknie, żeby wiatr trochę ją ochłodził. Czytała scenariusz sztuki teatralnej zatytułowanej Balladyna, przerzucając pozakreślane na kolorowo kartki. Wiem, już nie mogę się doczekać, odparła mama, nie odrywając nosa od scenariusza. Ja też, odparła dziewczynka, uśmiechając się od ucha do ucha. Czy mogę zabrać ze sobą tipi, które dostałam od dziadka? Mama roześmiała się, patrząc na Marcelinkę z ukosa. Do teatru? Przecież tam się siedzi na fotelach, a nie w tipi, odparła. Marcelinka przewróciła oczami. Oj, wiem, mamo, ale jutro nie idziemy do teatru, tylko jedziemy do Tosi na działkę. Hurra! Zawołała głośno. Tak głośno, aż do pokoju wpadł Benio i zaczął wtórować siostrzyczce. On także uwielbiał bawić się z Tosią i nie mógł się doczekać wspólnego hasania po łące. Śmiali się i podskakiwali, ale mama zbladła i ze zdenerwowania usiadła na łóżku. Dzieci, ja... Zająknęła się. Bardzo was przepraszam, ale...

Zapomniałam o tym wyjeździe. Nic nie szkodzi. Ważne, że ci przypomnieliśmy, odparł Benek. Marcelinka zmarszczyła brwi. Mamo, czy tu jutro pracujesz, masz spektakl, w którym grasz? Zapytała, czując, że zna odpowiedź. Tak, bardzo przepraszam. Wiem, jakie to dla was ważne, ale nie pojedziemy do Tosi na działkę. To moja wina. Nie zdołam przełożyć spektaklu, a ludzie kupili już bilety. Będę musiała coś wymyślić na pocieszenie. Chyba teraz czekają nas trudne emocje. Benio się rozpłakał i wył jak syrena strażacka. Marcelinka rozgniewana pobiegła do swojego pokoju. Mama wzięła głębszy oddech. Zawirowało jej w głowie. Nie wiedziała, kogo przeprosić najpierw. Ponieważ Benio ma 5 lat, a emocje go wręcz zalały, podeszła do malucha. Dużo w tobie złości, co? To takie trudne uczucie. Benio w odpowiedzi zawył jeszcze głośniej i zaczął tupać nogami. Złość po prostu z niego kipiała. Mama cierpliwie pozwoliła synkowi się podenerwować, nawet rzucić pluszowym dinozaurem o podłogę. Po chwili jednak zapytała go: chcesz się przytulić? Tak będzie łatwiej przeżyć te uczucia. Choć był zły, przytulił się do mamy. Ale ja chcę na działkę, szlochał. Mama jeszcze raz przeprosiła go za całą sytuację. Jest mi ogromnie przykro, że cię rozczarowałam. Jak patrzę na twoje łezki, to chciałabym cofnąć czas. Te emocje, które czujesz, są takie ciężkie. Jak chcesz, możemy usiąść na dywanie i popłakać. Tak, Benio chciał usiąść z mamą na dywanie i jeszcze popłakać. Nie lubię cię, krzyknął. Rozumiem, że jest w tobie wielkie tornado złości. Tajfun, doprecyzował. Okej, tajfun, zgodziła się mama. Benio, tuląc się do niej, powoli się uspokajał. Coś wymyślę, obiecuję. To będą najlepsze wakacje, zobaczysz. Nie będą! Teatr jest dla ciebie ważniejszy niż my! Zawołała Marcelinka z drugiego pokoju. Miała uchylone drzwi. Mama zapukała i stanęła w progu. Dziewczynka nie płakała, ale siedziała przy swoim biurku ogromnie zła. Jesteście dla mnie najważniejsi. Naj. Nie umiem tego opisać, jak istotna jest dla mnie nasza mała rodzinka. Widzę, że bardzo cię dzisiaj rozczarowałam, córeczko. Wstyd mi, że zawiodłam. Muszę przemyśleć, co zrobić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Masz prawo być najbardziej zła na świecie. Jestem. Przecież obiecałaś, że pojedziemy. Dlaczego zapomniałaś? Mam dużo na głowie. I źle wpisałam w kalendarz. Pomieszałam daty. Na całego. Przykro mi. A gdy widzę twoją smutną minę, to myślę tylko o tym, jak ci pomóc przetrwać ten straszny gniew. Uczucie rozczarowania jest paskudne, przyznała mama i wyciągnęła rękę, żeby pogłaskać córkę po ramieniu. Ale Marcelinka się odsunęła. Jestem taka zła, powiedziała dziewczynka, podnosząc głos. Chcę pobyć sama i porysować słówki. Daj mi spokój. Mama, zanim wyszła z pokoju, schyliła się, żeby spojrzeć Marcelince w oczy. Znajdę jakieś rozwiązanie. Może nie idealne, ale coś wymyślę. Zaufaj mi. Już nie wiem, czy mogę ci ufać, westchnęła dziewczynka. Dużo przykrych emocji kłębiło się w jej sercu. I dużo żalu. Czy wszystkie mamy zapominają, czy tylko jej? Marcelinka czuła się pominięta i nieważna. Ale jednak dostrzegła w oczach rodzicielki przejęcie i troskę. Mamy naprawdę obchodziły ich uczucia. Tylko co z tego? Tak strasznie chciała pojechać do Tosi. Tak bardzo chciała zobaczyć się z przyjaciółką. Tak liczyła na wspólne spacery po łące i ognisko. Okropność. Nagle, zupełnie znienacka, zadzwonił telefon mamy. To chyba Tosia. No i co jej powiem? Zapytała Marcelinka. Mama pokiwała głową. Przeproszę jej, tatę, bo pewnie nastawili się, że przyjeżdżamy. Marcelinka odebrała telefon. Chciała od razu wyrzucić z siebie cały żal i złość, ale Tosia weszła jej w słowo. Marcelinka, przepraszam cię, ale nie możecie do nas przyjechać. Tada dostał pilne wezwanie i musi wracać do miasteczka na kilka dni. Zobaczymy się jutro na naszym placu zabaw? Gniewasz się, co? Pewnie liczyliście z Beniem na super zabawę. Ja też byłam zła. Tata to czasem... dorośli. Westchnęła. Nie, to się nawet dobrze składa. Opowiem ci wszystko jutro. Najważniejsze, że się widzimy. Ach, dorośli. Marcelinka również westchnęła i spojrzała, jak mama siada na fotelu i na jej twarzy maluje się ulga. Jakby kamień spadł jej z serca. Po rozmowie z Tosią

0: Dziewczynka przytuliła mamę i położyła głowę na kolanach. Dalej była bardzo podenerwowana. Czuła, że zbiera się na płacz, ale też cieszyła się, że niedługo spotka przyjaciółkę. Od tych wrażeń rozbolała ją głowa. Mama pozwoliła jej ochłonąć w ciszy i spokoju. Siedziały tak przez dłuższą chwilę, aż Benek zaczął grymasić, że umiera z głodu, bo zbliżała się pora drugiego śniadania. Głodny Benio to prawdziwe tornado, przyznała Marcelinka, puszczając oczko do mamy. Tajfun! Zawołali równocześnie mama z Benkiem.
1: Był to fragment książki wydawnictwa Frajda, Marcelinka i wakacyjna przygoda na Mazurach, autorstwa Katarzyny Kucewicz.
2: Czytał Mikołaj Wachowski. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.

Jak wam się podobała nasza propozycja książka na wakacje? Martynka będzie nas zabierała tam w każdy czwartek o godzinie 19:40, także pamiętajcie, letnie poczytanki to również przygoda z takimi książkami jak Martynka na wakacjach. Marcelinka na wakacjach, przepraszam bardzo. A

A dzisiaj nasze letnie poczytanki powoli dobiegają już końca. 6 minut nam zostało do godziny 20. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie w naszym popołudniowym literackiej audycji. Kilka książek udało nam się wciągnąć na naszą listę. Mam nadzieję, że zainteresujecie się nimi. To były takie książki o tematyce ekologicznej, ale też podróżniczej, bo te książki mogą nas nie tylko rozśmieszać, wzruszać, ale też i uczyć, zabierać w różne ciekawe miejsca, a mogą też nam pomóc w ratowaniu świata. To może takie wielkie słowo, to ratowanie świata, ale przecież wystarczy zacząć od małych rzeczy. Przeczytać ciekawą książkę, nie zostawiać śmieci po sobie, oszczędzać wodę, posadzić jakieś kwiatki dla pszczół, albo zwrócić uwagę na to, jak piękny jest świat, szczególnie w wakacje. Bardzo dziękuję za to czwartkowo-popołudniowe spotkanie w naszej audycji Letnie Poczytanki. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce i opowiecie mi o swoich kolejnych literackich przygodach i przeczytanych książkach. A tymczasem dobrego popołudnia Wam życzę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do usłyszenia mówi już Marta Kawalec i Ania Jończyk. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
3: drodzy słuchacze,
2: przenieście się teraz
3: do tej niezwykłej krainy.
2: Krainy pomiędzy.
3: Pomiędzy jawą
2: a snem.
3: Zamknijcie
2: swoje oczy.
3: O tak.
2: Delikatnie.
3: Bez pośpiechu.
2: Nie myślcie już o tym,
3: co było.
2: Nie myślcie o tym,
3: co będzie.
2: Nie planujcie.
3: Bądźcie w tej chwili.
2: Trwajcie w tej chwili.

0: teraz?
1: Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie.
0: Nabieracie?
1: I wypuszczacie. I teraz stańcie się tacy maleńcy, aby tchnienie wasze, aby wasz oddech był w stanie was unieść, był w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Spójrzcie, któż to taki. Czeka na was już za oknem. Daje o sobie znać, kołysząc gałązkami, które delikatnie stukają o szyby waszych okien. Ten, co to porwał liście jesienne do tańca, po czym je opuścił i powiał dalej i dalej. Teraz powrócił z dalekich krain. Cóż widział? Cóż mógł usłyszeć? Czego był świadkiem? Tymi historiami dzieli się między młodymi listkami. Któż to taki? Któż to taki, co czasem chłodem zawieje? Czasem upałem pustyni. Czasem przywieje ze sobą ciemne chmury, a czasem rozpędzi je na niebie.
0: Tak jakby zamiatał wielką szczotką. Wow. I na szufeleczkę wszystkie ciemne chmurki i potem gdzieś daleko hen, hen je wyrzuca po to,
1: aby nam świeciło słońce, aby niebo błękitne mogło odbijać się w oceanie.
0: La, to wiatr, nasz wierny towarzysz.
1: Wiatr. Zatem usiądźcie wygodnie na jego wietrznych skrzydłach i niech was poniesie, niech was powieje tam,
0: gdzie ostatnio nasza przygoda się skończyła.
1: Niech was powieje do wielkiego, starego drzewa. Niech was powieje do wnętrza jego, do wnętrza ziemi.
0: A tam, gdzie serce planety, jezioro czyste, krystaliczne, a w tym jeziorze
1: gwiazdki pływają. Być może są to te same gwiazdki, które z nieba spadają i lądują właśnie tam, w sercu ziemi, w jeziorze nadziei, w jeziorze spełnionych marzeń.
0: A w tym jeziorze, na dnie jego,
1: spoczywa cebulka kwiatu pięknego, kwiatu od tak dawna przez nas
0: wypatrywanego.
1: Jest pod nami, a jezioro niezwykłe, chodzić po nim można.
0: Zatem i wy możecie po tym jeziorze chodzić, biegać, skakać, robić fikołki, się przewracać, a jezioro miękkie, można się od niego odbić. Woda, woda, jakże jest ona delikatna
1: i czuła. Czułość wody, poczujcie ją.
0: No, a teraz?
1: Cóż teraz, Bello, kiedy wszystko mamy?
0: Nie, jeszcze nie wszystko.

0: cebulka. Kwiat na dnie jeziora. Jak zdobędziemy cel naszej misji, którą powierzył nam wiatr.
1: Jak wiatr delikatny wciąż nam towarzyszy. Zatem

0: nam pomóc. Zagraj, zaśpiewaj nam, zanuć swą wietrzną pieśń i niech pieśń ta wietrzna sprawi, że wody jeziora się rozstąpią na dwie strony, a my będziemy mogli zejść niżej i niżej i wziąć skarb, wziąć kwiat, aby ten połączył się ze swoją ukochaną.
1: Zatem wietrze drogi, wiej, wiej, niech rozstąpią się wody. Teraz.
0: Wow. Kiedy wiatr tak wieje, woda zawirowała. Wow, i gwiazdki w wodzie zawirowały. Gwiazdki sprawiają wrażenie, jakby przyśnił im się sen. I tańczą w wodzie w jedną i w drugą stronę, a potem z niej wyskakują i z powrotem nurkują. Woda, woda.
1: Jest dookoła, wszędzie tam, gdzie nas nie ma, bo tam, gdzie my jesteśmy, wody już nie ma.
0: Wow.
1: Stoimy na dnie jeziora, na czystym, złocistym piasku. I właśnie tutaj cebulka pod nami, kwiatu.
0: O tak. Rozejrzyjcie się dookoła, jakbyśmy byli w jakiejś studni.
1: Otaczają nas ściany wody. Otacza nas sufit wody. Wszystko to wiatr sprawił. Teraz nie możemy go zawieść.
0: Zatem chwycę cebulkę i misja zakończona.
1: Pochwyć ją mocno i schowaj, aby nie zgubić. Kiedy tylko Bella włożyła cebulkę czosnku ozdobnego do kieszonki, wtedy poczuliśmy, że woda zaczęła wirować i zaczęła zalewać dno, na którym my jesteśmy. Ale nie, nie zalewać nas. Raczej woda ta sprawia, że jesteśmy wyżej i wyżej, unosi nas coraz wyżej i wyżej, aż zaczynamy sięgać
0: korzeni, korzeni drzewa, przez które tu dotarliśmy.
1: I jeszcze wyżej woda nas unosi.
0: Jeszcze wyżej, jakby teraz wędrujemy przez wnętrze drzewa.
1: Jakby jakaś niewidzialna winda nas kierowała ku górze. Wyżej i wyżej, wyżej i wyżej.
0: Oj, tutaj drogi w każdą stronę się rozchodzą. Gdzie jesteśmy?
1: Zapewne to korona drzewa. I wyżej woda nas unosi.
0: Aż w końcu?
1: Niczym gejzer wypchnęła nas na powierzchnię ku niebu.

0: Mamuś, polecam Wojciecki. Dobrze, to poczekasz Wojciecki. O takim, o tej jaskini i o duchu.
1: O jaskini i o duchu?
0: Tak.
1: Tylko czy ja znam taką bajkę? Jak myślisz, znam?
0: Znam.
1: Oczywiście, że znam. Kiedy jeszcze nie było na świecie samochodów, nie było na świecie samolotów, ludzie poruszali się, chodząc na swoich własnych nogach.
0: I zobaczyli ducha.
1: Nie, jeszcze wtedy nie zobaczyli ducha. Jeszcze wtedy nikt o nim nie wiedział.
0: On wydawał tak węg. Tak, wydawał węg ten duch.
1: Taki straszny No tak, ale zanim przyszło do spotkania z tym duchem, to jeszcze chciałam powiedzieć, że ludzie wtedy bardzo, ale to bardzo dużo czytali książek różnych. A dzięki temu znali mnóstwo opowieści o duchach. Dlatego wcale się ich nie bali. A ty się boisz duchów?
0: Tak.
1: Och, no to znaczy, że za mało książek o duchach czytasz. A Franiu, ty umiesz czytać?
0: Tak, ja umiem.
1: No to doskonale. Wracając do naszej historii. Było to pewnego dnia, kiedy pewien chłopiec o imieniu... Jak miał na imię ten chłopiec, jak myślisz?
0: Karol.
1: Karol. Więc pewien chłopiec o imieniu Karol spacerował sobie leśną ścieżką. Dlaczego? Dlatego, że wybrał się na spacer. I nagle, zupełnie niespodziewanie, zapadł zmrok. Czyli zrobiło się po prostu ciemno. Karol tak długo spacerował w lesie, że nie zauważył, że słońce już zaszło i pora dawno była wracać do domu. Niestety przegapił ten moment. Karol bardzo się bał ciemności. A ty się boisz ciemności?
0: Tak.
1: Wolisz spać przy zapalonym czy zgaszonym świetle?
0: Lubię być przy gaszonym.
1: No, czyli nie za bardzo się jednak boisz tej ciemności chyba, prawda?
0: No nie, nie, żeby ja chodził i żeby byli duchy.
1: No to prawda, spacerowanie w nocy nie jest tym, co powinny robić dzieci. Ale wróćmy do naszego Karola, bo pewnie jesteś ciekawy, co się z nim dalej działo w tym ciemnym lesie, prawda?
0: Tak.
1: Więc Karol usiadł na środku ścieżki i zaczął bardzo płakać. Potęsknił za swoją mamusią i przede wszystkim przestraszył się, co on zrobi w nocy w lesie. Nagle usłyszał Karol otworzył szeroko oczy i pomyślał: to chyba jakiś duch. A później: nie, nie, nie, to nie duch, to na pewno jest tylko sowa. A tutaj nagle znowu pojawiło się Karol zaczął się rozglądać, ale nikogo nie widział. Po chwili usłyszał: cześć, chłopczyku, jak masz na imię? Karol wstał na równe nogi, zaczął się jeszcze dokładniej rozglądać dookoła, czy gdzieś tam za drzewami się ukrywa może jakiś inny chłopiec. Ale niczego nie widział. Niczego nie widział, bo to był duch. Ale Karol nie

0: wiedział o jednej rzeczy. To był bardzo koleżeński duch, bardzo miły i taki, który też szukał przyjaciela, ponieważ czuł się bardzo samotnym w lesie. Podszedł do Karola, oczywiście Karol tego nie widział, bo duchów nie widzimy na swoje oczy, prawda?
1: Kochają go.
0: Tak, masz rację. Ten duch zaprzyjaźnił się z Karolem. Bardzo, ale to bardzo się polubili. Powiem ci więcej. Od słowa do słowa okazało się, że duch ten doskonale zna las i pomógł Karolowi wrócić do domu. Jak myślisz, czy to nie wspaniała historia?
1: Na moraj, bo samym lesie samemu.
0: Tak, to jest morał, który powinniśmy z tej opowieści wyciągnąć. Spacery samotne po lesie nie są zbyt dobrym pomysłem. Na szczęście Karol spotkał duszka, który pomógł mu z tego lasu wyjść. Ale wam, drodzy słuchacze, nie polecamy takich samotnych spacerów, prawda?
1: Tak, mama.
0: Najlepiej na taki spacer można wybrać się z mamą albo z babcią. Dziadkiem? Najlepiej, żeby był to ktoś dorosły. Franusiu, czy ty ziewasz?
1: Tak.
0: Chyba chciałbyś się zdrzemnąć. No dobrze, to na dzisiaj koniec już naszych opowieści, naszych bajeczek, ale obiecuję ci, że niebawem będzie następna. Śpij słodko.
1: Śpij słodko.

0: Wystarczająco dobra mama, smok Adaś ratuje planetę, dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.

0: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.
1: Stary niedźwiedź mocno

Chodzimy na palcach, chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi.

stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.

0: autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu Emocje. A dzisiaj ze mną w studiu mama bliźniaczek Hani i Helenki, Marianna Oczkowska. Dziewczyny urodziły się sporo wcześniej niż spodziewali się tego rodzice, ale dzisiaj świetnie sobie dają radę. Za chwilę przekonamy się, czy rodzice również. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
2: W którym tygodniu urodziły się twoje córeczki?
3: W 30. Równo w 30, 30 plus 0. Tak.
2: To był taki moment, że wy już spodziewaliście się tego, że one mogą przyjść na świat wcześniej? Czy to było coś zaskakującego?
3: I tak, i nie, bo na tamten moment byłam w szpitalu, dzięki Bogu. Zabrano mnie do szpitala z innych powodów. Powikłań, oczywiście ciąże mnogi i no, wysoki białkomość, tak powiem, i naciśnienie, więc już byłam w szpitalu. Natomiast to była bardzo nagła akcja w nocy, na czwarty dzień pobytu w szpitalu. Nikt się tego nie spodziewał, to absolutnie nic się nie działo, więc jakby no, byliśmy mocno zaskoczeni, tak, że to akurat się tak potoczyło i tak to była nagła akcja w sumie.
2: Mhm. Jak wspominasz te pierwsze chwile, kiedy zobaczyłaś dziewczynki?
3: Zobaczyłam dziewczynki następny dzień po cesarskim cięciu. Pierwszy był mój partner, który zobaczył moje dzieci. Wspominam przerażenie, takie niedowierzenie. Ze względu bardziej na moją mniejszą córeczkę Hanie, ponieważ ona ważyła 780 gram przy porodzie, a oczywiście później też straciła na wadze, więc dla mnie to było takie przerażenie, że to dziecko jest takie małe. Nadal to jest moje dziecko. I no, był to szok. Szok i niedowierzenie. Natomiast bardzo dziękuję szpitalowi i położnym i pielęgniarkom zajomu, ponieważ od razu mogłam kongurować dzieci. Od razu. Tego samego momentu, jak zobaczyła je, łzy mi leciały. Po prostu byłam w takim szoku i stresie. Natomiast pielęgniarka podeszła do mnie, pani Małgosia, i mówi: mama, nie ma co płakać, siadasz, kangurujesz. Tu są twoje dzieci, żyją, wszystko okej, będzie dobrze, siadasz, przetulasz i dopiero poczujesz, co to jest i że to są twoje dzieci. Więc naprawdę pod tym względem no, w jakim stopniu mi to pomogło, natomiast no, byłam w takim szoku, że musiałam tak jakby włączyć ten swój mechanizm obronny tak zwany, więc akceptacja w ogóle, że to są moje dzieci i że to są żyjące istoty i że wszystko będzie dobrze, przyszła oj, nie wiem, chyba wiele miesięcy po tym już. Mhm. Więc to jest bardzo trudne doświadczenie. I naprawdę nikt z nas, z mojej rodziny się nie spodziewał, że to będzie takie trudne.
2: Czyli to nie jest tak jak na filmach, że ten instynkt macierzyński, ta relacja z dziewczynkami spłynęła na ciebie po prostu z gwiazdeczkami, z nieba i z muzyką w tle, tylko to jest coś, co się budowało przez te pierwsze tygodnie, miesiące.
3: Tak, tak. I nadal się buduje. Nadal jest we mnie ten strach, powoli go odpuszczam, no bo dziewczynki już mają 19 miesięcy, ale naprawdę to było bardzo trudne i myślę, że też w tym udział był mojej ciąży, bo była ekstremalnie trudna i lekarze po prostu wmawiali mi, że nie ma co się przyzwyczajać, nie ma co mieć aż takiej nadziei, bo różnie to może być. Więc ten strach i to tak jakby poczucie, że nie mogę się przywiązać do czegoś, co może się nie wydarzyć, tak? Więc to było tak, chroniłam siebie też trochę w ten sposób i

0: cała ta sytuacja to było tak jakby na dystans. To rodzicielstwo, początki rodzicielstwa, macierzyństwa to był taki spory dystans. No i oczywiście spore emocje, duże emocje i oczywiście depresja poporodowa, ale jakby no to w jakim stopniu jest ważne też doświadczenie i przede wszystkim dało mi możliwość to doświadczenie być rodzicem, tak? Być mamą, to są moje wymarzone dzieci, więc moje, nasze, więc naprawdę cieszę się, że to powoli już zmierza ku dobremu, ku dobremu zakończeniu, tak bym powiedziała.
1: A jak długo byliście w szpitalu?
0: 69 dni dokładnie. I to są bardzo trudne momenty i bardzo trudne przeżycie i naprawdę było bardzo trudno i z tego względu też chciałam przyjść do podcastu i porozmawiać, że jednak w Polsce nie wszędzie mamy możliwość pozostania ze swoimi dziećmi w szpitalu i ja takiej możliwości nie miałam. Dojeżdżałam codziennie i byłam do samego zamknięcia w sumie oddziału codziennie, więc fajnie by było, żeby ten temat gdzieś się przetoczył. Ja wiem, że on się toczy w Koalicji dla Wcześniaka i ogólnie próbują to jakby wszystko pozmieniać, no bo moim zdaniem mama powinna być ze swoimi dziećmi cały czas. I dla mnie no to było każdy wieczór, kiedy wychodziłam z oddziału jako ostatnia o 22:00, to były takie rozdzierające emocje. Mój mózg nie mógł pojąć, jak można zostawić swoje dziecko. Jak można go zostawić w obcym miejscu, dwójkę dzieci. I jakby ja wiem, że są pod opieką i wymagają tego i dzięki medycynie żyją, ale na tamten moment no, miałam depresję poporodową, byłam nowoupieczoną mamą i no, to doświadczenie, kiedy nie możesz przytulać swoje dzieci, nie możesz być przy nich 24 godziny na dobę, to jest rozdzierające, to jest straszne po prostu, więc naprawdę były to bardzo trudne momenty mojego życia, przede wszystkim jako mamy.
1: A jak wspominasz ten czas, kiedy wróciliście w końcu do domu?
0: To też było trudne. To było takie... Ja jestem osobą taką, jestem zadaniowcem, że jak już jest jakaś rzeczywista sytuacja, do niej się przyzwyczaję i działam, tak? Więc trochę jak robot, trochę jak osoba, która chroni też siebie. I takie 69 dni w szpitalu zorganizowane, 11:00, 22:00, opieka, pielęgnacja nad dziećmi, jakby odciąganie mleka, laktator. To są takie sprawy, są takie rzeczy stałe, tak? Mhm. I nagle, kiedy ktoś ci mówi, że idziecie do domu i jakby... No, dzieci są wcześniakami, różne rzeczy za nimi, różne dolegliwości i jakby nagle jesteś w domu, gdzie nie ma pomocy, gdzie nie ma pielęgniarek, gdzie nie ma lekarzy. Jesteście wy rodzice, ja i mój partner. Na tamten moment akurat moja mama przyjechała wspomóc nas i to był taki też ogromny szok i trzeba było się przestawić i trzeba było już liczy tylko na samego siebie, na samych siebie, więc powiem szczerze, że miałam kilka razy takie ataki nawet paniczne. Dzwoniłam do pielęgniarek na oddziale, żeby no tak wspomóc się, nie wiem, nawet tylko z taką blachostką, nie wiem, nagle jakieś odparzenie albo czerwona pupa już, o Boże, alarm, to jest straszne, to trzeba coś się z tym, nagle musimy wrócić, tak? I mój partner wtedy, dziękuję mu bardzo, on mówił, że już nie ma powrotu, już jesteśmy w domu, chciałaś tego, jesteśmy z dziećmi, wszystko będzie dobrze, poradzimy sobie. Więc no, też to były bardzo trudne chwile, natomiast później to już tak było, już tak spokojnie, tak powoli, powoli do przodu. Bardzo lubię spacery.

i dzięki spacerom właśnie wychodziłam z dziewczynkami, wózeczkiem i z naszym pieskiem i to właśnie tak odprężało moją głowę i tak już dawało mi takie poczucie normalności, że w końcu jest ta normalność, że jestem na spacerze z własnymi dziećmi, o czym bardzo marzyłam i

0: wspomagających ich oddychanie, jakby nic nie pika w tle, nie ma żadnych odgłosów, nie ma pielęgniarek, nie ma już jakby, jestem ja i moje dzieci. I to było takie pomocne bardzo. Mhm.
1: Cieszę się, że dzisiaj słyszę w tobie taki spokój i radość i właśnie tę normalność, bo też normalność i nuda to myślę, że są takie dwa stany, o których się marzy w sytuacji, kiedy trzeba walczyć o zdrowie dzieci. My się poznałyśmy jakoś pewnie ponad rok temu, gdy nasze dzieci, które są w podobnym wieku, no, były jeszcze bardzo małe i wtedy widziałam w tobie duży strach o twoje dzieci.
0: Tak, tak.
1: Mimo,
0: tak,
1: że one już wtedy miały się całkiem dobrze. Wiadomo, no wcześniaki zawsze mają słabszą odporność, jest więcej zagrożeń. Ale stosunkowo miały się dobrze. To jednak to serce mamy jeszcze było w tych emocjach, kiedy o ich życie no, trzeba było walczyć.
0: Tak, tak, tak, tak było. I wtedy zdecydowałam się na terapię, na zajęcie się sobą, tak mentalnie też. Bardzo duże dziewczynki pochłaniały mojego czasu, ponieważ nie mieliśmy żadnej pomocy z partnerem. Partner pracował intensywnie, miał taki intensywny czas w pracy, a ja byłam sama z dziećmi, więc też dużo pracowałam nad ich usprawnieniem. Rehabilitowałam Helenkę sama, bo ona miała tam problemy. I jakby ten cały tryb taki, w jakim stopniu pochłaniam też te moje negatywne emocje. Natomiast no było tego sporo, więc zdecydowałam się na terapię wtedy akurat. I tak raz w tygodniu odwiedzałam psychologa też. Jakby to trochę tam gdzieś mnie prostowało i dawało mi tak jakby otuchy dla siebie, tak? Bo jednak przez pierwszy pół roku nie było w ogóle przestrzeni na własne emocje.
1: Na ciebie.
0: Tak, na mnie, na takie, nie wiem, takiego większego dystansu nawet do tego, co robię, jaką jestem mamą i kobietą i partnerką, więc to było wszystko takie zlane i bardzo mnie tak jakby pochłaniało w całości. W sensie nie mogłam znaleźć takiej chwili, żeby po prostu o niczym nie myśleć, nawet przez chwilę. I przede wszystkim znaleźć tą stronę pozytywną, że będzie dobrze, dobrze, dobrze. Jakby powtarzałam sobie to w głowie, ale w to absolutnie nie wierzyłam. Więc dopiero jak wróciłam na terapię, poszłam na terapię, to naprawdę to odmieniło moje życie i jakoś to już tam później widziałam tą przestrzeń na wiele innych rzeczy, więc naprawdę to są trudne czasy. Akurat poznałyśmy się w trudne chwile mojego życia i nawet pamiętam, jak spotkałyśmy się po raz kolejny. Ja szłam z pieskiem i już byłam równo tydzień sama z dziećmi, z pieskiem, ponieważ mój partner wyjechał w sprawach służbowych i to chyba był mój taki pierwszy raz, że ja zostałam tak długo sama i z całą rodzinką i pies też musi wychodzić na spacery, więc cała ta logistyka ubierania się, dzieci i wszystkiego, no naprawdę była trudna i mnie to przerastało. Mnie to bardzo przerastało i po mnie to było bardzo widać. Więc tam jak już kolejny raz spotykałyśmy, no to pamiętam, że nie byłam w dobrym humorze ani w dobrym nastroju, tak powiem, więc tak.
1: Wiesz, no ja nie mam takiego bagażu doświadczeń, który byłby związany z wcześniakami, z tym stresem o życie dzieci. Chociaż moja ciąża też wesoła nie była, bo właśnie te komunikaty lekarzy, żeby się nie przyzwyczajać do tego, że to będzie dwoje dzieci, że to jedno może być wchłonięte przez drugie, że mogę stracić to jedno dziecko, to jednak przy tych ciążach mnogich jest takie trochę okradanie z radości, z czegoś, na co się czekało i bardzo się tego pragnęło i nagle nie wiesz, czy możesz się cieszyć, no bo może za

0: chwilkę już tego jednego dziecka nie będzie i tego powodu do radości też nie będzie. Ale to akurat dygresja, natomiast chciałam powiedzieć o tym, że ja wiem, jak strasznie ciężko jest z bliźniakami. A ty bliźniaki, wcześniaki, pies tak. I tydzień sama. To jest hardkor.
1: Tak, tak. To był hardkor. Był i... natomiast no, jak nie masz wyjścia, jak... No po prostu tak jest. I psa traktujemy jako nasze pierwsze dziecko. Myślę, że też w jakim stopniu przyczynił się do tego, że dziewczynki pojawiło się, tak mówi się, że jak się bierze pierwsze zwierzę, to pomaga przy niepłodności. Więc nie wyobrażam już sobie życia bez tej trójki. Natomiast no, były takie momenty, że naprawdę takiej bezsilności, że Boże, no co mam zrobić? Ale mam porównania do teraz, kiedy dzieci chodzą, biegają, interesują się światem i powiem szczerze, że wtedy było łatwiej. Było naprawdę prościej, co chodzi o logistykę, co chodzi o ubrania dwójki malutkich dzieci w kombinezony, zapakowania do gondoli i no naprawdę to było łatwiejsze i mój pies bardzo się cieszył z tych spacerów długich, ponieważ ja miałam bardzo dużo dla niego czasu ze względu na to, że dzieci cały czas spały i jakby nie było żadnych przeszkód. Teraz niestety nasz pies bardzo cierpi z powodu braku takiego zainteresowania i takiego czasu dla niego. Po prostu nie ma możliwości, bo dzieci większe, jest je pewno wszędzie.
0: Każda ma swój pomysł na to, co chciałaby robić.
1: Tak, więc on jest poszkodowany i staramy się oczywiście mu udzielać czas, jak możemy. Te 3 spacery dziennie to jest taka norma. Natomiast no już to tak nie wygląda, że on może sobie tam, nie wiem, ze 2-3 godziny pobiegać. Jakoś wszystko się zmieniło i naprawdę wtedy było łatwiej, ale tego nie dostrzegałam, bo miałam po prostu...
0: Bo sama potrzebowałaś się sobą zaopiekować wtedy, a nie było na to przestrzeni.
1: Tak, dokładnie. I też byłam na początku tego macierzyństwa. Dużo rzeczy niewiadomych, dużo takich już gdzieś tam znajomych, ale jednak wciąż no, to są moje pierwsze dzieci, więc te początki to były i trudne, ale jednak z perspektywy czasu łatwiejsze.
0: A jak w ogóle oceniasz te początki bycia mamą bliźniaczek? Czy to było dla ciebie takie intuicyjne? No i wiadomo, pierwsze dzieci w ogóle nie są łatwą sprawą, ale że jakoś wiedzieliście, co robić, jak działać, wymyślaliście jakieś swoje patenty, czy jednak brakowało ci jakiegoś takiego drogowskazu, który możemy uzyskać przez jakieś poradniki, nie wiem, podcasty, nawet strony, profile na Instagramie w przypadku pojedynczych dzieci?
1: Tutaj akurat szpital odegrał bardzo ogromną rolę, ponieważ w kwestiach pielęgnacyjnych, takich logistycznych, tam było dużo drogowskazów. Tam pielęgniarki położne robią ogromną robotę, uczą rodzica wszystkiego od zera, nawet jak przewijać i opiekować się aż tak małymi dziećmi, tak trudnymi dziećmi, którzy są na wspomaganiu tlenowym albo nawet są po operacjach czy po jakichś ciężkich zabiegach. Więc tutaj akurat z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to było łatwiej, że są wcześniakami, bo wszystkiego zostaliśmy nauczeni z partnerem na oddziale. Natomiast ja też tam jakiś background miałam wcześniej. Byłam na początku swojej młodości, tak powiem, opiekunką do dzieci, więc kwestie pielęgnacyjne gdzieś tam jeszcze pamiętałam. Natomiast też chodzi o to, że w szpitalu pielęgniarki na początku pomagają, uczą wszystkiego, ale później ty jesteś rodzicem i jak jesteś tam cały dzień, to się całkowicie zajmujesz dziećmi. Donoszą tylko ewentualnie mleko,

0: w butelkach podgrzany i jakby tam ja już byłam takim prawdziwym zadaniowcem, czyli wszystko naprzemiennie, opieka, jakby też partner pomagał wieczorami, więc zdarzało mi się nawet kąpać samej tam dzieci, więc no, jakoś tak tam było, że to są twoje zadania, to są twoje dzieci i musisz, tak? I chcesz, nie chcesz, a musisz. Ja oczywiście chciałam, no bo to w przyszłości zaowocowało, że to było bardzo pomocne w domu. Natomiast już jak byłyśmy w domu po wypisie ze szpitala, to dzięki Bogu jakoś to się tak zbiegło czasowo, że trafiłam na twoje podcasty, na te pierwsze Mamy do Kwadratu, i ten najbardziej pomocny był właśnie o synchronizacji takiej rutynie twojej domowej. I to bardzo, bardzo pomogło. To też pamiętam, jak odsłuchałam ten podcast na spacerze, wróciłam do domu, zrobiłam notatki i partner wrócił z pracy. Ja powiedziałam: tak, od dzisiaj jest totalna synchronizacja. On mówi: jak to? Ja mówię: wiesz co, bo z dobrych źródeł wiem, że to będzie pomocne. I widzę też, że to jednak, jak są dzieci o tej samej porze karmione, usypiane, przewijane, jak jest taka rutyna jest, to jednak jest łatwiej. Jest po prostu łatwiej dla mnie, ponieważ ja byłam cały czas sama z dziećmi. Więc
1: miałaś chociaż chwilę, żeby odsapnąć, tak, zjeść coś, tak, napić tak, się herbaty.
0: Dokładnie. Nawet powiem szczerze, gdzieś tam i OKAP był włączony, też pomógł parę razy, żeby mogła zjeść obiad.
1: Tak, pamiętam to.
0: Tak, i jak jest takie właśnie super, że tak się złożyło i że jednak ta wiedza dla mam bliźniaków zaczęła się pojawiać w mediach tak społecznościowych i gdzieś w internecie, ponieważ no naprawdę tego nie ma. I jak byłam w ciąży, to dałaś mi też książkę, którą nadal mam zresztą.
1: Musisz przekazać jakiejś mamie bliźniąt.
0: Dokładnie, ale powiem ci, że tam nie
1: stara
0: było.
1: Stara po prostu, tak, jest ta książka i ona już jest nieaktualna.
0: Nieaktualna, nie było tam aż tyle pomocnych wskazówek. Natomiast w twoim podcaście rzeczywiście i nawet kolesanki, utulanki znamy na pamięć, bo nam bardzo pomogły w trakcie kolek, noszenie dzieci, cały czas je bujania na rękach pod muzykę Grzegorza Turnau, tak? Dobrze mówię. Więc nawet wczoraj kolesanki, utulanki pomagały mi zasnąć z dziewczynami, ponieważ teraz znowu jestem sama obecnie, więc zasypiamy razem i pod kolesanki, utulanki, więc naprawdę ogromna kopalnia wiedzy, za co bardzo dziękuję. I też takie poczucie, że nie jestem sama w tym świecie. Później też ukazał się podcast z Martą.
1: Która też jest mamą wcześniaków.
0: Tak, natomiast przyznam się, że pod dzień dzisiejszy go nie odsłuchałam. Nie miałam...
1: Może lepiej, wiesz, bo jest bardzo poruszający.
0: Tak, nie miałam
1: siły. Myślę, że u kogoś
0: sił.
1: O podobnych tak. doświadczeniach no, może wzbudzić duże emocje.
0: Natomiast ale z Martą polecam. Się poznałam. Też miałam przyjemność się poznać z Martą i porozmawiać też tak na żywo o tych wszystkich naszych przeżyciach, więc jakby też od tej strony, że jest jeszcze mama taka jak ja, no naprawdę dziękuję, że robisz taką robotę jak Mama do Kwadratu, ponieważ no mało tej wiedzy dla mam bliźniaków.
1: Więc... Cieszę się, że mogę pomóc. Jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałam cię zapytać o twoje córki. Jakie one są?
0: Są bardzo różne. Są jednojajowe, ale bardzo różne. I urodą i bardzo się różnią i charakterem. Zupełnie dwie różne osobowości, dwie różne dziewczyny, co chodzi o taki temperament. Jedna jest bardzo żywiołowa, szybka, dużo rzeczy się dzieje dookoła niej. A druga jest taka bardziej rozsądna, taka naprawdę

0: taka, bym powiedziała, bardzo podobna do taty. I też temperamentem i charakterem, więc...
1: Czyli ma poczucie humoru.
0: Tak, ma bardzo poczucie humoru. Natomiast jest taka spokojna i to bardzo mnie cieszy, ponieważ no mój partner jest takim spokojnym człowiekiem i w trakcie naszych przeżyć takich trudnych on naprawdę tym swoim spokojem otulał mnie, tak jakby dawał dużo sił i energii i takiego poczucia, że będzie dobrze. I za to mu jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że jedna z naszych córek ma charakter jego, a druga to bardziej mój, taki właśnie energiczny, żywiołowy, przebojowy, coś tam odkrywać, gdzieś tam szukać, jakie jest możliwości dla siebie. Są teraz na takim etapie, zaczynają mówić i... To jest takie dosyć ciekawe. Oczywiście moje wymagania tych, co chodzi, dotyczy je jakby rozwoju, tak? No trochę tak czasami muszę się hamować, ponieważ brać pod uwagę, że są wcześniakami i nie żądać wiele, nie oczekiwać też wiele. Każde dziecko rozwija się w innym trybie i no jest indywidualne, tak? Nie patrząc na to, że są bliźniakami, ale są indywidualne dziewczyny, więc daję im czas na wiele rzeczy, przestrzeń, ale no czasami jednak muszę się hamować, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam doświadczenie z dziećmi urodzonymi w terminie i to z niemałą ilością, więc tak trochę... No tak trochę widzę, że gdzieś tam te nierówności tak jakby odstają trochę od innych dzieci w terminie, więc, ale no wiem, no daję ten margines, że to tak ma być i wszystko we swoim czasie, tak powiem.
1: No to wszystkim tym, którzy nie wiedzą, istnieje coś takiego jak wiek urodzeniowy i korygowany. U wcześniaków zazwyczaj bierze się pod uwagę wiek korygowany i nie porównuje się ich z dziećmi, które się urodziły w tym samym czasie.
0: Tak, tak. Dokładnie. Więc gdzieś tam z tyłu głowy mam, że są wcześniakami i tak nam powoli się układa. Jesteśmy w domu, mamy nianię, ja wróciłam do pracy. Na moment teraz właśnie z powrotem wróciłam na rodzicielski, na wychowawczy chwilowo, więc gdzieś tam też mam przestrzeń dla siebie, szukam na siebie pomysłów, bardziej chcę rozwijać siebie też zawodowo trochę w innym kierunku, więc jest to taki czas do przedszkola pomyśleć trochę też jak być ze sobą i też to jest taka przestrzeń na to, żeby być z dziewczynkami bliżej, dłużej, ponieważ jednak tego bardzo potrzebuję i ten czas w pracy, który spędziłam teraz prawie pół roku, pokazało, że jednak bardzo potrzebują mamy, potrzebują rodziców, wsparcia, takiego bycia po prostu przy nich i myślę, że na dany moment to jest dobra decyzja, żeby jednak być z nimi dłużej, no i też mieć czas na siebie.
1: Cieszę się, że w końcu jest ten moment, kiedy możesz się skupić nie tylko na dziewczynach, ale na sobie i na partnerze, bo to też jest ważne. A często, gdy jest tak dużo obowiązków, zwłaszcza gdy jesteśmy podwójnymi rodzicami, to brakuje na to doby. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marianna Oczkowska dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje, mama Hani i Helenki. Bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

blacker than you are and who's blacker than she is. And